los jak wszystkim dał mi jedną tylko postać i nie nazbyt nią cieszył mnie. Ale zawsze potrafiłam inną zostać, gdy wchodziła duża

la tendresse, ma lumière, c'est ton regard.

oczami w gwiazdy spoglądam i myślę z lękiem, że jutro może odejdziesz, zapomnisz mnie. Lecz wiem, co zrobić.

wróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją cudną baśń w me życie wnieś. Za siódmym morzem z dala stąd

w bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś dobry duch

0: nami noc. W górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio, jesteś.

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i, tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: A sympatycznie pan Krysi z Turnusu III, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio. Jesteś pyta.

panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum.

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko.

ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, Bucio.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego kleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki

0: Marian,
1: A?
0: A ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
0: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Aleja Sław, Radia Pogoda. Zaprasza Tamara Pawlik-Lipska.
3: Dzień dobry, tutaj Tamara Pawlik-Lipska. Dzisiaj jest bardzo wyjątkowa data, bo jest 5 lutego i właśnie przy tej okazji rozmawiam z dwojgiem autorów książki, która już od jakiegoś czasu jest na polskim rynku wydawniczym. Książki poświęconej Kalinie Jędrusik, bo właśnie 5 lutego to rocznica jej urodzin. Ze mną w studiu są Aleksandra Wierzbicka, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: I Mikołaj Milkę,
5: dzień dobry.
3: Bardzo się cieszę, że państwo tutaj dzisiaj przyszli i mam nadzieję, że trochę nam się uda Kalinę powspominać. Książka nosi tytuł Kalina Jędrusik, opowieść córki z wyboru. Do tej córki z wyboru oczywiście jeszcze dzisiaj wrócę i to pewnie nie raz, ale chciałabym zacząć od takiego pytania, które właściwie urodziny miałaby Kalina Jędrusik dziś?
4: 95.
3: Bo wersji jest kilka.
5: Jeśli nie kilkanaście.
4: Wersje są, ja bym powiedziała, że są dwie. Data 30 i 31.
3: Rok.
4: Tak, rok urodzenia. A 34 to jest dla nielicznych tylko, gdyż Kalina na dyplomie ukończenia studiów z jedynki zrobiła czwórkę.
3: Dlaczego? Chyba znam odpowiedź.
4: Powiedziała, że obcinają sobie po 10 lat czy coś, także dla niej 3 lata to nie jest problem.
5: Cała Kalina, chciałoby się powiedzieć, majstrowanie przy dacie urodzin, majstrowanie przy wizerunku, majstrowanie przy tym, co ludzie mówią, jak, o czym plotkują, jak to wszystko wygląda. No, piękna historia, ale bezsprzecznie Kalina Jędrusik urodziła się w 1931 roku i dzisiaj świętowałaby 95. urodziny. Mamy w naszej książce Kalina Jędrusik opowieść córki z wyboru dowody na to. Mamy świadectwo szkolne Kaliny Jędrusik, mamy akt zgonu Kaliny Jędrusik. To są oficjalne urzędowe dokumenty, które potwierdzają fakty. Jest jak jest. Kalina świętowałaby dzisiaj 95. urodziny i super, że możemy te urodziny świętować i wspominać Kalinę w ten wyjątkowy dzień w Radiu Pogoda.
3: No właśnie, ale tutaj już państwo zaczęli ten wątek, że Kalina bardzo lubiła zmieniać tę datę. Czy ta prawdziwa data jej urodzin była szeroko znana, czy raczej wszyscy wierzyli, że to był 34 rok?
4: Nie. Tak jak powiedziałam wcześniej, 34 był dla nielicznych. Ci, którzy na przykład wpadła im ta legitymacja studencka w ręce. Ale 31, dlatego ja... Cieszę się, bo tyle lat jest po śmierci tej Kaliny i dalej przy niej jest znów jakaś zagadka. Jej już nie ma tyle lat z nami.
5: A my dywagujemy na temat.
4: A my zastanawiamy się, czy 30, czy 31. Z tego, co ja wiem, to ona jako 6-latka poszła do szkoły. Mhm. I wtedy była właśnie z rocznikiem 30. Dlatego te osoby, które tam... Mówią, że chodziły z nią do szkoły razem, do innej klasy, no to były urodzone w 30 roku, dlatego że Kalina już jako 5-latka to, no nawet w którymś z wywiadów mówi, że ojciec sadzał ją na kolanie i ona czytała mu już gazetę. Także, a że był dyrektorem szkoły i widział, że to dziecko, no po co jeszcze rok męczyć, jak ona już jest
5: gotowa,
4: żeby pójść do szkoły.
3: Rozumiem, że jeśli chodzi o 5 lutego, to tutaj nie ma wątpliwości. To na pewno ten dzień.
4: Na pewno. Wodnik, bo ona zawsze mówiła, że ja wodnik, jej ojciec wodnik i ona też wodnik.
5: Tak, bo pani Ola też jest wodniczką z 14 lutego,
4: tak,
5: zdaje się, z tego, co pamiętam.
4: Ja się urodziłam 14 lutego, tak jak jej tata. Bo kiedyś tam, dlaczego my się spotkałyśmy?
3: No właśnie.
4: To ona powiedziała, że to gwiazdy i numerologia. Ona tak troszeczkę nie za bardzo wierzyła w te wszystkie wróżby jakieś, ale ta numerologia trochę ją przyciągała, bo zastanawiała się, jak to się stało, że ona takiego potwora wychowuje jak ja. I sobie tak siadałyśmy właśnie, że ojciec się urodził 14 lutego, mój ojciec Stanisław, jej mąż Staś, ona wodnik, ja wodnik i tam jeszcze wynajdowała takie jakieś sprawy, mówi, te gwiazdy mi ciebie rzuciły.
5: Szukała Kalina takich linków pomiędzy tym, co się dzieje, ale a propos numerologii, no to nie wierzyła, że siódemka przynosi pecha i unikała siódemki jak mogła i my też unikamy siódemki. W naszej książce nie ma siódmego rozdziału, nie ma strony siódmej, 17, 27. 7, 37 i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że skoro Kalina powiedziała, że siódemka jest niefajna, no to jest niefajna i unikamy siódemki i omijamy siódemkę w naszej książce. Zresztą zmarła 7 sierpnia w 91 roku, więc coś z tą siódemką było.
3: No właśnie, ale to zostańmy na chwilę przy wątku tej siódemki, no bo jakby nie tylko ten 7 sierpnia, ta siódemka się przewijała też w różnych innych momentach życia Kaliny.
4: Tak, tata zmarł też, którego kochała bardzo, też siódemka, 70 któryś rok, Staś, mąż, 78, matka chyba też siódemka była. I tak, kiedyś nawet jej spytała się, mówię, ale dzieciak, przecież ty mieszkałaś Joliot-Curie 7, mieszkania 21. Ile tam było siódemek? Ona mówi, i dlatego szybko uciekliśmy stamtąd, bo było to miłe to mieszkanko, ładne, fajne mieszkanko, ale ona nie była za bardzo zadowolona z tego mieszkania tam. I pamiętam, że jak dostali mieszkanie na Żoliborzu, i poszła załatwiać telefon i wszędzie, gdzie załatwiała jakieś, no teraz jakby na konto, czy PIN, to by powiedziała, żeby nie było siódemki i telefon załatwiała.
5: Rejestracja samochodu bez siódemki.
4: Proszę, że tak, telefon, ale mówię, dajcie numery dla idioty, czyli żeby łatwo zapamiętać i żeby nie było siódemki.
3: I udało się.
4: I rejestracja to samo było, bo jak dziś pamiętam, WAR 92 44 jej pierwszy maluszek granatowy.
3: Przejdźmy do córki z wyboru, bo to zapewne nasi słuchacze wiedzą, że córki Kalina nie miała. Nie. Ale pani jest jej córką z wyboru i poznałyście się, no właśnie, jak?
4: Jeszcze a propos, córka z wyboru nie miała córki, mnie urodziła w 57, ale
3: ta
4: dziecko
3: córka,
4: zmarło.
3: Tak, to
4: siódemka.
3: Znowu.
4: Tak, no to tak jak mówię, no gwiazdy. Numerologia. No,
5: pyszna historia. Pani Ola jako mała dziewczynka, kilkuletnia, spotkała na Joliot-Curie na Mokotowie rosłego pana w dżinsowym garniturze i w dżinsowych spodniach. Okazało się, że to Stanisław Dygat.
4: Ale pani Ola jako mała dziewczynka nie wiedziała w ogóle, że to pana. Mnie bardziej interesowały pieski. Dwa pekińczyki.
5: Które prowadził pan Stanisław Dygat.
4: I to tak pięknie wyglądał, słuchajcie, tyle lat, a ja mam ten obraz cały czas, bo to Dygat miał chyba 1,90 m.
3: Postawny mężczyzna.
4: Tak. I dwa małe pekińczyki prowadzi na smyczy. To piękny widok był.
5: Żabcia i kulka.
4: Tak, żabcia i kulka. No i przez te pieski, można powiedzieć, znalazłam się w domu Dygatów.
3: Czy pani już wtedy wiedziała, że i Stanisław Dygat, i Kalina Jędrusik to właśnie oni?
4: Nie. To były czasy, że tak, pierwsza rzecz, w ogóle telewizory to był luksus. Druga rzecz, jak był telewizor, to dzieci o godzinie 19, dobranoc i do łóżka. Nie było oglądania, a Kalina występowała w kabarecie starszych panów, a kabaret starszych panów był pewnie po 20. Także ja nawet, ja nie byłam świadoma, mi bardziej interesowały te pieski, nie wiedziałam do kogo. Z czasem później już, ale też mówili, że to aktorka, to pisarz, ale jako taki trzpiot, to nawet, to mnie to w ogóle nie interesowało. Ja to tu usłyszałam, tu wypuściłam i ciocia i wujek był.
3: To rozumiem, że tak. Na początku w tym układzie ważniejsze były pieski.
4: Pieski, tak.
3: I przychodziła pani się z nimi bawić.
5: Nawet jeszcze bez Kaliny wtedy, bo Kalina była wiecznie w rozjazdach. W domu był Stanisław Dygat, pieski, no i to znamienite towarzystwo, które pani Ola miała okazję tam spotkać.
4: Tak, to tylko wujkowie siedzieli, a później się okazało się, że to był Kazimierz Kuc, który non-stop tam przesiadywał, Gustaw Holoubek i o, od czasu do czasu Wojciech Gąsowski tam był, ale jak wpadał, to tak, a czy wy wujkowie to tu mieszkacie? Oczywiście pytanie. I kiedyś zszokowało mnie, jak zobaczyłam, że z kulką i z żabcią idzie pani w pelerynie czarnej, piękne takie miedziane włosy. I podbiegłam i mówię, a gdzie jest wujek? Dlaczego wujek nie wyszedł z pieskami? A, to ty jesteś ta Ola, co tak mąż opowiadał, a ja jestem Kalina. No i w ten sposób poznałam wtedy Kalinę. I oczywiście, jak to ja, poszłam na górę z pieskami, bo ja tam chodziłam bawić się z nimi. Mhm.
3: Jak ta przyjaźń się nawiązała? To był długi proces?
4: Pamiętam, jak oni w 71 roku właśnie dostali ten dom na Żoliborzu, to bardzo mi się tak przykro zrobiło, ale Kalina mi wtedy powiedziała, żebym się nie martwiła i zawiozła mnie tam. Powiedziała, że dla mnie będzie pokój, że kiedy tylko będę chciała, to mogę do nich przyjeżdżać. I no, ona miała jakieś już plany wobec mnie, bo samo to powiedzenie, że dla ciebie szykujemy pokój w nowym domu, to już oni byli jakoś przywiązani tak do mnie. Ja później sobie już zaczęłam tak, jako już dorosła, bardziej taka podlotek. Wybierałam, że na weekendy jeździłam i u nich tam spałam. A po śmierci Stasia Dygata już zamieszkałam z Kaliną na stałe.
5: I w tej całej historii jest jeszcze biologiczna mama pani Oli, która mieszka w bloku obok i zastanawia się, gdzie ta mała jej Ola córka znika.
3: Każda matka dzieci, by się zastanawiała.
5: Wszystkie dzieci bawią się na podwórku, a Oli nie ma. Ola znika, chodzi gdzieś nie wiadomo gdzie. No i doszło do spotkania Kaliny z biologiczną mamą pani Oli. I z panią Olą, i z siostrą mamą w wózku. No pyszne było to spotkanie.
4: Tak, tak. I Kalina się spytała, dlaczego ja nie przychodzę. Ja mówię, że mama mi nie pozwala. A to twoja mama? Tak. Dzień dobry, jak to Kalina? Ja jestem Kalina Jędrusik, a pani jest mamą Oli, tak? No, my ją tak polubiliśmy z mężem. Dlaczego ona nie przychodzi do nas? Ona bardzo lubi z pieskami się bawić. No i tam mama z nią rozmawia i w pewnym momencie Kalina mówi tak, pani Jadziu, niech pani nie słucha, co tu baby gadają, bo to różnie, może Kalina myślała, że ktoś powiedział jej, że ja chodzę do Kaliny i wtedy o niej różne zdania, chociaż bym powiedziała, że Kalina była bardzo lubiana na osiedlu. No i w ten sposób tam spytała się, czy pani jest ze wsi, że pani słucha takie głupoty, mama mówi tak. Kalina mówi, że ona też jest ze wsi, że pod Częstochową mieszkała i czy ja mogę do nich przychodzić. I mama powiedziała, że tak. I wtedy ja powiedziałam, no to do widzenia, ja idę z ciocią. I już poszłam tam. I mama tylko prosiła, żeby... Bo Kalina powiedziała, że oni w razie czego mogą mi odprowadzać, chociaż to nie było tak daleko. A po jakimś tam czasie, to jak spotkała mamę, to powiedziała, wiesz co, pani Jadziu, czy tam Jadzia do niej nawet mówiła, ty się zajmij tą córką młodszą, a ja wychowam tego Czpiota.
3: I tak było?
4: I tak się zaczęło, tak.
5: I tak się pani Ola stała córką z wyboru Kaliny Jędrusik. Kalina wybrała panią Olę, a Ola panią Kalinę i Stanisława Dygata. Nieprawdopodobna historia. Dzisiaj jak się tego słucha, to słucham tego już któryś raz, więc na mnie to już nie robi aż tak wielkiego wrażenia, ale w dalszym ciągu to takie połączenie, że dziecko idzie do jakichś obcych ludzi, tu matka...
3: Zaczyna się niedobrze, że pobawić się z pieskami.
5: Pobawić się z pieskami, jakiś obcy facet gdzieś prowadzi, gdzieś idzie, gdzieś znikają. Tylko musimy wziąć poprawkę na to, że czasy wtedy były inne. Dzisiaj jesteśmy w zupełnie innej rzeczywistości. Wtedy to zupełnie inaczej wyglądało i pięknie, że skończyło się tak, jak się skończyło i że mamy o czym opowiadać.
4: No widocznie tak było zapisane w gwiazdach, ja bym powiedziała.
5: Tak było zapisane w gwiazdach.
4: Że ja musiałam stanąć na drodze Dygatów.
3: A czy też w gwiazdach było zapisane, że pan będzie pisał tę książkę z panią Aleksandrą?
5: Ja jestem przekonany, że to było zapisane w gwiazdach, dlatego że my z panią Olą jesteśmy sąsiadami. O. Mieszkamy blok w blok na Żoliborzu. I pewnego dnia otworzyłem jeden z portali internetowych i czytam, że ktoś opowiada o Kalinie, że ktoś ma pamiątki po Kalinie, że ktoś takie ma wspomnienia, że jest taką skarbnicą wiedzy. wiem, moment, przecież to jest ta sama osoba, którą ja tu widuję, jak krąży z psem i jest w ogóle głową psiej szajki na Żoliborzu, takich psiarzy, mamy taką grupę psiarzy na Żoliborzu, mają dziewczyny, bo ja nie mam psa. Okazało się, że sąsiedzi moi z dołu są zaprzyjaźnieni z panią Olą, więc ja natychmiast zażądałem zapoznania nas ze sobą. I moje pierwsze pytanie było takie, czy ktoś już napisał książkę z panią i opowiedzieliście prawdziwą historię Kaliny Jędrusik? Takiej domowej, intymnej, takiej nieskandalicznej, takiej po prostu, jaką Kalina była. Pani Ola mówi, że absolutnie nie. Ja mówię, no to piszemy. Zaczęliśmy pisać. Każde to nasze spotkanie, to trwało kilkanaście tygodni. Każde nasze spotkanie, dotykanie tych wszystkich pamiątek, listów, które mamy, Kaliny Jędrusik, które pokazujemy w książce, pamiątek po niej, przedmiotów, których ona używała. Do dzisiaj mam, serce wali mi mocniej, jak sobie to przypominam. Jest to fajne, że powstała prawdziwa opowieść o prawdziwej Kalinie Jędrusik. Nie tej z prasy, nie tej z jakichś plotek niepotwierdzonych anegdot, albo wymyślonych, tak, anegdot. No bo Kalina była na tyle barwną osobą, na tyle ciekawą, że jej nie trzeba dokładać. Mhm. Ona była sama w sobie bardzo, bardzo ciekawa. Prostujemy w tej książce mnóstwo plotek na temat Kaliny, niektóre potwierdzamy. Ale pokazujemy ją taką, jaka była, i czytelnicy to docenili, bo ta książka jest, no, evergreenem. Do dzisiaj cieszy się dużym zainteresowaniem. I fajnie, że przy okazji 95. urodzin Kaliny możemy o tej książce przypomnieć.
3: No właśnie, bo ja przeczytawszy tę książkę, miałam taką myśl, że wcześniej miałam w głowie zupełnie inny obraz Kaliny Jędrusik, że właśnie takiej, no, skandalistki, osoby, która po prostu bardzo też dąży do tego, żeby wokół niej były skandale, a tutaj przeczytałam jakby o, powiedzmy, zwykłej osobie. I miałam taką myśl, gdzie jest, czy jest środek, czy rzeczywiście ona była zupełnie inna na scenie i w telewizji, a w domu inna?
5: Ale wszyscy jesteśmy inni w pracy,
3: absolutnie,
5: a inni jesteśmy w domu. No my pokazujemy trochę taką Kalinę w dresie, chciałoby się powiedzieć, w takich kapciach domowych, w kuchni, gdzieś, gdzie ani oczy fanów, ani obiektywy aparatów, które już wtedy były, no nie miały dostępu. Pani Ola miała dostęp do takiej Kaliny i taką Kalinę, o takiej Kalinie nam opowiada, taką Kalinę nam przedstawia, jaką pamięta, jaką znała, jaką kochała, jaką lubiła. To jest nieprawdopodobnie wartościowe.
4: I to może pan powiedział, w dresie. Kalina bardzo lubiła w domu chodzić w dresie. Szlafrok albo w dresie i w kuchni. Dlatego ja zawsze do niej mówiłam, dzieciak, rola w filmie Hotel Polanów i jego goście to jest twoja życiowa rola. To był piękny serial, nie wiem dlaczego on nie jest w ogóle puszczany. Leży na półkach taki pułkownik już kilka lat. Ale tam Kalina rządziła w kuchni. I to było, ona na przykład w domu, jak były przyjęcia, nie było często tych przyjęć, ale jak były przyjęcia, to ona właśnie w kuchni była, można powiedzieć,
5: generałem.
4: Taką generałową taką, tak. I tu zrobi tak, tu ona tylko sprawdzała, jak co przyprawić, ile czego dać. Była wspaniałą osobą, wymyślała, bo te wszystkie sałatki, przepisy, które tu dajemy.
5: Bo mamy w książce też, przepisy,
4: to ona po prostu sama wymyślała i ja bardzo często robiłam te sałatki. Nieraz jak było jakieś przyjęcie już po śmierci Kaliny, to ludzie po prostu zachwyceni byli tym, jak to jest, jak to się robi, z czym to się robi. I ja mówię, że to Kalina wymyśliła i każdy mówił, ale jak to? Przecież 35 lat nie ma Kaliny, ona robiła te przejścia, to nie, dajmy na to 45 lat temu, Kalina już używała zioła prowansalskie, oregano, co w ogóle tu się nie marzyło.
5: Paluszki krabowe.
4: O tych sprawach. Chatki jeszcze się kupowało bardzo tanio.
5: Kto by też pomyślał, że do Kaliny w domu zwracano się dzieciak.
3: No właśnie, tutaj też chciałam zahaczyć o ten wątek, bo pani Ola już powiedziała parę razy, dzieciak, dzieciaku. Dlaczego tak właśnie do niej zwracaliście się?
4: Zwracałam się Wojtek Gąsowski, ja i Staś.
3: Czyli najbliższy.
4: A dlatego, bo ona zachowywała się jak dziecko. On tak, zawsze tak, czekolady jak jadła w ukryciu i się ją złapało, bo ona dziecko wojny i organizm potrzebuje. Zawsze coś w tajemnicy jadła i że, no tak jak takie małe dziecko gdzieś idzie i ja to chcę. A nieraz nawet jak mówiła, to tak zaczęła się tak... ja to zawsze się śmiałam, jak ona wracała z teatru i takie miała nogi tak troszeczkę spuchnięte, bo miała problemy z krążeniem. Ja mówię, daj to ci pomasuję te nogi. Masiu, Masiu, Masiu. I to takie minki robiła, takie jak takie małe dziecko. No, także, ale kto wymyślił to dzieciak, to...
5: Zastanawiamy się, kto wymyślił tą ksywkę dzieciak i podejrzewamy, pani Ola podejrzewa, że to był Stanisław Dygat, bo między nimi było 17 lat różnicy, więc właściwie mogłaby być jego dzieckiem, teoretycznie. On taki opiekun i ona młoda dziewczyna. No może Stanisław Dygat wymyślił tego dzieciaka, kto wie?
3: No właśnie, tutaj w domu dzieciak, na scenie wielka gwiazda. I mam takie pytanie, czy jesteśmy w stanie zdradzić sekret malowania oczu Kaliny Jędrusik, nie. Bo ten makijaż zawsze był przepiękny.
4: Nie, dlatego, że ona do teatru już jechała umalowana i jak w domu, może tak kiedyś malowała się już do teatru, bo jak zwykle była zawsze spóźniona, jakoś tak spojrzany, coś patrzysz. Ja mówię, no patrzę się, no co, nie mogę się spojrzeć? Nie patrz, bo to tajemnica, jak ja się maluję. Sekret. I rzeczywiście, ale ona miała coś takiego, że ona miała nieduże oczy, jak była niewymalowana i tylko wzięła szczotkę, ten do rzęs, pędzelek.
3: Tuż do rzęs.
4: Tuż do rzęs, poleciała tym tuszem, kiedy szczotka była, pluło się i ciu. I to oko już się robiło duże. I jeszcze być może, że ona używała brązu i takie cienie stare złoto. I być może, że te kolory coś robiły, ale trochę podejrzewam, ale to nie było to. To była taka jej tajemnica, jak ona to robiła, bo tak jak mówię, w teatrze do garderoby jak wchodziła, to już twarz była zrobiona.
5: W ogóle ta Kalina z czerwonymi ustami, którą wszyscy jakoś kojarzymy, mamy w głowie.
3: Z filmu trochę.
5: To jest nieprawda. Kalina nigdy nie miała ani czerwonych ust, ani czerwonych paznokci, bo Kalina zasadniczo nie robiła czerwonego.
4: Nie, nie. Zawsze właśnie usta były brąz, beż, ale Boże kochany, jak Jędrusik w czerwonym, koniec świata. Ona nawet w ubraniach miała brązy, zielenie, czerń, ale nigdy nie było czerwonego koloru w domu, w ubraniu jej.
5: Ale mamy gdzieś w naszej książce zdjęcie, malując jej się Kalinę, a klapki miała czerwone.
4: Raz kiedyś miała klapki czerwone, tak przypominam sobie.
5: Jedna
4: teraz.
5: Czerwona rzecz na tyle lat. Mamy w tej książce zdjęcie malującej się Kaliny, ale rzeczywiście techniki nie można tam podpatrzeć, jak ona to robiła. W ogóle ta książka jest pełna zdjęć. Jest pełna zdjęć takich właśnie domowych, osobistych, takich, których nie było na afiszach, tylko takich, które się robiło w domu, w takich sytuacjach intymnych, prywatnych. Pani Ola otworzyła swoje archiwum wielkie ze zdjęciami, z listami i można sobie popatrzeć na Kalinę taką właśnie domową. Moje ukochane zdjęcie, jak Kalina jest zamknięta w maszynie odchudzającej w Stanach Zjednoczonych. Uwielbiam to zdjęcie, jest absolutnie piękne, kocham je, ale wszystkie zdjęcia są warte zobaczenia, no bo to unikaty, naprawdę unikaty.
3: Trudno było wybrać zdjęcia, po pierwsze z całej kolekcji zdjęć, którą zapewne pani posiada. I też jakby takie zdjęcia, które rzeczywiście oddawały, jaka Kalina była naprawdę?
5: No po pierwsze chcieliśmy, żeby to były zdjęcia prywatne, nie takie sesyjne.
4: Tak, nie było to ciężko było, dlatego że dużo jest zdjęć, które robiłyśmy w domu, tam był aparat i niektóre się wywołało. Ja wywołałam te zdjęcia chyba z 4 czy 5 lat temu, bo te leżały negatywy. Kalina w ogóle nie przywiązywała do tego żadnych wagi, takie w takich pojemniczkach. Nawet były takie taśmy, gdzie ciężko było wywołać, bo już nie był, trzeba było znaleźć zakład, który wywoływał klisze czternastki.
5: Zbyt stara technologia.
4: Tak. A to były zdjęcia Kaliny robione w Stanach Zjednoczonych, jak z podwieczorkiem przy mikrofonie, czyli że lata 70. I my w książce chyba nie mamy tego. Bo ten...
5: Ale mamy jeszcze w zapasie sporo zdjęć niepublikowanych, tak. Haliny, bo w tej książce jest około 100 zdjęć. Chyba 107 albo 104, nie pamiętam dokładnie, ale ponad setka. Mamy w zapasie, w zasobach naszej fundacji, bo pani Ola jest prezeską fundacji Kaliny Jędrusik, jeszcze zdjęcia, których nigdy nie pokazaliśmy. Jak przyjdzie moment, to gdzieś zorganizujemy piękną wystawę, może na setne urodziny, może trochę wcześniej. I pokażemy kolejne niepublikowane zdjęcia Kaliny. Trochę erotyczne, trochę takie zmysłowe. No są takie zdjęcia, są pamiątki. To wszystko czeka na swój moment. Na razie na 95. urodziny mamy inny plan.
3: No właśnie, i o ten plan też chcę zapytać się. Cóż to jest za plan? Bo jest ambitny.
5: Plan jest bardzo ambitny, ale myślę do zrealizowania. Chcielibyśmy, żeby w sierpniu na Żoliborzu, na Potockiej, na ścianie jednego z bloków, w rocznicę śmierci, został odsunięty mural Kaliny Jędrusik. Mamy piękną ścianę, mamy piękne zdjęcie z okładki naszej książki, zdjęcie z kotkiem, jedno z takich najbardziej zmysłowych zdjęć Kaliny, takich uroczych. I to zdjęcie dzięki spadkobiercom Edwarda Hartwicha i dzięki Narodowemu Archiwum Cyfrowemu możemy je wykorzystać i to zdjęcie posłuży jako baza do projektu muralu. Chcielibyśmy, żeby ten mural powstał na Potockiej w Warszawie, naprzeciwko bloku wieżowca, w którym mieszkała kiedyś Kalina. Na początku swojej kawalerkę miała w Warszawie. No i uruchomiliśmy zbiórkę. Wystarczy wpisać mural Kaliny Jędrusik. I uruchomiliśmy zbiórkę. Wystarczy wpisać w Google mural Kaliny Jędrusik. No i czekamy na wsparcie od fanów Kaliny, od miłośników Kaliny, od miłośników historii, od miłośników murali. Potrzebujemy tylko 75 tysięcy na ten mural, na jego zaprojektowanie, namalowanie i utrzymanie. Pani Ola twierdzi, że to mało.
3: W porównaniu z innymi kosztami różnych innych rzeczy, to rzeczywiście jest to kwota do zdobycia.
4: Ja mówię, że mało. Ja tylko powiedziałam, bo tak... Pan się trochę denerwował, czy my to uzbieramy. Ja mówię, panie Mikołaju, ale to tak pomyślę, to jest jakby ktoś, jakby 75 tysięcy ludzi wpłaciło po złotówce. To mamy.
5: To mamy.
4: A jest nas miliony. A jakby ktoś wpłacił po 2 złote, to potrzebne nam jest 30 parę tysięcy ludzi. I mówię... Wierzę w to, że jest bardzo dużo osób, które jednak pamiętają tą Kalinę. Niektórzy ją kochali, niektórzy ją
5: ubóstwiali. Na niektórych była kontrowersyjna, ale
4: była. Którzy nie za bardzo jej lubili, ale chodzi o to, żeby upamiętniać te osoby, które odeszły, bo po niektórych już pamięć w ogóle zginęła, zamazała się. Mhm. A taki mural będzie i młodzi ludzie powiedzą, a kto to jest? I żeby ci rodzice czy dziadkowie powiedzieli, bo dużo młodych ludzi interesuje się twórczością Kaliny. Także liczymy, że i ci młodzi też również jakoś dołożą tą złotóweczkę do tego muralu.
5: Mamy nadzieję, że i Radio Pogoda, i słuchacze Radia Pogoda będziemy mogli w sierpniu zaprosić na uroczystość odsłonięcia muralu Kaliny Jędrusik na Żoliborzu.
3: Tylko tak teraz sobie na szybko myślę, że chyba tam trzeba będzie coś zmienić, bo jednak jest 7 w 75. Zaskoczyłam państwa.
5: Może trzeba zrobić...
3: 80.
5: 85? Potrzebujemy 75, ale jak będzie 85, to też się nie pogniewamy.
3: No właśnie, to właśnie do tego naszych słuchaczy zachęcamy, żeby również i tutaj wsparli ten pomysł.
5: I nie będziemy odsłaniać 7 sierpnia, w rocznicę śmierci Kaliny dokładnie. Zrobimy to albo 6, albo 8.
3: Czy Kalina miała... lubiła wspominać... swoje występy na scenie? Miała jakieś na przykład takie ulubione momenty swojej kariery, o których często opowiadała?
4: Nie, ona była bardzo przemęczona pracą. Mhm. Dlatego, że dlatego ja bardzo się dziwiłam i Kalina właśnie, ona sama mówiła, że takie jakieś głupoty oni gadają. Ona nie miała czasu, jak była młoda, na to, żeby robić jakieś afery, o których jest tych anegdot tyle. Bo ona miała telewizję, radio, teatr, film. A mało tego, to jeszcze miała koncerty. Ona jak wyjeżdżała na koncerty, to potrafiło jej nie być 2 tygodnie. I jeszcze na dodatek w ciągu jednego dnia robili po 3-4 koncerty. Także... Ja tam przyjechałam do tych piesków, to Kalina była gościem w domu.
5: Ale zła była, że nie pojechała na rozdanie Oscarów za Ziemię Obiecaną.
4: Tak. To było.

0: szczęśliwa. No i oczywiście cenzura. No i Jędrusik, Caryce i takie, Tubius na wierzchu. Tu. I też nie przeszła sztuka.
1: Zdjęli spektakl.
0: Tak.
2: W ogóle nie było premiery? Przepraszam, nie. Bo nie znam tej historii.
1: Nie, nie było. Nie. Cenzura zdjęła spektakl, tak. Powiedziała, że spektaklu nie będzie. Są zdjęcia oczywiście w kostiumach z próby generalnej, z prób takich dochodzących do premiery, ale premiera nigdy się nie odbyła. Cenzura zdjęła ten spektakl. Takie czasy.
2: No właśnie, ale dlaczego tak wiele tej cenzury i różnych takich dziwnych złośliwości dotykało Kalinę? Rzeczywiście była skandalistką?
0: Ona nie była skandalistką, tylko ja pamiętam, tak jak nie wiem, jak w tej chwili wygląda show biznes, ale też z tego, co słyszę, nie jest wesoło. Uh-huh. Wtedy może było mniej tych artystek, ale była straszna zawiść. Uh-huh. Kalinę niszczyły koleżanki.
1: No było czego zazdrościć. Mieliśmy do czynienia nie dość, że z kobietą przepiękną, to jeszcze z kobietą niezwykle utalentowaną. To nie była kariera za urodę. To nie było...
0: przez łóżka przechodzenie.
1: Coś.
0: Kalina, po imieniu.
1: Kalina
0: tak
1: miała kombo. Kalina miała kombo, Kalina miała wszystko, co potrzeba, żeby być artystką. Była niezwykle zdolna, była niezwykle piękna, była... pracowita do pewnego momentu, bo potem sama mówiła, że już jej się nie chciało.
0: No trochę ją choroba męczyła.
1: Trochę ją męczyła choroba, więc no było czego zazdrościć. Mhm. Poza tym Kalina była indywidualistką. Kalina żyła jak chciała. Chyba wolę to słowo niż skandalistką, no bo Kalina prowadziła życie osobiste tak jak chciała, prowadziła życie zawodowe tak jak chciała, nie bardzo się oglądała na to, co powiedzą, co pomyślą inni, po prostu była sobą. A bycie sobą nigdy nie, nawet dzisiaj, nie bardzo opłaca i zawsze jak się wystaje ponad pewną przeciętną, ponad pewną średnią, to się dostaje po głowie, po uszach. Naprawdę uważam, że Kalina mogła grać więcej, mogła zostawić po sobie więcej. Gdyby pożyła trochę dłużej, to kto wie, co jeszcze by zagrała. Niezwykle zdolna aktorka, niezwykle piękna kobieta. Było czego zazdrościć, więc te koleżanki faktycznie nie pomagały chwilami.
0: Tak, ale w przeciwieństwie właśnie do Kaliny, która była taka, że bardzo pomagała koleżankom, które...
2: W karierze?
0: Nie w karierze, tylko na przykład jak grała George Sand w Rozmaitości, jak była u wspaniałego reżysera Jareckiego, którego ubóstwiała i bardzo się z nim przyjaźniła. I ze względu właśnie na to, że miała te koncerty, a pieniądze były potrzebne, bo Staś Dygat był troszeczkę na czarnej liście.
1: Nie zarabiał
0: za rządzenie legitymacji partyjnej,
2: tak.
0: Które notabene Kalina kazała mu rzucić. I była taka aktorka Teresa Szmigielówna. Jakoś nie widział, jak ją obsadzić Andrzej Jarecki. No takich... Grała takie epizody i Kalina mówi, nie, daj tej Teresie, niech ona zagra tą George Sand, jak mnie nie będzie. Mhm. No i oczywiście Jarecki zgodził się. No ale później mówię, Kalinko, słuchaj, jak ty jesteś i z tobą jest, no to ja mam wyprzedaną całą salę. Mówi, ja, no tak, ale mówi, tu nie ma połowy widowni. Kalina mówi, musisz to jakoś rozwiązać, ja ci nie pomogę. Ja muszę jeździć i zarabiać większe pieniądze niż w teatrze, na chałturach. Ale mówię, walczyła i w Teatrze Polskim też. Pomagała młodszym osobom, młodszym aktorom. Także Kalina była bardzo pomocną osobą.
1: Ale też odkrywamy w naszej książce taką historię nieznaną, która mnie poruszyła bardzo mocno. Kalina Jędrusik pomagała też internowanym kobietom w stanie wojennym. Jeździła do nich do więzienia z paczkami, woziła im podpaski, środki higieniczne, coś do jedzenia. Wpuszczali Kalinę Jędrusik do aresztu, dlatego że była Kaliną Jędrusik, tą Kaliną Jędrusik. Twarz otwierała wszystkie drzwi i Kalina wykorzystywała tę swoją twarz też w szczytnych celach, takich bardzo zakulisowych, nieznanych, no bo nie było o tym wcześniej wiadomo, że Kalina ma taki epizod
0: w swoim życiu. Ona się nie chwaliła tym. Ona uważała, że to trzeba robić, trzeba pomagać. Na przykład jak były w stanie wojennym, ciężkie te czasy, później były te kartki, wy to młodzi nie pamiętacie. I Kalina wtedy starała się pomagać, nawet te kartki, wszystko oddawałyśmy. Fakt, że ja miałam pracę akurat

0: przy tym żłobie tak zwanym,
1: przy spożywce,
0: bo pracowałam w biurze, gdzie my decydowaliśmy, gdzie jakie wędliny czy mięso dać, do którego sklepu. I my tego miałyśmy bardzo dużo. I Kalina mówi, ile będziesz mogła, to załatwiaj. Dlatego, że pomagałyśmy wtedy Alinie Janowskiej przy czwórce dzieci, Zosi Nasierowskiej. I Kalina zawsze myślała o tych osobach. Ona nie myślała tylko o sobie. Ona nawet robiła coś takiego, że ona może nie je zjeść, ale tu trzeba dać, bo są dzieci i trzeba pomóc. Także wszędzie jest ta Kalina jako ta skandalistka, a nigdzie nie ma jej właśnie takiej osoby, która... Ona nie była żadną skandalistką. Nie wiem, skąd to się pobrało. No to mówię, koleżanki puszczały w eter takie ploty. Bo znałam później tą Kalinę. Byłam z nią tyle czasu i bym widziała jakieś jej dziwne ruchy, dziwne, i dużo rozmawiałyśmy na te tematy.
2: I tego pierwiastka skandalu nie było już widać w niej.
0: Ona sama powiedziała, że z niej zrobiono. Ona nie była taka. Z niej zrobiono.
1: A to, że lubiła się czasem puścić wiązankę słów niecenzuralnych.
0: Ale ona fajnie to robiła. Jak ona nie
2: możemy cytować, od razu mówię.
0: Tak, a jak ona nie przekleła, to nieraz się zastanawiali, czy ona się dobrze czuje.
2: Czyli rozumiem, że to był aż tak, jak to się ładnie mówi, zwulgaryzowany dyskurs.
0: Ale ona to mówiła z taką klasą, że nikt by nie zwróciłoby się uwagi, że ona przeklina w ogóle. Przeklinała, jak coś ją zdenerwowało. No, ja też dostałam nieraz wiązaneczkę, jak ją zdenerwowałam, ale to...
1: No taki urok Kaliny Jędrusik.
0: Tak.
2: Żywiołowy.
1: Żywiołowy. A pamięta pani, jak panią rzucała przedmiotami?
0: Tak, raz rzuciła... Co się zdenerwowałam, ale miała rację, tylko że oczywiście ja też byłam kawał takiej nie do wytrzymania osoby żywiołu i jakoś coś wzięłam rękę i dostałam takim talerzem w rękę. Ta ręka mi zaczęła tak puchnąć, zeszłam obrażona, czekam, kiedy ona przyjdzie i przeprosi mnie. Zszedł znajomy, bo akurat tam był u nas i... Ona widzi, że mam tą rękę spuchniętą. Ja mówię, tak ma spuchniętą. Nie przyłoży lód czy coś takiego. I nie starała się mnie przeprosić. Ona powiedziała, że ja powinnam ją przeprosić za to, że nie miałam racji w jakiejś tam sprawie. I ją to zdenerwowało, ale później przeprosiła mnie i powiedziała, że to wszystko przez astmę. Źle się czuła. Ona wtedy naprawdę wchodziła w złość. Także ja nie wiem, jak to wytłumaczyć. Lekarze chyba lepiej wytłumaczyli, że w trakcie, jak się ma astmę i te duszności, to człowiek jest bardzo wtedy zdenerwowany.
1: Czy w ogóle człowiek, jak się źle czuje, to jest zdenerwowany? Tak. Po prostu.
2: Właśnie chciałam to powiedzieć, że chyba złe samopoczucie wpływa.
0: Często tak nie miała, ale no mówię, nieraz ją, a szczególnie, no nie czarujmy się, no głupota ludzka ją bardzo denerwowała.
2: Co na przykład najbardziej?
1: Szukam z naszej książki jakiegoś przykładu.
0: Ja tak się zastanawiam, co mogłoby ją tak... Wie pani, na przykład ją bardzo denerwowało, jak nieraz słuchała i ktoś opowiada historię, anegdoty, i ją denerwowało, bo dużo tajemnic Kalina miała i nigdy czegoś takiego nie mówiła publicznie. Co niektóre rzeczy mogłaby puścić. Tak. Oj, tego to ona bardzo nie lubiła. Bo powiedziała, że niech mówią o sobie, o swoich sprawach, historiach, a nie komuś obrabiałem, to właśnie ona padła ofiarą takich historii. Ale i to ją bardzo denerwowało.
1: Ale w ogóle mnóstwo plotek na temat Kaliny Jędrusik, z tego co mówi pani Ola, narodziło się po jej śmierci. Także ona nie mogła zareagować, nie mogła się obronić, nie mogła zadzwonić i użyć tych niecenzuralnych słów, żeby kogoś spenizować. Więc mnóstwo tych plotek się rodziło i szło gdzieś w świat. No ale na szczęście jest pani Ola, jest ta opowieść, jest ta książka.
0: Wszyscy przyjaciele właśnie, bo jest, ktoś mówi, ach, byłam przyjaciółką, byłam to... I ja mówię, Boże kochany, ktoś mówi, pamiętasz ją? Ja mówię, ja w ogóle nie wiem, kto to jest.
2: W ogóle się nie pojawiał w domu Kaliny
0: Jędrusik. Tak, a te osoby twierdzą, że one bywały i z Kaliną były bardzo zaprzyjaźnione. I to, co właśnie pan Mikołaj powiedział, że dużo właśnie takich anegdot, no bo nie daj Boże, by ktoś powiedział to za życia Jędrusik.
2: Źle by się skończyło?
0: Oj, bardzo źle. Pierw by poszedł telefon, a później już nie daj Boże spotkać się z nią.
1: No i taka właśnie była Kalina. Pani Ola jak nikt znała Kalinę. Trzeba powiedzieć też, że Kalina Jędrusik zmarła na rękach pani Oli w 91 roku. Mamy w naszej książce, wycisnąłem z pani Oli te wspomnienia, tę opowieść. Mamy ostatnie zdjęcia Kaliny za życia w naszej książce. Trzy ostatnie fotografie.
0: W niedzielę robione, a z wtorku na środę zmarła.
2: Skąd wziął się ten pomysł, żeby w książce zamieścić też przepisy?
1: Bo Kalina była królową kuchni. Przyjęcia w domu degatów słynęły na całą Warszawę. Ludzie się zabijali, żeby tam przyjść. Te potrawy, które Kalina przygotowywała, czy dyrygowała przygotowywaniem, też były bardzo słynne. Mnóstwo jest jakichś takich też mitów na temat tej kuchni Kaliny Jędrusik. Więc obalamy również mity kuchenne. Pani Ola znalazła stare kartki, stare zapiski, gdzieś archiwa kulinarne.
0: Zapisy to nie, bo przecież to było tak. Ucz się, stój tu, rób, bo chociaż jedno byś zapamiętasz, jak mnie nie będzie, to chociaż będę dumna, że nauczyłam ciebie, jak robić sałatki.
1: Ale ludzie, wiem, że testują te przepisy z naszej książki i te przepisy do dzisiaj wychodzą. To do dzisiaj działa, do dzisiaj smakuje i pokazuje też, że Kalina miała zmysł kulinarny też niezły. Umiała łączyć różne rzeczy w takie nieoczywiste sposoby. I te przepisy nasze działają i można sobie coś ugotować według przepisu Kaliny Jędrusik, takiego prawdziwego przepisu.
0: No, to by sałatki robiłeś, bo ona była taką...
1: Ale mięsa też.
0: Tak, kurczaka, farsz. Do kurczaka. Mhm. To trzeba było być wtedy, jak to się robiło. Co ta Kalina wyprawiała wtedy w tej kuchni. Bo to ona robiła nadzienie do kurczaka. Też wymyślone. No wiadomo, że wątróbka dawała wtedy rodzynki, migdały. No tak sobie dużo natki pietruszki. I jak się kupowało kurczaka, to żeby tutaj przy szyi nie było tego... rozcięcia. Potem się wciskała, jak to już ona, bo ona miała drobniutkie te dłonie, to wciskała ten farsz, a ja to szyłam. Bo to trzeba było później zaszyć. Tak. No tam przy szyi też. No i wkładała, oglądała i mówi tak, no i znów piardo ten kurczak, bo farsz jest na zewnątrz.
2: Czyli wszystko wypadło.
0: Nie wszystko, ale tam trochę to. I mówi tak, ale dobrze, bo spróbujemy. Mówi, jak ty to szyłeś? Ja mówię, ja dobrze szyłam, no ale sama mówisz, że no, kurczak zrobił bąka. I później jak układała ten farsz, no to oczywiście kurczak nie schodził tak bardzo. Farsz 5 sekund nie było.
2: Najlepsza część tak. Zdania.
0: Carpaccio też przecież robiła, też wymyśliła swój sos do carpaccio. Ginęło to w sekundę, ale ona, jak to Kalina, bo ona kochała jeść. Tylko jak ona dyrygowała, no to nie mogła tak za bardzo. Nie będę próbowała, bo ja wtedy tyję. Ale jak zobaczyła, że się zabiera pół misek, carpaccio nie ma. Zabiera się to, tego nie ma. Wpadła na pomysł i mówi tak... do pani Hani, która tam sprzątała u nas i zatrudniała wtedy i mama jej, i siostra przychodziła, jak było większe przyjęcie.
1: Po gościach na stół wchodziły koty.
2: No właśnie, bo...
0: Nieraz tak, Kalinko, zobacz, kot chodzi i tam z pół miska zjada wędlinę. Byłaś, nie najadłaś się? Hanka, jest tam jeszcze wędlina? Nie, nie, no wiesz tylko, że koty też niech jedzą, no ale z pół miska... A z czego mają jeść?
2: Też elegancko
0: także
2: chciały.
0: Tak, koty miały prawo wejść i już tam zostały z dwie, trzy osoby zawsze, tak żeby dłużej porozmawiać. I jedna pani była bardzo zbulwersowana, że koty chcą to dość duże półmiski, bo Kalina nie przywiązywała wagi do tego, czy to Kuzniecow, czy Majse, czy coś, ale jakby się zbiło, to by się zbiło. Ale już jak stół wchodziły michy i te półmiski, to ona chciała się pokazać właśnie, że elegancka porcelana wchodzi. A to, że kot pod niej później chodzi, to...
2: Dużo chyba było zwierząt w domu.
0: W pewnym momencie miałyśmy 12 kotów.
2: Wow. I jeszcze jakiś pies był, czy
0: były
2: tylko
0: dwa
2: już...
0: pieski. Kulka, nie, Żabcia, Kulka, jak odeszły, to jeszcze za czasów Stasia była Lolita i ojejciu...
1: Oktawia.
0: Oktaweczka. Tak, malutka oktawka, to jeszcze za życia Stasia. Także to były te dwa pieski, kotów było sporo i też obalam ten mit, że Kalina umarła przez zwierzęta. To w ogóle nie jest prawda, ktoś wymyślił. Bo największe uczulenie, jak robiła testy, przy astmie, to miała na kurz teatralny, o dziwo. Mhm. a na zwierzęta był odczyn bardzo słaby.
2: A tego kurzu zapewne przy wszystkich scenach i występach było bardzo dużo.
0: Sporo, tak.
2: Czy Kalina Jędrusik przez całe życie nie odpuszczała zawodowo i była bardzo aktywna? Czy miała już taki moment, w którym powiedziała, dobra, dość?
1: Była aktywna komercyjnie, no bo musiała zarabiać pieniądze.
0: Tak, ale ona bardzo lubiła, dlatego że trafiała na świetnych, ona była bardzo dumna właśnie o Andrzeju Jareckim. Mhm. Potem jak Jareckiego usunięto z Teatru Rozmaitości i przejął to Ignacy Gogolewski, to Kalina natychmiast odeszła. No, względy też i polityczne były wtedy. I później była dumna, bo poszła na rozmowę i poszła do Teatru Polskiego, do Dejmka. Co Dejmek w ogóle, ona się bała go.
1: Czyli jednak kogoś się bała.
0: Tak, trochę się bała. I oczywiście za spóźnianie nie dostawała pensji nieraz. Takie nawet było zdarzenie. Ale Dejmek też stronił od... On nigdy nie był z artystami blisko. Mhm. To było aktor, dyrektor. On miał tylko chyba Wojt, który mieszkał tam koło nich na Starym Mieście. Przychodził do nich i Marek Barbasiewicz. I później zaakceptował Jędrusik. Jak pamiętam, że kiedyś robiła przyjęcie i no najważniejszy był Dejmek. No jak papieża go przyjmowała. Wszystko się skakało przy nim, że tu Dejmek, podaj to. Zobacz, spytaj się starego, bo on tam stary, czy coś mu podać. Zobacz, ma na talerzu coś. To. Także dla niej to było w ogóle to, i to, że właśnie u Dejmka jest.
1: Ale wrócę do tego pytania, czy Kalina była bardzo aktywna zawodowo. Paradoksalnie, naprawdę paradoksalnie, ludzie nie mają świadomości, że Kalina zagrała tylko w 30 paru filmach. Mhm. I to najczęściej role drugoplanowe. Kalina zrobiła tak naprawdę w telewizji, tak naprawdę tylko Kabaret Starszych Panów. Reszta rzeczy była taka niedopieszczona aktorsko, artystycznie, wokalnie, ale jak bardzo musiała być charyzmatyczna, jak bardzo musiała być przechodząca przez ekran, przez radio, przez telewizor, że do dzisiaj o niej mówimy, do dzisiaj o niej pamiętamy. Powstają o niej kolejne książki, powstają spektakle teatralne. Kalina Jędrusik wydaje się ludziom osobą, która zrobiła mnóstwo rzeczy. A jak się weźmie te wszystkie rzeczy, tak zbierze w jedno miejsce, to tego nie jest jakoś tak strasznie dużo. Tutaj dużo ważniejsza jest ta osobowość nieprawdopodobna Kaliny, i ta charyzma, którą miała, która po dziś dzień nam towarzyszy. Mhm.
2: Co państwo czują, gdy pojawiają się książki, które pokazują Kalinę nie taką, jak była?
1: To był główny powód napisania tej książki, dlatego że pani Ola chciała powiedzieć stop.
0: Chodziło za mną, to tak. Chodziło za mną, nie trafiłam na osobę, z którą bym mogła właśnie napisać to, co w tej książce jest. Bo tu ja się po prostu otworzyłam, żeby... Ale potrzebna mi była osoba, która napisze to, co ja mówię. Nie to, co ona chce tam napisać, czy dodać, czy coś. Tylko oczywiście pan Mikołaj miał ciężką pracę ze mną. Bo ja skakałam z kwiatka na kwiatek. Tutaj mówię już, dajmy na to 90 rok, ale coś mi się przypomniało, rok 80 i cofam się 80, ale mówimy o tym. Ale nie, to pan sobie tutaj nagrywa i pan będzie sobie później cofał.
1: Ale to była przyjemna praca, to nie było coś, co mnie jakoś wykończyło i sprawiło, że już nigdy nic. Słuchanie tych historii, jakby powierzenie mi tych takich osobistych opowieści, to wyróżnienie i zaszczyt. I ja oczywiście przyszedłem do pani Oli z garścią plotek na temat Kaliny. I powoli rozmontowywaliśmy te różne rzeczy. Jak jeszcze pani Ola mnie poinformowała, że ma zdjęcia, że ma listy, pewnego razu dała mi to do domu, żebym mógł sobie to poczytać. No traktowałem to jak najświętszą relikwię. Taką pamiątkę, z którą nic się nie może złego stać. Potem dostałem do ręki ten słynny krzyżyk, o który była afera w telewizji z Kaliną. Dzisiaj ten krzyżyk jest jakby w zasobach pani Oli. Sweter po Marilyn Monroe, który dostała Kalina w prezencie. mam ciarki do dzisiaj, jak o tym mówię. Mimo, że ta książka już ma kawałek czasu, to do dzisiaj robi to na mnie niesamowite wrażenie i każdy, kto po tę książkę sięga, mówi, że jest rzeczywiście pod wrażeniem, że to jest taka opowieść, której się ludzie nie spodziewają, a w którą wchodzą w całości, zatapiają się w nią.
0: I chyba nie ma żadnej takiej negatywnej opinii a propos tej książki, bo wręcz przeciwnie, ludzie piszą, Boże, a takie miałem sobie zdanie o tej Kalinie Indrusik, ale to jest zupełnie co innego. Wspaniała kobieta, czyli że trzeba kupić książkę, żeby przeczytać i zobaczyć, i jaka ta Kalina była naprawdę, i wtedy naprawdę ludzie zmienią zdanie.
1: Ale to też mówmy się, no nie był jakiś człowiek anioł, no bez skaz, bez wad, bez jakichś swoich przywar.
2: Zresztą te historie również pojawiają się w książce.
1: Nie pucujemy Kaliny, nie stawiamy jej pomniczka, na którym Kalina jest anielicą ze skrzydłami w aureoli. Nie, my pokazujemy Kalinę w tej książce taką, jaka ona była. Z wadami i z zaletami. Z tym, co było fajne, z tym, co, nad czym mogła rzeczywiście pracować. Nie wybielamy jej absolutnie.
0: Więcej zalet jest.
1: Ja myślę, że jest pół na pół, że jest
0: nie,
1: naprawdę.
0: Nie, wydaje mi się, że chyba nie.
1: Córka się odezwała.
2: No właśnie, no to zadam to pytanie. To jaka ta Kalina była?
0: No dla mnie to ona była po prostu wspaniała. No to ja inaczej nie mogę powiedzieć.
2: Czy to takie spojrzenie
0: jak na matkę?
2: To jest taka
0: druga matka moja, tak. I ja na przykład jak moja mama... Po śmierci Kaliny, bo mama zmarła 4 lata temu, ale zawsze jak jakieś święta były, czy tam mama pamiętała, że kiedy Kalina miała urodziny, kiedy zmarła, to zawsze mówiła, a czy byłaś u mamy na grobie? Jak była ten COVID czy coś, to nie mogłaś wcześniej iść? Przecież mówili, że będą pozamykane, trzeba było iść i kwiaty położyć czy coś. Także zawsze się pytała, czy ja byłam u Kaliny.
1: Ja dodam, że czasem jak rozmawiam z panią Olą, to przysięgam, że mam wrażenie, jakby siedziała przede mną Kalina Jędrusik. Mam wrażenie, oczywiście nie wiem, czy tak było, no bo nie znałem Kaliny, nie mogłem jej poznać. Mam wrażenie, że pani Ola używa podobnych sformułowań, że ma podobne spojrzenie na świat, że no, przejmuje się od własnych rodziców jakieś cechy. Mhm. Więc mam takie poczucie, że mimo braku genetycznego powiązania, to jest w pani Oli sporo z Kaliny Jędrusik i czasem się przyłapuje na tym, że kurczę, tak Kalina na pewno mówiła i tak Kalina się na pewno zachowywała. I to jest czasem śmieszne, a czasem aż mnie to tak pozytywnie przeraża, że mogę jakoś tak niebezpośrednio obcować z tą Kaliną, z tą historią, z tymi rzeczami. No wielki, wielki zaszczyt.
0: 20 lat, a później ja mówię, bo tak te 5 lat to człowiek taki ten, ale 20 lat to ja już byłam taką osobą myślącą bardziej, później jeszcze bardziej, a potem 11 lat dzień w dzień z tą osobą. To
1: więc
0: można już tam
1: więc kto może powiedzieć o Kalinie Jędrusik więcej niż pani Ola? No nie ma takiej innej osoby. To jest skarbnica wiedzy o Kalinie Jędrusik. Będziemy opowiadać o Kalinie Jędrusik, dopóki będzie nam to dane. Będziemy ją przypominać, będziemy przypominać jej przeboje, będziemy przypominać jej rolę, jej zdjęcia. I super, że możemy to w Radiu Pogoda ze słuchaczom dać i ze słuchaczami Radia Pogoda świętować 95. urodziny Kaliny.
2: No właśnie, w sierpniu mural. Trzymamy kciuki, żeby tak rzeczywiście było. No ale ta setna rocznica coraz bliżej. Jakiś rąbek tajemnicy uszczknął państwo?
1: Coś wymyślimy, krok po kroku. Trzeba małą łyżeczką jeść, żeby się nie zachłysnąć. No coś wymyślimy i jeśli tylko wyjdzie nam mural, a mamy nadzieję, że wyjdzie, to będziemy myśleć
0: co
1: dalej.
0: Wymyślimy coś, marzy nam się jeszcze, mnie na przykład marzy się album ze zdjęciami właśnie, żeby wydać się zdjęcia Kaliny. Mhm. Bo książka jest, ale jest, tak jak mówiliśmy wcześniej, bardzo dużo ciekawych zdjęć, a ludzie lubią kupować właśnie albumy, gdzie są zdjęcia artystów. No i jeszcze marzy nam się koncert.
1: No marzy nam się koncert, nie wiem, Sopot, bo... Nie wiem, Sobot,
0: duety,
1: Opole. No ktoś z decydentów, jeśli nas słucha, powinien podjąć decyzję, że w tym roku, a najpóźniej za 5 lat, świętujemy Kalinę.
2: Koniecznie.
1: Też Kalina w Opolu 2 razy, albo 3, może 3. A wydaje nam się, że ona tam była ciągle, a była 2 razy na początku swojej kariery I na końcu, może trzy faktycznie, może rzeczywiście trzy, z kim tak ci będzie się jak ze mną zabrzmiało dwa razy w Opolu? Ziuta Skrosna zabrzmiała w Opolu, a poza tym piosenki Kaliny były w Opolu mnóstwo razy niewykonywane przez Kalinę. Już w czasach, powiedzmy, współczesnych, kiedy artyści współcześni brali się za piosenki Kaliny. No więc chyba przyszła pora na zrobienie koncertu poświęconego Kalinie, tak w 100%.
2: Ogromna charyzma, tak myślę sobie, Kaliny Jędrusik, że właśnie mimo, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, tych ról nie było setki, były ich raczej dziesiątki, to jednak, że właśnie ten jej duch cały czas jest z nami i że gdzieś to się wraca.
0: Sobie, prawda? Bo na przykład Dziewczęta z Nowolipek, to Kalina tam gra naprawdę epizodzik. I ludzie pamiętają to. Na przykład jak był zrobiony Jezioro Bodeńskie, to Kalina jest tylko na końcu pokazana jako wdowa po Dygacie, bo według powieści Dygata Zaorski zrobił to.
2: Czy dzisiaj Kalina Jędrusik odnalazłaby się w show biznesie? Jak pani myśli?
0: Tak.
1: Talent by się obronił?
0: Tak, tak. No, to co mówię, ona by była bardziej, bo ona bardzo kocha teatr. Nie tyle film, co teatr. No i te wyjazdy, te tak zwane, jak to ona mówiła, chałtury. Czyli, że te koncerty. Ale teatr taki był oczkiem w głowie jej. Ona sporo nawet zagrała w tych...
1: Dużo więcej zagrała w teatrze niż w telewizji czy w kinie. Dużo więcej.
0: Pomimo, że to jest wstawanie i przyjeżdżanie, spóźnianie się non-stop, ale później Udejmka przestała się spóźniać, ale miała już drivera swojego.
1: Panią Olę była też kierowcą Kaliny Jędrusik. Historie samochodowe również są ważną częścią tej książki i są jednymi z bardziej zabawnych części tej książki, jak Kalina jeździła samochodem, albo jak nie jeździła.
2: No właśnie, bardzo serdecznie Państwa zapraszamy do sięgnięcia po tę książkę. Dziś też do włączenia może na przykład filmu, serialu, albo chociaż piosenki Kaliny Jędrusik. Moimi gośćmi dziś byli Aleksandra Wierzbicka i Mikołaj Milke. Bardzo Państwu dziękuję za te wspomnienia kalinowe.
1: My bardzo dziękujemy.
0: Dziękujemy.
2: Do usłyszenia.

0: Jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko pełne snów. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Jabłuszko pełne snów.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
5: Została ostatnia reklama.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

Dziwni ludzie mają wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć powody.

0: sama.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
0: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
3: Została ostatnia reklama.
0: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Zakochałam się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie. Pomyślałam, że może czar bryśnie. Ale czarnica nic raczej wzrósł, niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie, gdy może kiedyś kochać się przestanie. I że wtedy się znów będzie sypiać bez snów, sercem zimnym, świerszczykiem blaszanym. Zakochałam się w czwartek przypadkiem, płatki z kwiatków obrywam ukradkiem. Wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwy był czwartek.
1: Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

0: śmiga ten nowy laptop Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.

0: Media Expert jest mega.
1: No.
0: Tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Została ostatnia reklama.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Reklama.
9: Nawet 5 lat więzienia za patostreaming. Wchodzą w życie nowe przepisy. Rodzice zginęli, lekarze ratują dziecko, samochód staranował pieszych. Iga Świątek przegrała, ale wygrały polskie siatkarki.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
9: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Koniec z bezkarnością patostreamerów. Dziś wchodzą w życie przepisy, które za publikowanie w sieci nagrań pokazujących przemoc, upokarzanie ludzi czy znęcanie się nad zwierzętami przewidują nawet 3 lata więzienia. Gdy takie treści dotyczą dzieci, kara może wzrosnąć do 5 lat. Odpowiedzialność grozi nie tylko twórcom, ale także osobom, które pomagają takie materiały rozpowszechniać. Nowe przepisy mają ograniczyć patostreaming, który według badań ogląda nawet co 4 nastolatek w Polsce. Lekarze walczą o życie dziecka po wczorajszym wypadku w Krakowie. Samochód, którym jechało 4 młodych ludzi, wypadł z drogi i potrącił idące chodnikiem 2 osoby z dzieckiem. Kobieta i mężczyzna zginęli. Okołoroczne dziecko trafiło do szpitala. Śledczy wyjaśniają przyczyny wypadku. Jak zachować się po usłyszeniu syren alarmowych i co spakować do plecaka ewakuacyjnego? Tego można się nauczyć podczas krajowego treningu reagowania. Rusza w wielu miejscowościach w Polsce, mówi Tomasz Stanowski z Dolnośląskiej Ochotniczej Straży Pożarnej.
11: Ta odwaga jest niezbędna do tego, żeby prawidłowo działać, funkcjonować w sytuacjach, która tego wymaga, ale tak naprawdę przede wszystkim wykorzystywana w tej sytuacji jest wiedza, umiejętności i doświadczenie, które nabyło się wcześniej. I to byśmy właśnie chcieli społeczeństwu przekazać.
9: Strażacy organizują pokazy m.in. podczas festynów i dożynek. Sąsiad pomoże sąsiadowi, ma w tym pomóc nowa aplikacja Lokalny Bohater. Stworzyli ją młodzi programiści z Trójmiasta. Właśnie jest testowana w Gdańsku. Ma łączyć osoby potrzebujące wsparcia z wolontariuszami gotowymi do pomocy.
12: Mamy różne kategorie, jest to pomoc domowa, transport, zakupy spożywcze, wyprowadzenie czy opieka po prostu nad zwierzęciem.
13: Pomocy można udzielać już od 15 roku życia za zgodą rodzica.
9: Opowiadali Kasia Kasperek i Marek Lewańczyk ze Stowarzyszenia Inżynieria Dobrych Serc. Liczą na to, że dzięki aplikacji mieszkańcy będą częściej nawiązywać sąsiedzkie kontakty. Polskie siatkarki wygrały 1 mecz na Mistrzostwach Europy w Turcji. Biało-czerwone pokonały Węgry 3-0. W poniedziałek o 15:00 podopieczne Stefano Lavariniego zagrają z Łotwą. Przegrała za to Iga Świątek. W półfinale turnieju w Cincinnati lepsza była Amerykanka Jessica Pegula 7-5, 4-6, 6-4.
10: Radio Pogoda. Pogoda.
9: Dzisiaj na północy Polski możliwe jeszcze opady deszczu, w centrum też możliwe, ale trochę mniej, a na południu w ogóle nie powinno padać. Temperatura, no też im dalej na południe, tym cieplej. Nad morzem 17 do 19, w centrum około 20, na południu 22.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Z Biblioteki Radia Pogoda. Lalka Bolesława Prusa. Czyta Wojciech Masiak.
1: Otóż bardzo pragnę, ażeby się Stach ożenił. I nawet myślę, że upatrzyłem mu partię. Bywa czasem w naszym magazynie i bywała w tamtym sklepie osoba dziwnej urody. Szatynka, szare oczy, rysy cudownie piękne, wzrost okazały, a rączki i nóżki sam smak. Patrzyłem, jak raz wysiadała z dorożki i powiem, że mi się gorąco zrobiło wobec tego, com ujrzał. A miałby poczciwy Stasiek wielki z niej pożytek, bo to i ciałka w miarę, i usteczka jak jagódki, a co za biust! Kiedy wchodzi ubrana do figury, to myślę, że wszedł anioł, który wzleciawszy z nieba, na piersiach złożył sobie skrzydełka. Zdaje mi się, że jest wdową, gdyż nigdy nie widuje jej z mężem, tylko z małą córeczką Helunią, miluchną jak cukiereczek. Stach, gdyby się z nią ożenił, od razu musiałby zerwać z nihilistami, bo co by mu zostało czasu od posług przy żonie, to pieściłby jej dziecinę. Ale i taka żoneczka niewiele zostawiłaby mu chwil wolnych. Już ułożyłem cały plan i rozmyślałem, w jaki by sposób zapoznać się z tą damą, a później przedstawić jej Stacha, gdy nagle diabli przynieśli z Moskwy Mraczewskiego. Proszę zaś sobie wyobrazić mój gniew, kiedy zaraz na drugi dzień po moim przyjeździe frant ten wchodzi do naszego sklepu z moją wdową. A jak skakał przy niej, jak wywracał oczyma, jak starał się odgadywać jej myśli. Szczęście, że nie jestem otyły, bo wobec tych bezczelnych zalotów dostałbym chyba apopleksji. Kiedy w parę godzin wrócił do nas, pytałem go z najobojętniejszą miną, kto jest owa dama. Podobała się panu, on mówi, co? Szampan, nie kobieta, dodał bezwstydnie mrugając okiem. Ale na nic pański apetyt, bo ona szaleje za mną. A, panie, co to za temperament, co za ciało. A gdybyś pan widział, jak wygląda w kaftaniku, spodziewam się, panie Mraczewski, odparłem surowo. Ja przecież nic nie mówię, odpowiada, zacierając ręce w sposób, który wydał mi się lubieżnym. Ja nic nie mówię. Największą cnotą mężczyzny, panie Rzecki, jest dyskrecja, panie Rzecki, szczególniej w bardziej poufałych stosunkach. Przerwałem mu, czując, że gdyby tak mówił dalej, musiałbym pogardzić tym młodzieńcem. Co za czasy, co za ludzie. Bo ja, gdybym miał szczęście zwrócić na siebie uwagę jakiej damy, nie śmiałbym nawet myśleć o tym, a nie dopiero wrzeszczeć na cały głos jeszcze w tak wielkim jak nasz magazynie. Gdy zaś w dodatku wyłożył mi Mraczewski swoją teorię o wspólności żon, zaraz przyszło mi do głowy Stach nihilista i Mraczewski nihilista. Niechże się więc pierwszy ożeni, to drugi zaraz mu zaprowadzi wspólność. A przecie szkoda byłoby takiej kobiety dla takiego Mraczewskiego. W końcu maja Wokulski postanowił zrobić poświęcenie naszego magazynu. Przy tej sposobności zauważyłem, jak się czasy zmieniają. Za moich młodych lat kupcy także poświęcali sklepy, troszcząc się o to, ażeby ceremonii dopełnił ksiądz sędziwy, a pobożny, ażeby na miejscu była autentyczna woda święcona, nowe kropidło i organista biegły w łacinie. Po skończonym zaś obrządku, przy którym pokropiono i obmodlono prawie każdą szafę i sztukę towaru, przybijało się na progu sklepu podkowę, ażeby zwabiała gości, a dopiero potem myślano o przekąsce, zwykle złożonej z kieliszka wódki, kiełbasy i piwa. Dziś zaś, co by powiedzieli na to rówieśnicy starego mincla, pytano przede wszystkim, ilu potrzeba kucharzy i lokajów, a potem ile butelek szampana, ile węgrzyna i jaki obiad. Obiad bowiem stanowił główną wagę uroczystości, gdyż i zaproszeni nie o to troszczyli się, kto będzie święcił, ale co podadzą do stołu. W wigilię ceremonii wpadł do naszego magazynu jakiś jegomość przysadkowaty, spocony, o którym nie mógłbym powiedzieć, czy kołnierzyki walały mu się, czy też działo się na odwrót. Z wytartej surduciny wydobył gruby notes, włożył na nos zatłuszczone binokle i począł chodzić po pokojach z taką miną, że mnie po prostu wzięła trwoga. Co u diabła, myślę, Czy by kto z policji? Czy może jaki sekretarz komornika spisuje nam ruchomości? Dwa razy zastępowałem mu drogę, chcąc jak najgrzeczniej spytać, czego by sobie życzył, ale on za pierwszym razem mruknął: proszę mi nie przeszkadzać, a za drugim bez ceremonii odsunął mnie na bok. Zdumienie moje było tym większe, że niektórzy z naszych panów kłaniali mu się bardzo uprzejmie i zacierając ręce, jakby co najmniej przed dyrektorem banku, dawali wszelkie objaśnienia. No, mówię w duchu, już ci chyba ten biedaczysko nie jest z Towarzystwa Ubezpieczeń. Ludzi tak obdartych tam nie trzymają. Dopiero Lisiecki szepnął mi, że ten pan jest bardzo znakomitym reporterem i że będzie nas opisywał w gazetach. Ciepło mi się zrobiło koło serca na myśl, że mogę ujrzeć w druku moje nazwisko, które raz tylko figurowało w gazecie policyjnej, gdym zgubił książeczkę. Jednej chwili spostrzegłem, że w tym człowieku jest wszystko wielkie. Wielka głowa, wielki notes, a nawet bardzo wielka przyszczypka u lewego buta. A on wciąż chodził po pokojach, nadęty jak indyk, i pisał, wciąż pisał. Nareszcie odezwał się: czy w tych czasach nie było u panów jakiego wypadku, małego pożaru, kradzieży, nadużycia zaufania, awantury? Boże uchowaj, ośmieliłem się wtrącić. Szkoda, odparł, najlepszą reklamą dla sklepu byłoby, gdyby się tak kto w nim powiesił. Struchlałem, usłyszawszy to życzenie. Może pan dobrodziej, odważyłem się wtrącić z ukłonem, raczy wybrać sobie jaki przedmiocik, który odeślemy bez pretensji. Łapówka? Zapytał, spoglądając na mnie jak figura Kopernika. Mamy zwyczaj, dodał, to co nam się podoba kupować. Prezentów nie przyjmujemy od nikogo. Włożył poplamiony kapelusz na głowę na środku magazynu i z rękami w kieszeniach wyszedł jak minister. Jeszcze po drugiej stronie ulicy widziałem jego przyszczypkę. Wracam do ceremonii poświęcenia. Główna uroczystość, czyli obiad, odbyła się w wielkiej sali hotelu europejskiego. Salę ubrano w kwiaty, ustawiono ogromne stoły w podkowę, sprowadzono muzykę i o 6 wieczór zebrało się przeszło 150 osób. Kogo bo tam nie było? Głównie kupcy i fabrykanci z Warszawy, z prowincji, z Moskwy, ba, nawet z Wiednia i z Paryża. Znalazło się też dwóch hrabiów, jeden książę i sporo szlachty. O trunkach nie wspominam, gdyż naprawdę nie wiem, czego było więcej: listków na roślinach zdobiących salę czy butelek. Kosztowała nas ta zabawa przeszło 3000 rubli, ale widok tylu jedzących osób był zaiste okazały. Kiedy zaś wśród ogólnej ciszy powstał książę i wypił zdrowie Stacha, kiedy zagrała muzyka, nie wiem już jaki kawałek, ale bardzo ładny, i 150 ludzi huknęło: niech żyje! Miałem łzy w oczach. Pobiegłem do Wokulskiego i ściskając go szepnąłem: widzisz, jak cię kochają? Lubią szampana, powiedział. Zauważyłem, że wiwaty nic go nie obchodzą. Nie rozchmurzył się nawet, choć jeden z mówców, musiał być literat, bo gadał dużo i bez sensu, powiedział, nie wiem, w swoim czy w Wokulskiego imieniu, że jest to najpiękniejszy dzień jego życia. Uważałem, że Stach najwięcej kręci się koło pana Łęckiego, który przed swym bankructwem ocierał się podobno o europejskie dwory. Zawsze ta nieszczęśliwa polityka.
2: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
2: Najdłuższa piosenka w historii polskiej muzyki. Największy przebój świąteczny. Prześliczna wiolonczelistka, która zamieniła się w recepcjonistkę. I listonosz, który lubi medytację.
3: Ludzie zejście z drogi.
2: A ja cała jestem w skowronkach, bo czeka nas spotkanie ze Skaldami.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już dziś od 10.
2: Zapraszam, Monika Tarka.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
7: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
8: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
8: Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Hej, musisz się tak na nie gapić.
10: No oderwać wzroku nie mogę.
9: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
10: Ale są takie atrakcyjne.
11: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
12: Została ostatnia reklama.
6: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
14: Oszukiwałeś mnie, dręczyłeś mnie. Na każdą prośbę mą odpowiedź miałeś jedną, nie.

bo już nie ja. A w końcu zerwać z kimś, zwyczajna rzecz. W końcu ja pierwsza dawno chciałam ci powiedzieć, precz. Mógłbyś się kąpać albo jeść mi chleb. Mnie żadna siła wyrzuciłabym na zbity łeb. W końcu pal sześć, nie jestem

0: Ty wiesz, że ja.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Lalka w Radiu Pogoda.
2: Z początku uczty wszystko odbywało się bardzo poważnie. Coraz któryś z biesiadników zabierał głos i gadał tak, jakby chciał odgadać wypite wino i zjedzone potrawy. Lecz im więcej wynoszono pustych butelek, tym dalej uciekała z tego zgromadzenia powaga, a w końcu zrobił się przecie taki hałas, że wobec niego prawie oniemiała muzyka. Byłem zły jak diabeł i chciałem zwymyślać przynajmniej Mraczewskiego. Odciągnąwszy go jednak od stołu, zdobyłem się ledwie na te słowa. No i po co to wszystko? Po co? Odparł, patrząc na mnie błędnymi oczyma. To tak dla panny Łęckiej. Zwariowałeś pan. Co dla panny Łęckiej? No, te spółki, ten sklep, ten obiad, wszystko dla niej. I ja przez nią wyleciałem ze sklepu, mówił Mraczewski, opierając się na moim ramieniu, gdyż nie mógł ustać. Co? Mówię, widząc, że jest zupełnie pijany. Wyleciałeś przez nią ze sklepu, więc może i przez nią dostałeś się do Moskwy? Rozumie się, szepnęła słówko, takie nieduże słóweczko i dostałem 300 rubli więcej na rok. Żabcia ze starym wszystko zrobi, co jej się podoba. No idź pan spać, rzekłem. Właśnie, że nie pójdę spać. Pójdę do moich przyjaciół. Gdzie oni są? Oni by sobie z Żabcią prędzej poradzili. Nie grałaby im po nosie jak staremu. Gdzie moi przyjaciele? Zaczął wrzeszczeć. Naturalnie, że kazałem go odprowadzić do numeru na górę. Domyślam się jednak, że udawał pijanego, ażeby mnie otumanić. Około północy sala była podobna do trupiarni albo do szpitala. Coraz kogoś trzeba było wyciągać do numeru albo do dorożki. Wreszcie, odnalazłszy doktora Szumana, który był prawie trzeźwy, zabrałem go do siebie na herbatę. Doktor Szuman jest także starozakonny, ale niezwykły to człowiek. Miał nawet ochrzcić się, gdyż zakochał się w chrześcijance, ale że umarła, więc dał spokój. Mówią nawet, że truł się z żalu, ale go odratowano. Dziś całkiem porzucił praktykę lekarską. Ma spory majątek i tylko zajmuje się badaniem ludzi, czy też ich włosów. Mały, żółty, ma przejmujące spojrzenie, przed którym trudno by coś ukryć. A że zna się ze Stachem od dawna, więc musi wiedzieć wszystkie jego tajemnice. Po hucznym obiedzie byłem dziwnie zafrasowany i chciałem Szumana pociągnąć trochę za język. Jeżeli ten dzisiaj nie powie mi niczego o Stachu, to już chyba nigdy nic nie będę wiedział. Kiedy przyszliśmy do mego mieszkania i podano samowar, odezwałem się: powiedz mi, doktorze, ale szczerze, co myślisz o Stachu? Bo on mnie niepokoi. Widzę, że od roku rzuca się na jakieś po prostu awantury. Ten wyjazd do Bułgarii, a dziś ten magazyn, spółka, powóz. Jest dziwna zmiana w jego charakterze. Nie widzę zmiany, odparł Szuman. Był to zawsze człowiek czynu, który co mu przyszło do głowy czy do serca, wykonywał natychmiast. Postanowił wejść do uniwersytetu i wszedł. Postanowił zrobić majątek i zrobił. Więc jeżeli wymyślił jakieś głupstwo, to także się nie cofnie i zrobi głupstwo kapitalne. Taki już charakter. Z tym wszystkim, wtrąciłem, widzę w jego postępowaniu wiele sprzeczności. Nic dziwnego, przerwał doktor. Stopiło się w nim dwu ludzi. Romantyk sprzed roku 60. i pozytywista z 70. To, co dla patrzących jest sprzeczne, w nim samym jest najzupełniej konsekwentne. A czy nie wplątał się w jakie nowe historie? Spytałem. Nic nie wiem, odparł sucho Szuman. Umilkłem i dopiero po chwili spytałem znowu. Cóż z nim jednak w rezultacie będzie? Szuman podniósł brwi i splótł ręce. Będzie źle, odparł. Tacy ludzie jak on albo wszystko naginają do siebie, albo trafiwszy na wielką przeszkodę, rozbijają sobie łeb o nią. Dotychczas wiodło mu się, ale nie ma przecie człowieka, który by w życiu wygrywał same dobre losy. Więc, spytałem. Więc możemy zobaczyć tragedię, zakończył Szuman. W wypił szklankę herbaty z cytryną i poszedł do siebie. Całą noc spać nie mogłem. Takie straszne zapowiedzi w dzień triumfu. Stary Pan Bóg więcej wie od Szumana, a on chyba nie pozwoli zmarnować się Stachowi. Pani Meliton przeszła twardą szkołę życia, w której nauczyła się nawet lekceważyć powszechnie przyjęte opinie. Za młodu mówiono jej powszechnie, że panna ładna i dobra, choćby nie miała majątku, może jednak wyjść za mąż. Była dobrą i ładną, lecz za mąż nie wyszła. Później mówiono również powszechnie, że wykształcona nauczycielka zdobywa sobie miłość pupilów i szacunek ich rodziców. Była wykształconą, nawet zamiłowaną nauczycielką, lecz mimo to pupilki jej dokuczały, a ich rodzice drwili z niej od pierwszego śniadania do kolacji. Potem czytała dużo romansów, w których powszechnie dowodzono, że zakochani książęta, hrabiowie i baronowie są ludźmi szlachetnymi, którzy w zamian za serce mają zwyczaj oddawać ubogim nauczycielkom rękę. Jakoż oddała serce młodemu i szlachetnemu hrabiemu, lecz nie pozyskała jego ręki. Już po 30 roku życia wyszła za mąż za podstarzałego guwernera Melitona, w tym jedynie celu, ażeby moralnie podźwignąć człowieka, który nieco się upijał. Nowożeniec jednak po ślubie więcej pił aniżeli przed ślubem, a małżonkę, dźwigającą go moralnie, czasami okładał kijem. Gdy umarł, podobno na ulicy, pani Meliton, odprowadziwszy go na cmentarz i przekonawszy się, że jest niezawodnie zakopany, wzięła na opiekę psa. Znowu bowiem powszechnie mówiono, że pies jest najwdzięczniejszym stworzeniem. Istotnie był wdzięcznym, dopóki nie wściekł się i nie pokąsał służącej, co samą panią Meliton przyprawiło o ciężką chorobę. Pół roku leżała w szpitalu, w osobnym gabinecie, samotna i zapomniana przez swoje pupilki, ich rodziców i hrabiów, którym oddawała serce. Był czas do rozmyślań. Toteż gdy wyszła stamtąd chuda, stara, z posiwiałymi i przerzedzonymi włosami, znowu zaczęto mówić powszechnie, że choroba zmieniła ją nie do poznania. Zmądrzałam, odpowiedziała pani Meliton. Nie była już nauczycielką, ale

0: świadczy, że wygłaszanie zdań i opinii przyjętych przez ogół wpływa na wzrost dochodów. Pani Meliton od dawna znała się z Wokulskim, a że lubiła widowiska publiczne i miała zwyczaj wszystko śledzić, więc prędko zauważyła, że Wokulski zbyt nabożnie przypatruje się pannie Izabeli. Zrobiwszy to odkrycie, wzruszyła ramionami. Cóż ją mógł obchodzić kupiec galanteryjny zakochany w pannie Łęckiej? Gdyby upodobał sobie jakąś bogatą kupcównę albo córkę fabrykanta, pani Meliton miałaby materiał do swatów. Ale tak?
1: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpln.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl.

0: www.diety.pl regulaminy.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza. www.dekar.pl.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
5: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Została ostatnia reklama.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
2: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
2: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Reklama.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Dopiero gdy Wokulski powrócił z Bułgarii i przywiózł majątek, o którym opowiadano cuda, pani Meliton sama zaczepiła go o pannę Izabelę, ofiarowując swoje usługi. I stanął milczący układ. Wokulski płacił hojnie, a pani Meliton udzielała mu wszelkich informacji o rodzinie Łęckich i związanych z nimi osobach wyższego świata. Za jej nawet pośrednictwem Wokulski nabył weksle Łęckiego i srebra panny Izabeli. Przy tej okazji pani Meliton odwiedziła Wokulskiego w jego prywatnym mieszkaniu, ażeby mu powinszować. Bardzo rozsądnie przystępujesz pan do rzeczy, mówiła. Wprawdzie ze sreber i serwisu niewielka będzie pociecha, ale skup weksli Łęckiego jest arcydziełem, znać kupca. Usłyszawszy taką pochwałę, Wokulski otworzył biurko, poszukał w nim i za chwilę wydobył paczkę weksli. Te same? Rzekł, pokazując je pani Meliton. Tak, chciałabym mieć te pieniądze, odpowiedziała z westchnieniem. Wokulski ujął paczkę w obie ręce i rozdarł ją. Znać kupca? Spytał. Pani Meliton przypatrzyła mu się ciekawie i kiwając głową mruknęła. Szkoda pana. Dlaczegoż to, jeśli łaska? Szkoda pana, powtórzyła. Sama jestem kobietą i wiem, że kobiet nie zdobywa się ofiarami, tylko siłą. Czy tak? Siłą piękności, zdrowia, pieniędzy, rozumu? Wtrącił Wokulski jej tonem. Rozumu nie tyle, prędzej pięści, dodała pani Meliton z szyderczym uśmiechem. Znam dobrze moją płeć i nieraz miałam okazję litować się nad naiwnością męską. Dla mnie niech pani sobie nie zadaje tego trudu. Myślisz pan, że nie będzie potrzebny? Spytała, patrząc mu w oczy. Łaskawa pani, odparł Wokulski, jeżeli panna Izabela jest taką, jak mi się wydaje, to może mnie kiedyś oceni, a jeżeli nią nie jest, zawsze będę miał czas rozczarować się. Zrób to wcześniej, panie Wokulski, zrób wcześniej, rzekła, podnosząc się z fotela. Bo wierz mi, łatwiej wyrzucić tysiące rubli z kieszeni, aniżeli jedno przywiązanie z serca, szczególnie gdy się już zagnieździ. A nie zapomnij pan, dodała, dobrze umieścić mój kapitalik. Nie darłbyś paru tysięcy, gdybyś wiedział, jak ciężko nieraz trzeba na nie pracować. W maju i czerwcu wizyty pani Meliton stały się częstszymi, ku zmartwieniu Rzeckiego, który podejrzewał spisek. I nie mylił się, był spisek, ale przeciw pannie Izabeli. Stara dama dostarczała ważnych informacji Wokulskiemu, ale dotyczących tylko panny Izabeli. Zawiadamiała go mianowicie, w których dniach hrabina wybiera się ze swoją siostrzenicą na spacer do łazienek. W takich wypadkach pani Meliton wpadała do sklepu i zrealizowawszy sobie wynagrodzenie w formie kilku lub kilkunastorublowego drobiazgu, mówiła Rzeckiemu dzień i godzinę. Dziwne to bywały epoki dla Wokulskiego. Dowiedziawszy się, że jutro będą panie w łazienkach, już dziś tracił spokojność. Obojętniał dla interesów, był rozdrażniony. Zdawało mu się, że czas stoi w miejscu i że owe jutro nie nadejdzie nigdy. Noc miał pełną dzikich marzeń. Niekiedy w półśnie, półjawie szeptał: cóż to jest w rezultacie? Nic. Ach, jakież ze mnie bydle. Lecz gdy nadszedł ranek, bał się spojrzeć w okno, ażeby nie zobaczyć zachmurzonego nieba, i znowu do południa czas rozciągał mu się tak, że w jego ramach mógłby pomieścić całe swoje życie, zatrute dziś okropną goryczą. Czyliż to może być miłość? Zapytywał sam siebie z desperacją. Rozgorączkowany, już w południe kazał zaprzęgać i jechać. Co chwilę zdawało mu się, że spotyka wracający powóz hrabiny, to znowu, że jego rwące się z cugli konie idą zbyt wolno. Znalazłszy się w łazienkach, wyskakiwał z powozu i biegł nad sadzawkę, gdzie zazwyczaj spacerowała hrabina lubiąca karmić łabędzie. Przychodził zawczasu, a wtedy padał gdzieś na ławkę zlany zimnym potem i siedział bez ruchu, z oczyma skierowanymi w stronę pałacu, zapominając o świecie. Nareszcie Na końcu alei ukazały się dwie kobiece figury, czarna i szara. Wokulskiemu krew uderzyła do głowy. One, czy mnie choć zatrzymają? Podniósł się z ławki i szedł naprzeciw nich jak lunatyk, bez tchu. Tak, to jest panna Izabela, prowadzi ciotkę i o czymś z nią rozmawia. Wokulski przypatruje się jej i myśli, no i cóż jest w niej nadzwyczajnego? Kobieta jak inne. Zdaje mi się, że bez potrzeby szaleje na jej rachunek. Ukłonił się, panie się odkłoniły, idzie dalej, nie odwracając głowy, ażeby się nie zdradzić. Nareszcie ogląda się. Obie panie znikły między zielonością. Wrócę się, myśli. Jeszcze raz spojrzę. Nie, nie wypada. I czuje w tej chwili, że połyskująca woda sadzawki ciągnie go z nieprzepartą siłą. A gdybym wiedział, że śmierć jest zapomnieniem, a jeżeli nie jest? Nie, w naturze nie ma miłosierdzia. Czy godzi się w nędzne ludzkie serce wlać bezmiar tęsknoty, a nie dać nawet tej pociechy, że śmierć jest nicością? Prawie w tym samym czasie hrabina mówiła do panny Izabeli. Coraz bardziej przekonywam się, Belu, że pieniądze nie dają szczęścia. Ten Wokulski zrobił świetną jak dla niego karierę, lecz cóż stąd? Już nie pracuje w sklepie, ale nudzi się w łazienkach. Uważałaś, jaką on ma znudzoną minę? Znudzoną? Powtórzyła panna Izabela. Mnie on wydaje się przede wszystkim zabawnym. Nie dostrzegłam tego, zdziwiła się hrabina. Więc nieprzyjemnym, poprawiła się panna Izabela. Wokulski nie miał odwagi wyjść z łazienek. Chodził po drugiej stronie sadzawki i z daleka przypatrywał się migającej między drzewami szarej sukni. Dopiero później spostrzegł, że przypatruje się aż dwom szarym sukniom, a trzeciej niebieskiej, że żadna z nich nie należy do panny Izabeli. Jestem piramidalnie głupi, pomyślał. Ale nic mu to nie pomogło. Pewnego dnia, w pierwszej połowie czerwca, pani Meliton dała znać Wokulskiemu, że jutro w południe panna Izabela będzie na spacerze z hrabiną i z prezesową. Drobny ten wypadek mógł mieć pierwszorzędne znaczenie. Wokulski bowiem od pamiętnej Wielkanocy parę razy odwiedzał prezesową i poznał, że staruszka jest mu bardzo życzliwa. Zwykle słuchał jej opowiadań o dawnych czasach, rozmawiał o swoim stryju, nawet ostatecznie umówił się o nagrobek dla niego. W toku tej wymiany myśli, nie wiadomo skąd, wplątało się imię panny Izabeli tak nagle, że Wokulski nie mógł ukryć wzruszenia. Twarz mu się zmieniła, głos stłumił się. Staruszka przyłożyła binokle do oczu i wpatrzywszy się w Wokulskiego spytała, czy mi się tylko wydaje, czyli też panna Łęcka nie jest ci obojętną? Prawie nie znam jej. Mówiłem z nią raz w życiu. Tłumaczył się zmieszany Wokulski. Prezesowa wpadła w zamyślenie i kiwając głową szepnęła – ha. Wokulski pożegnał ją, ale owe – ha utkwiło mu w pamięci. W każdym razie był pewny, że w prezesowej nie ma nieprzyjaciółki. I otóż w niecały tydzień po tej rozmowie dowiedział się, że prezesowa jedzie z hrabiną i z panną Izabelą na spacer do łazienek. Czyżby dowiedziała się, że panie go tam spotykają? A może chce ich zbliżyć? Wokulski spojrzał na zegarek. Była trzecia po południu. Więc to jutro, pomyślał, za godzin 24. Nie, nie tyle. Za ileż to? Nie mógł zrachować, ile godzin upłynie od trzeciej do pierwszej w południe. Ogarnął go niepokój. Nie jadł obiadu, fantazja rwała się naprzód, ale trzeźwy rozum hamował ją. Zobaczymy, co będzie jutro, a nuż będzie deszcz albo która z pań zachoruje. Wybiegł na ulicę i błąkając się bez celu powtarzał, no, zobaczymy, co będzie jutro, a może mnie nie zatrzymają, zresztą panna Izabela jest sobie piękna panna, przypuśćmy, że nawet niezwykle piękna, ale tylko panna, nie nadprzyrodzone zjawisko. Tysiące równie ładnych chodzi po świecie, a ja też nie myślę czepiać się zębami jednej spódnicy. Odepchnie mnie? Dobrze. Z tym większym rozmachem padnę w objęcia innej.
0: Słuchaj wszystkich części lalki Bolesława Prusa na radiopogoda.pl.

0: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Trzęsienie ziemi w Japonii, są ranni i opóźnione słynne pociągi. Polacy chorują rzadziej, ale dłużej, wskazuje najnowszy raport. Przed nami ostatni tydzień wakacji, czas na szkolne zakupy.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,9 nawiedziło w nocy wschodnią Japonię, w tym okolice Tokio. Co najmniej 5 osób zostało rannych, nie ma niebezpieczeństwa tsunami, ale wstrząsy spowodowały opóźnienia w kursowaniu słynnych japońskich pociągów Shinkansen. Polacy chorują rzadziej, ale jak już biorą zwolnienie, to na długo, tak wynika z danych ZUS-u za pierwsze półrocze tego roku. Zmieniły się też choroby, na które bierzemy L4, mówi Beata Kopczyńska z ZUS-u.
7: Wśród schorzeń powodujących najwięcej dni nieobecności w pracy na podium znalazły się problemy z układem ruchu oraz zdrowiem psychicznym.
5: Zwolnienia lekarskie biorą najczęściej osoby w wieku od 30 do 39 lat. Przed nami ostatni tydzień wakacji, zarazem ostatni moment na skompletowanie wyprawki szkolnej. Plecak, zeszyty, piórnik, kredki, buty na zmianę i strój na WF. Lista jest długa, a portfel chudnie.
8: Ołówek, farby akwarelowe i zestaw pędzli i plastelina.
9: Co roku mam nowy. Raz mama kupuje, raz ciocia, więc dzisiaj na mamę namówiłam na piórnik.
10: Nie czekamy ostatnią chwilę, ponieważ wszystko jest teraz drogie, więc trzeba jakoś wcześniej to ogarnąć. No w tym roku na pewno będzie dużo więcej niż poprzedniego roku kosztowało.
5: Podstawówki zapewniają uczniom darmowe podręczniki. Starsi uczniowie muszą je kupić. Świadczenie Dobry Start trochę pomoże, resztę trzeba dołożyć z domowego budżetu. Dramatyczny przebieg miał ligowy mecz piłkarski Piasta z Legią na stadionie w Gliwicach. Reanimowano kibica, mecz został przerwany. Kibic został zabrany do szpitala, wtedy grę wznowiono. Skończyło się remisem 1-1. W pozostałych wczorajszych meczach także remisy. Korona Motor 1-1, Śląsk Widzew 3-3. Piotr Zieliński strzelił gola dla Interu Mediolan w pierwszym meczu nowego sezonu Ligi Włoskiej. Inter wygrał z Moncą 4-1. Zieliński wystąpił w podstawowym składzie.
6: Radio Pogoda. Pogoda.
5: Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane. Na północy możliwe przelotne opady deszczu. Na południu nie powinno padać. Termometry wskażą dzisiaj 17 stopni nad morzem, tu najchłodniej. W centrum około 20, a najcieplej na południowym wschodzie 23.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Z Biblioteki Radia Pogoda. Lalka Bolesława Prusa. Czyta Wojciech Masiak.
1: Wieczorem Wokulski poszedł do teatru, lecz opuścił go po pierwszym akcie. Znowu wałęsał się po mieście, a gdzie stąpił, prześladowała go myśl jutrzejszego spaceru i niejasne przeczucie, że jutro zbliży się do panny Izabeli. Minęła noc, ranek, o 12 kazał zaprząc powóz. Napisał kartkę do sklepu, że przyjdzie później i poszarpał jedną parę rękawiczek. Nareszcie wszedł służący. Konie gotowe, błysnęło Wokulskiemu. Wyciągnął rękę po kapelusz. Książę, zameldował służący. Wokulskiemu pociemniało w oczach. Proś. Książę wszedł. Dzień dobry, panie Wokulski, zawołał. Pan gdzieś wyjeżdża? Zapewne do składów albo na kolej, ale nic z tego, aresztuję pana i zabieram do siebie. Będę nawet tak niegrzeczny, że zakwateruję się do pańskiego powozu, bo dziś swego nie wziąłem. Jestem jednak pewny, że wszystko to wybaczy mi pan ze względu na doskonałe wiadomości. Raczy książę spocząć. Na chwilkę, niech pan sobie wyobrazi, mówił książę siadając, że dopóty dokuczałem naszym panom bratom, czy dobrze powiedziałem, dopóty ich prześladowałem, aż obiecali przyjść w kilku do mnie i wysłuchać projektu pańskiej spółki. Natychmiast więc pana zabieram, a raczej zabieram się z panem i jedziemy do mnie. Wokulski doznał takiego wrażenia, jak człowiek, który spadł z wysokości i uderzył piersiami o ziemię. Pomieszanie jego nie uszło uwagi księcia, który uśmiechnął się, przypisując to radości z jego wizyty i zaprosin. Przez głowę mu nawet nie przeszło, że dla Wokulskiego może być ważniejszym spacer do łazienek, aniżeli wszyscy książęta i spółki. — A więc jesteśmy gotowi? — spytał książę, powstając z fotela. Sekundy brakowało, ażeby Wokulski powiedział, że nie pojedzie i nie chce żadnych spółek. Ale w tym samym momencie przebiegła mu myśl: spacer to dla mnie, spółka dla niej. Wziął kapelusz i pojechał z księciem. Zdawało mu się, że powóz nie jedzie po bruku, ale po jego własnym mózgu. Kobiet nie zdobywa się ofiarami, tylko siłą, bodaj pięści, przypomniał sobie zdanie pani Meliton. Pod wpływem tego aforyzmu chciał porwać księcia za kołnierz i wyrzucić go na ulicę. Ale trwało to tylko chwilę. Książę przypatrywał mu się spod rzęs, a widząc, że Wokulski to czerwienieje, to blednie myślał: nie spodziewałem się, że zrobi aż taką przyjemność temu poczciwemu Wokulskiemu. Tak, trzeba zawsze podawać rękę nowym ludziom. W swoim towarzystwie książę nosił tytuł zagorzałego patrioty, prawie szowinisty. Poza towarzystwem cieszył się opinią jednego z najlepszych obywateli. Bardzo lubił mówić po polsku, a nawet treścią jego francuskich rozmów były interesa publiczne. Był arystokratą od włosów do nagniotków, duszą, sercem, krwią. Wierzył, że każde społeczeństwo składa się z dwóch materiałów: zwyczajnego tłumu i klas wybranych. Zwyczajny tłum był dziełem natury i mógł nawet pochodzić od małpy, jak to wbrew Pismu Świętemu utrzymywał Darwin. Lecz klasy wybrane miały jakiś wyższy początek i pochodziły, jeżeli nie od bogów, to przynajmniej od pokrewnych im bohaterów, jak Herkules, Prometeusz, od biedy Orfeusz. Książę miał we Francji przyjaciela, hrabiego, w najwyższym stopniu dotkniętego zarazą demokratyczną, który drwił sobie z nadziemskich początków arystokracji. Mój kuzynie, mówił, myślę, że nie zdajesz sobie należycie sprawy z kwestii rodów. Cóż to są wielkie rody? Są nimi takie, których przodkowie byli hetmanami, senatorami, wojewodami, czyli po dzisiejszemu marszałkami, członkami Izby Wyższej lub prefektami departamentów. No, a przecie takich panów znamy. Nic w nich nadzwyczajnego. Jedzą, piją, grają w karty, umizgają się do kobiet, zaciągają długi, jak reszta śmiertelników, od których są niekiedy głupsi. Księciu na twarz występowały chorobliwe rumieńce. Czy spotkałeś kiedy, kuzynie, odparł, prefekta lub marszałka z takim wyrazem majestatu, jaki widujemy na portretach naszych przodków? Cóż w tym dziwnego? Śmiał się zarażony hrabia. Malarze nadawali obrazom wyraz, o jakim nie śniło się żadnemu z oryginałów. Tak jak heraldycy i historycy opowiadali o nich bajeczne legendy. To wszystko kłamstwa, mój kuzynie. To tylko kulisy i kostiumy, które z jednego Wojtka robią księcia, a z innego parobka. W rzeczywistości jeden i drugi jest tylko lichym aktorem. Z szyderstwem, kuzynie, nie ma rozprawy. Wybuchał książę i uciekał. Biegł do siebie, kładł się na szezlongu z rękoma splecionymi pod głową i patrząc w sufit widział przesuwające się na nim postacie nadludzkiego wzrostu, siły, odwagi, rozumu, bezinteresowności. To byli przodkowie jego i hrabiego, tylko że hrabia zapierał się ich. Czyżby istniała w nim jaka przymieszka krwi? Tłumem zwyczajnych śmiertelników książę nie tylko nie gardził, ale owszem, miał dla nich życzliwość, a nawet stykał się z nimi i interesował ich potrzebami. Wyobrażał sobie, że jest jednym z Prometeuszów, którzy mają poniekąd honorowy obowiązek sprowadzić tym biednym ludziom ogień z nieba na ziemię. Zresztą religia nakazywała mu sympatię dla maluczkich i książę rumienił się na samą myśl, że większa część towarzystwa stanie kiedyś przed boskim sądem bez tego rodzaju zasługi. Więc, aby uniknąć wstydu dla siebie, bywał i nawet zwoływał do swego mieszkania rozmaite sesje, wydawał po 25 i po 100 rubli na akcje rozmaitych przedsiębiorstw publicznych, nade wszystko zaś ciągle martwił się nieszczęśliwym położeniem kraju, a każdą mowę swoją kończył frazesem: bo panowie, myślmy najpierw o tym, ażeby podźwignąć nasz nieszczęśliwy kraj. A gdy to powiedział, czuł, że z serca spada mu jakiś ciężar, tym większy, im więcej było słuchaczów, albo im więcej rubli wydał na akcję. Zwołać sesję, zachęcić do przedsiębiorstwa i cierpieć, wciąż cierpieć nad nieszczęśliwym krajem, oto jego zdaniem były obowiązki obywatela. Gdyby go jednak spytano, czy zasadził kiedy drzewo, którego cień ochroniłby ludzi i ziemię od spiekoty, albo czy kiedy usunął z drogi kamień raniący koniom kopyta, byłby szczerze zdziwiony. Czuł i myślał, pragnął i cierpiał za miliony, tylko nic nigdy nie zrobił użytecznego. Zdawało mu się, że ciągłe frasowanie się całym krajem ma bez miary wyższą wartość od utarcia nosa zasmolonemu dziecku. W czerwcu fizjonomia Warszawy uległa widocznej zmianie. Puste przedtem hotele napełniają się i podwyższają ceny. Na wielu domach ukazują się ogłoszenia. Apartament z meblami do wynajęcia na kilka tygodni. Wszystkie dorożki są zajęte, wszyscy posłańcy biegają. Na ulicach, w ogrodach, teatrach, w restauracjach, na wystawach, w sklepach i magazynach strojów damskich widać figury niespotykane w zwykłym czasie. Są nimi tędzy i opaleni mężczyźni w granatowych czapkach, z daszkami, w zbyt obszernych butach, w ciasnych rękawiczkach, w garniturach pomysłu prowincjonalnego krawca. Towarzyszą im gromadki dam, nie odznaczających się pięknością ani warszawskim szykiem, tudzież nie mniej liczne gromadki niezręcznych dzieci, którym z ust szeroko otwartych wygląda zdrowie. Jedni z wiejskich gości przyjeżdżają tu z wełną na jarmark, drudzy na wyścigi, inni, ażeby zobaczyć wełnę i wyścigi. Ci dla spotkania się z sąsiadami, których na miejscu mają o wiorstę drogi, tamci dla odświeżenia się w stolicy mętnej wody i pyłu. A owi męczą się przez kilkudniową podróż sami, nie wiedząc po co. Z podobnego zjazdu skorzystał książę, ażeby zbliżyć Wokulskiego z ziemiaństwem.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: promocja.
1: Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
2: Najdłuższa piosenka w historii polskiej muzyki, największy przebój świąteczny, prześliczna wiolonczelistka, która zamieniła się w recepcjonistkę i listonosz, który lubi medytację.
3: Ludzie, zejdźcie z drogi.
2: A ja cała jestem w skowronkach, bo czeka nas spotkanie ze Skaldami.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już dziś od 10.
2: Zapraszam, Monika Tarka.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
4: z wysoką dawką silimaryny,
5: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
4: choliną i chromem.
5: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Książę we własnym pałacu na pierwszym piętrze zajmował ogromne mieszkanie. Część jego, złożona z gabinetu pana, biblioteki i fajczarni, była miejscem męskich zebrań, na których książę przedstawiał swoje lub cudze projekta dotyczące spraw publicznych. Zdarzało się to po kilka razy w roku. Ostatnia nawet sesja wiosenna była poświęcona kwestii statków śrubowych na Wiśle, przy czym bardzo wyraźnie zarysowały się trzy stronnictwa. Pierwsze, złożone z księcia i jego osobistych przyjaciół, koniecznie domagało się śrubowców. Drugie zaś, mieszczańskie, uznając w zasadzie piękność projektu, uważało go jednak za przedwczesny i nie chciało dać na ten cel pieniędzy. Trzecie stronnictwo składało się tylko z dwóch osób. Pewnego technika, który twierdził, że śrubowce nie mogą pływać po Wiśle, i pewnego głuchego magnata, który na wszystkie odezwy skierowane do jego kieszeni stale odpowiadał: proszę trochę głośniej, bo nic nie słychać. Książę z Wokulskim przyjechali o pierwszej, a w kwadrans po nich zaczęli schodzić się i zjeżdżać inni uczestnicy sesji. Książę witał każdego z uprzejmą poufałością, prezentował Wokulskiego, a następnie podkreślał przybysza na liście zaproszonych bardzo długim i bardzo czerwonym ołówkiem. Jednym z pierwszych gości był pan Łęcki. Wziął Wokulskiego na stronę i jeszcze raz wypytał go o cel i znaczenie spółki, do której należał już całą duszą, ale nigdy nie mógł dobrze spamiętać, o co chodzi. Tymczasem inni panowie przypatrywali się intruzowi i zniżonym głosem robili o nim uwagi. Bycza mina, szepnął otyły marszałek, wskazując okiem na Wokulskiego. Szczeć na głowie jeży mu się jak dzikowi, pierś upadam do nóg, oko bystre, ten by nie ustał na polowaniu. I twarz, panie, dodał baron z fizjonomią Mefistofelesa. Czoło, panie, wąsik, panie, mała hiszpanka, panie, wcale, rysy trochę, panie, ale całość, panie. Zobaczymy, jaki będzie w interesach, dorzucił nieco przygarbiony hrabia. Rzutki, ryzykowny, tek. Odezwał się jakby z piwnicy drugi hrabia, który siedział sztywnie na krześle, nosił bujne faworyty i porcelanowymi oczyma patrzył tylko przed siebie jak Anglik z Journal Amusant. Książę powstał z fotelu i chrząknął. Zebrani umilkli, dzięki czemu można było usłyszeć resztę opowiadania marszałka. Wszyscy patrzymy na las, a tu coś skwierczy pod kopytami. Wyobraź sobie, Acan, dobrodziej, że hart idący przy koniach na smyczy zdusił w bruździe szaraka. To powiedziawszy, marszałek uderzył olbrzymią dłonią w udo, z którego mógł był wyciąć sobie sekretarza i jego pomocnika. Książę chrząknął drugi raz, marszałek zmieszał się i niezwykle wielkim fularem otarł spocone czoło. Szanowni panowie, odezwał się książę, poważyłem się fatygować szanownych panów w pewnym nader ważnym interesie publicznym, który, jak to wszyscy czujemy, powinien zawsze stać na straży naszych interesów publicznych. Chciałem powiedzieć, naszych idei, to jest... Książę zdawał się być zakłopotany, wnet jednak ochłonął i mówił dalej. Chodzi o to jest o plan, a raczej o projekt zawiązania spółki do ułatwienia handlu zbożem, wtrącił ktoś z kąta. Właściwie, ciągnął książę, chodzi nie o handel zbożem, ale... Okowitą, pospieszył ten sam głos. Ależ nie, o handel, a raczej o ułatwienie handlu między Rosją i zagranicą towarami. No, towarami, miasto zaś nasze pożądane jest, ażeby się stało centrum takowego... A jakież to towary? Spytał przygarbiony hrabia. Stronę fachową kwestii raczy objaśnić nam łaskawie pan Wokulski, człowiek fachowy, zakończył książę. Pamiętajmy jednak, panowie, o obowiązkach, jakie na nas wkłada troska o interesa publiczne i ten nieszczęśliwy kraj. Jak Boga kocham, zaraz daję 10 000 rubli, wrzasnął marszałek. Na co? Spytał hrabia, udający autentycznego Anglika. Wszystko jedno, odparł wielkim głosem marszałek. Powiedziałem, rzucę w Warszawie 50 000 rubli, więc niech 10 pójdzie na cele dobroczynne, bo kochany nasz książę mówi cudownie, z rozumu i z serca, jak Boga kocham. Przepraszam, odezwał się Wokulski, ale nie chodzi tu o spółkę dobroczynną, tylko o spółkę zapewniającą zyski. Otóż to, wtrącił hrabia zgarbiony. Tek, potwierdził hrabia Anglik. Co mnie za zysk z 10 000, zaoponował marszałek. Z torbami bym poszedł pod ostrą bramę przy takich zyskach. Zgarbiony hrabia wybuchnął. Proszę o głos w kwestii, czy należy lekceważyć małe zyski? To nas gubi. To, panowie, wołał, pukając paznokciem w poręcz fotelu. Hrabio, przerwał słodko książę, pan Wokulski ma głos. Tek, poparł go hrabia Anglik, czesząc bujne faworyty. Prosimy więc szanownego pana Wokulskiego, odezwał się nowy głos, ażeby ten publiczny interes, który nas zgromadził tu, do gościnnych salonów księcia, raczył nam przedstawić z właściwą mu jasnością i zwięzłością. Wokulski spojrzał na osobę przyznającą mu jasność i zwięzłość. Był to znakomity adwokat, przyjaciel i prawa ręka księcia. Lubił mówić kwieciście, wybijając takt ręką i przysłuchując się własnym frazesom, które zawsze znajdował wybornymi. Tylko żebyśmy zrozumieli wszyscy, mruknął ktoś w kącie zajętym przez szlachtę, która nienawidziła magnatów. Wiadomo panom, zaczął Wokulski, że Warszawa jest handlową stacją między Europą Zachodnią i Wschodnią. Tu zbiera się i przechodzi przez nasze ręce część towarów francuskich i niemieckich, przeznaczonych dla Rosji, z czego moglibyśmy mieć pewne zyski. Gdyby nasz handel nie znajdował się w ręku Żydów, wtrącił półgłosem ktoś od stołu, gdzie siedzieli kupcy i przemysłowcy. Nie, odparł Wokulski. Zyski istniałyby wówczas, gdyby nasz handel był prowadzony porządnie. Z Żydami nie może być porządny. Dziś jednak, przerwał adwokat księcia, szanowny pan Wokulski daje nam możliwość podstawienia kapitałów chrześcijańskich w miejsce kapitału starozakonnych. Pan Wokulski sam wprowadza Żydów do handlu, bryznął oponent ze stanu kupieckiego. Zrobiło się cicho. Ze sposobu prowadzenia moich interesów nie zdaję sprawy przed nikim, ciągnął dalej.

0: Dążyliśmy do interesu publicznego, zawołał wzruszonym głosem książę. Kwestia zarysowuje się tak. Czy projekta szanownego pana Wokulskiego są objawem pomyślnym dla kraju? Panie mecenasie? Zwrócił się książę do adwokata, czując potrzebę wyręczenia się nim w kłopotliwej nieco sytuacji. Szanowny pan Wokulski, zabrał głos adwokat, z właściwą mu gruntownością raczy nas objaśnić, czy sprowadzanie owych tkanin aż z tak daleka nie przyniesie uszczerbku naszym fabrykom? Przede wszystkim, rzekł Wokulski, owe nasze fabryki nie są naszymi, lecz niemieckimi. Oho! Zawołał oponent z grupy kupców. Jestem gotów, mówił Wokulski, natychmiast wyliczyć fabryki, w których cała administracja i wszyscy lepiej płatni robotnicy są Niemcami, których kapitał jest niemiecki, a rada zarządzająca rezyduje w Niemczech, gdzie nareszcie robotnik nasz nie ma możliwości ukształcić się wyżej w swoim fachu, ale jest parobkiem, źle płatnym, źle traktowanym i na dobitkę germanizowanym. To jest ważne, wtrącił hrabia zgarbiony. Tak, szepnął Anglik. Jak Boga kocham, doświadczam emocji słuchając, zawołał marszałek. Nigdym nie myślał, że tak można zabawić się przy podobnej rozmowie. Zaraz wrócę. I opuścił gabinet, aż uginała się pod jego stopami podłoga.
1: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
1: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
2: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: Oh.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. www.dekar.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Reklama.

0: pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Lalka w Radiu Pogoda.
2: Czy mam wyliczać nazwiska? Spytał Wokulski. Grupa kupców i przemysłowców złożyła w tej chwili dowód rzadkiej powściągliwości, nie domagając się nazwisk. Adwokat szybko podniósł się z fotela i zatrzepotawszy rękoma zawołał: sądzę, że nad kwestią miejscowych fabryk możemy przejść do porządku. Teraz szanowny pan Wokulski raczy nam z właściwą mu jędrnością objaśnić, jakie pozytywne korzyści z jego projektu odniesie nasz nieszczęśliwy kraj, zakończył książę. Proszę panów, mówił Wokulski, gdyby łokieć mego perkalu kosztował tylko o 2 grosze taniej niż dziś, wówczas na każdym milionie kupionych tu łokci ogół oszczędziłby 10 tysięcy rubli. Cóż to znaczy 10 tysięcy rubli? Spytał marszałek, który już powrócił do gabinetu, ale jeszcze nie wpadł w tok rozpraw. To wiele znaczy? Bardzo wiele, zawołał hrabia zgarbiony. Raz nauczmy się szanować zyski groszowe. Tek Pens jest ojcem Gwinei, dodał hrabia, ucharakteryzowany na Anglika. 10 tysięcy rubli, ciągnął Wokulski, jest to fundament dobrobytu dla 20 rodzin co najmniej. Kropla w morzu, mruknął jeden z kupców. Ale jest jeszcze inny wzgląd, mówił Wokulski, obchodzący wprawdzie tylko kapitalistów. Mam do dyspozycji towaru za 3 do 4 milionów rubli rocznie. Upadam do nóg, szepnął marszałek. To nie jest mój majątek, wtrącił Wokulski. Mój jest znacznie skromniejszy. Lubię takich, rzekł zgarbiony hrabia. Tek, dodał Anglik. Owe 3 miliony rubli stanowią mój osobisty kredyt i przynoszą mi bardzo mały procent jako pośrednikowi, mówił Wokulski. Oświadczam jednak, że o ile w miejsce kredytu podstawiłoby się gotówkę, zysk z niej wynosiłby 15 do 20%, a może więcej. Otóż ten punkt sprawy obchodzi panów, którzy składacie pieniądze w bankach na niski procent. Pieniędzmi tymi obracają inni i zyski ciągną dla siebie. Ja zaś ofiaruję panom sposobność użycia ich bezpośredniego i powiększenia własnych dochodów. Skończyłem. Pysznie, zawołał przygarbiony hrabia. Czy jednak nie można by dowiedzieć się szczegółów bliższych? O tych mogę mówić tylko z moimi wspólnikami, odpowiedział Wokulski. Jestem, rzekł zgarbiony hrabia i podał mu rękę. Tek, dodał pseudo-Anglik, wyciągnąwszy do Wokulskiego 2 palce. Moi panowie, odezwał się wygolony mężczyzna z grupy szlachty nienawidzącej magnatów, mówicie tu o handlu perkalami, który nas nic nie obchodzi. Ale panowie, ciągnął dalej płaczliwym głosem, my mamy za to zboże w spichlerzach, my mamy okowite w składach, na której wyzyskują nas pośrednicy w sposób, że nie powiem, niegodny. Obejrzał się po gabinecie, grupa szlachty gardzącej magnatami dała mu brawo. Promieniejąca dyskretną radością twarz księcia zajaśniała w tej chwili blaskiem prawdziwego natchnienia. Ależ panowie, zawołał. Dziś mówimy o handlu tkaninami, lecz jutro i pojutrze ktoś zabroni nam naradzić się nad innymi kwestiami. Proponuję więc... Jak Boga kocham, cudnie mówi ten kochany książę, zawołał marszałek. Słuchamy, słuchamy, poparł go adwokat, silnie okazując, że stara się pohamować zapał dla księcia. A więc panowie, ciągnął wzruszony książę, proponuję jeszcze następujące sesje. Jedną w sprawie handlu zbożem, drugą w sprawie handlu okowitą, a kredyt dla rolników? Spytał ktoś z nieprzejednanej szlachty. Trzecia w sprawie kredytu dla rolników, mówił książę. Czwartą... Tu zaciął się. Czwartą i piątą, pochwycił adwokat, poświęcimy rozważaniu ogólnej ekonomicznej sytuacji. Naszego nieszczęśliwego kraju, dokończył książę prawie ze łzami w oczach. Panowie! Wrzasnął adwokat, obcierając nos z akcentem rozrzewnienia. Uczcijmy naszego gospodarza, znakomitego obywatela, najzacniejszego z ludzi. 10 tysięcy rubli, jakbo... zawołał marszałek. Przez powstanie, szybko dokończył adwokat. Brawo, niech żyje książę! Zawołano przy akompaniamencie łoskotu nóg i krzeseł. Grupa szlachty, gardzącej arystokracją, krzyczała najgłośniej. Książę zaczął ściskać swoich gości, nie panując już nad wzruszeniem. Pomagał mu adwokat, wszystkich całował, a sam bez ceremonii płakał. Kilka osób skupiło się przy Wokulskim. Przystępuje na początek z 50 tysiącami rubli, mówił zgarbiony hrabia. Na rok przyszły zaś zobaczymy. 30 tysięcy rubli, panie. Bardzo, panie, bardzo, dodał baron z fizjonomią Mefistofelesa. I ja 30 tysięcy tek, dorzucił hrabia Anglik, kiwając głową. A ja dam 2-3 razy tyle, co kochany książę, jak Boga kocham, rzekł marszałek. Paru oponentów z grupy kupieckiej również zbliżyło się do Wokulskiego. Milczeli, lecz tkliwe ich spojrzenia stokroć więcej miały wymowy, aniżeli najczulsze słowa. Z kolei zbliżył się do Wokulskiego człowiek młody, mizerny, z rzadkim zarostem na twarzy, ale z niewątpliwymi śladami przedwczesnego zniszczenia w całej postaci. Wokulski spotykał go na rozmaitych widowiskach, wreszcie i na ulicy, jeżdżącego najszybszymi dorożkami. Jestem Maruszewicz, rzekł zniszczony młody człowiek z miłym uśmiechem. Wybaczy pan, że prezentuję się tak obcesowo i w dodatku przy pierwszej znajomości będę miał prośbę. Słucham pana. Młodzieniec wziął Wokulskiego pod ramię i zaprowadziwszy go do okna mówił. Kładę od razu karty na stół. Z takimi ludźmi jak pan nie można inaczej. Jestem niemajętny, mam dobre instynkta i chciałbym znaleźć zajęcie. Pan tworzy spółkę. Czy nie mógłbym pracować pod pańskim kierunkiem? Wokulski przypatrywał mu się z uwagą. Propozycja, którą słyszał, jakoś nie pasowała do wyniszczonej figury i niepewnych spojrzeń młodzieńca. Wokulski uczuł niesmak, mimo to spytał, cóż pan umie, jaki pański fach? Fachu, uważa pan, jeszcze nie wybrałem, ale mam wielkie zdolności i mogę podjąć się każdego zajęcia. A na jaką pan liczy pensję? 1000, 2000 rubli, odparł zakłopotany młodzieniec. Wokulski mimo woli potrząsnął głową. Wątpię, odparł, czy będziemy mieli posady odpowiadające pańskim wymaganiom. Niech pan jednak wstąpi, kiedy do mnie. Na środku gabinetu przygarbiony hrabia zabrał głos. A zatem, mówił, szanowni panowie, w zasadzie przystępujemy do spółki proponowanej przez pana Wokulskiego. Interes wydaje się bardzo dobrym, a obecnie chodzi tylko o bliższe szczegóły i spisanie aktu. Zapraszam więc panów, chcących zostać uczestnikami, do mnie na jutro o 9 wieczór. Będę u ciebie, kochany hrabio, jak Boga kocham, odezwał się otyły marszałek, i może jeszcze przyprowadzę ci z paru Litwinów, no ale powiedz, dlaczegoż to my mamy zawiązywać spółki kupieckie? Niechby już sami kupcy... Choćby dlatego, odparł hrabia gorąco, ażeby nie mówiono, że nic nie robimy, tylko obcinamy kupony. Książę poprosił o głos. Zresztą, rzekł, mamy na widoku jeszcze 2 spółki, do handlu zbożem i okowitą. Kto nie zechce należeć do jednej, może należeć do drugiej. Nadto zaprosimy szanownego pana Wokulskiego, ażeby w innych naszych naradach chciał przyjąć udział. Tek, wtrącił hrabia Anglik. I z właściwym mu talentem raczył oświetlać kwestie, dokończył adwokat. Wątpię, czy przydam się panom na co, odparł Wokulski. Miałem wprawdzie do czynienia ze zbożem i okowitą, ale w wyjątkowych warunkach. Chodziło o duże ilości i pośpiech, nie o ceny. Nie znam zresztą tutejszego handlu zbożem. Będą specjaliści, szanowny panie Wokulski, przerwał mu adwokat. Oni nam dostarczą szczegółów, które pan raczysz tylko uporządkować i rozjaśnić z właściwą mu genialnością. Prosimy. Bardzo prosimy, wołali hrabiowie, a za nimi jeszcze głośniej szlachta nienawidząca magnatów.
1: Słuchaj wszystkich części lalki Bolesława Prusa na radiopogoda.pl.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: To było trudne, ale to jest pani Grażyna Świtała.
3: To było trudne i pan bardzo dobrze sobie z tym poradził. 2000 zł na wakacyjne urlopowe wsparcie otrzymuje pan Przemysław. Gratulacje.
2: Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaż.

0: Triki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
2: EPA i DHA
3: na wsparcie pracy serca
2: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
3: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Reklama.
5: Słuchają Państwo Radia Pogoda, jest godzina 10:00, czas na najnowsze wiadomości, a tuż po nich zaczynamy płytę na lata. Dzisiaj Skaldowie.

0: Ułatwienia dla par jednopłciowych. Będą nowe formularze w urzędach. Coraz więcej wypadków na hulajnogach elektrycznych. Policja przypomina o kaskach. Archeolodzy wracają pod Grunwald. Liczą na to, że dowiedzą się czegoś nowego o słynnej bitwie.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Od teraz łatwiejsze powinny być formalności związane z uznaniem w urzędzie małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. Wchodzą w życie nowe przepisy. Zmieniają wzory aktów małżeństwa, tak aby urzędy mogły bez problemu rejestrować związki dwóch kobiet albo dwóch mężczyzn. Zmianę próbował zablokować Trybunał Konstytucyjny, ale to się nie uda, zapewnia pełnomocnik rządu do spraw równości Katarzyna Kotula.
2: Dopóki rządzi koalicja 15 października, nie wyprowadziliśmy Polski z Unii, bo nie zamierzamy tego zrobić, bo jesteśmy Europejczykami. W Unii zostajemy, dopóty będziemy się stosować do tych wyroków europejskich sądów, a przypomnę, że po wyroku TSUE były wyroki polskich sądów, Naczelnego Sądu Administracyjnego, potem wyroki w USA i państwo działa. Każdy urząd stanu cywilnego w Polsce będzie mógł to zrobić, bo ta zmiana techniczna naprawdę wiele ułatwi.
0: Niektóre urzędy odmawiały takiej transkrypcji dokumentu, tłumacząc się właśnie brakiem odpowiedniego formularza. Poważny wypadek na Pomorzu. Dwie osoby zginęły, a pięć zostało rannych po zderzeniu dwóch samochodów osobowych w miejscowości Narkowy. Jezdnia jest zablokowana, na miejscu lądował śmigłowiec. Coraz więcej wypadków na hulajnogach elektrycznych. Tylko od początku roku doszło do ponad 800 takich zdarzeń. Kaski ratują życie, przypomina Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
3: Na pewno chroni naszą głowę, bo jeżeli poruszamy się samochodem, to mamy tak zwane te cztery ściany, a rower czy hulajnoga elektryczna to tylko to, co my weźmiemy ze sobą, nas ochroni, czyli ten kask jest naprawdę bardzo ważny.
0: Policjanci przypominają, że młodzież do 16 roku życia na hulajnogach elektrycznych może jeździć tylko w kaskach. Unia Europejska chce sięgnąć do kieszeni koncernów naftowych, które wzbogaciły się na drożejącej ropie. Sześć krajów, w tym Polska, domaga się od nich specjalnego podatku. Argumentują, że wojna na Bliskim Wschodzie i przez to droga energia coraz bardziej obciąża mieszkańców Europy. Sprawa ma trafić pod obrady unijnych ministrów w przyszłym miesiącu. Archeolodzy wracają pod Grunwald. Przez najbliższy tydzień będą szukać kolejnych śladów słynnej bitwy z 1410. W poprzednich latach badacze odnaleźli m.in. fragmenty mieczy, topory bojowe, groty strzał i średniowieczne monety. Liczą na to, że jeszcze nie wszystko zostało odkryte.
1: Radio Pogoda. Pogoda.
0: Południe Polski dzisiaj bardzo słoneczne, na północy pogoda w kratkę, i słońce, i trochę deszczu. Na Pomorzu Środkowym możliwe burze. Temperatura około 17 do 19 stopni nad morzem, 20 w centrum, a na południu Polski 22.
1: Na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
4: Witam serdecznie w niedzielne przedpołudnie i zapraszam na piękną płytę dzisiaj, przebojową też przy okazji. Dzisiaj naszym bohaterem jest zespół Skaldowie. Nikt przed nimi nie grał w Polsce tak nowatorsko, bo oni jako pierwsi łączyli ze sobą i klasykę, i folklor, i popularny wówczas big beat, a potem to nawet jeszcze wplatali rock progresywny. Objawienie polskiej muzyki lat 60. Ich trzeci album Cała jesteś w skowronkach. Dzisiaj w Radiu Pogoda w płycie na lata. Za kilka minut pierwszy utwór z tego albumu, a ja witam i zapraszam na tą piękną muzycznie niedzielę.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Ich rodzącej się w 1965 roku w Krakowie legendzie mogły wówczas dorównać jedynie gdańskie czerwone gitary, które powstały w tym samym czasie. No ale to Skaldowie byli pierwsi. To były początki 1965 roku, kiedy muzycy jeszcze nie pod nazwą Skaldowie zaczęli się spotykać w mieszkaniu braci Janusza i Zygmunta Kaczmarskich w Krakowie. Grał z nimi basista Felix Naglicki, który opowiadał o tym tak. Pierwsze nasze spotkania to była fascynacja muzyką gitarową w stylu The Shadows. Potem Naglicki przyprowadził swojego sąsiada, pianistę Andrzeja Zielińskiego. No i to był, proszę Państwa, przełom. Zieliński stworzył przecież większość kompozycji Skaldów. Zaczęli wtedy tworzyć swoje pierwsze piosenki, ale mieli pewien problem. Brakowało wokalisty. Andrzej wpadł więc na pomysł, że może zaprosi swojego brata Jacka, który jest również utalentowany muzycznie i jak będzie trzeba, to nie tylko zaśpiewa, ale także i zagra na trąbce i skrzypcach. Oficjalnie Skaldowie zadebiutowali w październiku 1965 roku na drugiej krakowskiej giełdzie piosenki. My zaś słuchamy dzisiaj utworów z ich trzeciego albumu zatytułowanego Cała jesteś w skowronkach. Płytę otwiera utwór Malowany dym, utwór w stylu góralskim. No w końcu mama braci Zielińskich była rodowitą góralką. Piosenka ze słowami Leszka Moczulskiego, autora słów wielu przebojów Skaldów, zresztą był on kierownikiem literackim zespołu. No więc Malowany dym przed nami, taka jaskółka zmiany muzycznego stylu Skaldów, który usłyszymy na ich czwartej płycie. No właśnie, to jest też takie charakterystyczne dla tego albumu, którego dzisiaj słuchamy, to jest takie przejście Skaldów z big beatu w kierunku urozmaiconej muzyki rockowej.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Dzisiaj słuchamy w Radiu Pogoda najbardziej przebojowego albumu Skaldów, trzeciej płyty Cała jesteś w Skowronkach, bo z 11 utworów składających się na ten album aż 6 zdobyło pierwsze miejsca na listach przebojów. No i jednego z nich za chwilę posłuchamy. To będzie piosenka Króliczek. I nie chodzi w tym utworze o króliczki Playboya, których trzeba było szukać na okładce pisma. Ta piosenka na pozór żartobliwa, lekka i błaha, ale jednak przewrotna, bo skrywa pewną życiową mądrość. Chodzi o to, że w życiu nie jest najważniejsze, by osiągnąć cel. Ważniejsze jest, by do niego dążyć. Znawcy doszukali się nawiązania stylem do albumu Magical Mystery Tour angielskiej grupy The Beatles. Przyczepili się też do niej cenzorzy, chociaż trudno uwierzyć w to, co złego dla socjalistycznego systemu w niej znaleźli. Szczegóły za chwilę w Radiu Pogoda.
0: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: razem, dziś na razie nie. Dzisiaj głowa jest.
1: Reklama. Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza www.dekar.pl.
1: Reklama.
6: Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj mieszka?

0: Lata w Radiu Pogoda prezentuje Monika Tarka.
1: Czas na drugi utwór z płyty Skaldów zatytułowanej Cała jesteś w Skowronkach, czyli na przebojowego króliczka. Słuchacze pokochali go od razu. Piosenka została wybrana radiową piosenką lutego 1969 roku. No ale wtedy, ponieważ była popularna, zaczęła się jej przyglądać cenzura. Czego dopatrzyła się w słowach napisanych przez Agnieszkę Osiecką? Otóż według partyjnych działaczy Skaldowie mieli śpiewać o niedozwolonych substancjach i deprawować młodzież. No bo w piosence słyszymy, nie chodzi o to, by złowić króliczka, ale by gonić go. Zdaniem cenzorów i według ich absurdalnej interpretacji, na gonienie króliczka mógłby się zdecydować tylko człowiek, który jest pod wpływem działania środków narkotyzujących. Czytam w opracowaniu Wpływ cenzury PRL-u na teksty polskich piosenek rockowych autorstwa Piotra Łozowskiego. Poza tym zwrotki opisują kobietę w czerwonej spódniczce, więc cenzorzy mogli pomyśleć, że Skaldowie nawiązują do popularnego magazynu dla mężczyzn, czyli wspomnianego już Playboya, w którego logo znajdował się właśnie królik. Króliczek musiał więc zniknąć z radia i co ciekawe, Skaldowie nie grali tej piosenki też na koncertach. Być może właśnie po to, żeby nie drażnić władzy. Do występów na żywo piosenka trafiła dopiero w 1990 roku. No ale ostatecznie, jak wiemy, cenzura nie przeszkodziła temu utworowi w zdobyciu serc publiczności. Posłuchajmy Króliczek i Skaldowie w Radiu Pogoda.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Wracamy za chwilę do piosenek z trzeciego albumu Skaldów, Cała jesteś w Skowronkach. Po wydaniu tej płyty Skaldowie wsiedli na transatlantyk MS Batory, by wyruszyć w swoje pierwsze tournée po Stanach Zjednoczonych. Przywieźli wiele inspiracji muzycznych, ale także nowoczesnych brzmień i instrumentów. Pod ich wpływem ich kolejna płyta była całkowitym odejściem od Big Beatu. I za chwilę piosenka uważana za ostatni Big Beatowy utwór Skaldów, żeby coś się stało z nami. Muzyka Andrzej Zieliński, a słowa Leszek Aleksander Moczulski.

0: Autopromocja.
1: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
3: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
10: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
11: Widzę, że spakowałeś.

0: też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
0: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
0: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
0: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
2: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmayer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
1: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm.
8: Została ostatnia reklama.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu. Reklama.
8: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.

to uważać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz, choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale z tym

0: paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępna również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza. www.dekar.pl.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
2: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
4: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Chcę rzucić palenie.
10: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
13: Desmoxan. I już nie palisz. Reklama.
14: Słuchają Państwo Radia Pogoda w to niedzielne przedpołudnie. Za chwilę wracamy do płyty na lata i kolejnych piosenek Skaldów, ale na razie wiadomość. Jest 11.
15: Śledczy badają tragiczny wypadek w Krakowie. Zginęli rodzice małego dziecka. Niemcy i Francja zobowiązały się zwiększyć pomoc dla Ukrainy. Real już wygrał, Barcelona gra wieczorem. Hiszpańska liga ruszyła, rozpędzają się piłkarskie rozgrywki w Europie.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
15: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Śledczy wyjaśniają przyczyny tragicznego wypadku w Krakowie. Samochód, którym jechało 4 młodych ludzi, wypadł z drogi i potrącił idące chodnikiem małżeństwo z małym dzieckiem. Rodzice zginęli, szpital walczy o życie małego dziecka. Policja bada, czy kierowca był trzeźwy. Alkomat nie wykazał alkoholu, obliczana jest prędkość, z jaką jechał samochód. Niemcy zapowiadają dodatkowe pieniądze na wsparcie Ukrainy. Nowy pakiet w wysokości około 60 milionów euro szef niemieckiej dyplomacji ogłosił w czasie oficjalnej wizyty w Kijowie. Większość tych pieniędzy ma być przeznaczona na pomoc humanitarną, częściowo na pomoc wojskową.
16: Wspieramy między innymi alternatywne dostawy energii dla ukraińskiej armii. Dostarczamy ratujące życie zaopatrzenie medyczne dla szpitali wojskowych i finansujemy pilnie potrzebne systemy obrony przeciwlotniczej.
15: Johan Wadepul zapowiedział też, że nadal liczy na aktywność ze strony Stanów Zjednoczonych w sprawie zmuszenia Rosji do negocjacji pokojowych.
16: Na początku tygodnia omówię te kwestie z moim amerykańskim kolegą Marco Rubio.
15: Wsparcie, w tym przekazanie rakiet do obrony powietrznej, zadeklarowała też Francja. Po raz 23 stolica zamieniła się w Centrum Kultury Żydowskiej. To za sprawą Warszawy Zingera, festiwalu kultury żydowskiej organizowanego przez Fundację Shalom i Teatr Żydowski w Warszawie. W programie festiwalu m.in. koncert muzyki do wierszy Bolesława Leśmiana. Zaprasza Adam Struk, muzyk i wykonawca koncertu.
17: Mamy jednego z najwybitniejszych, acz nieprzetłumaczalnych poetów świata między nami. Mam nadzieję, że tam na dole będzie zasięg w Teatrze Kwadrat i będziemy po prostu zaśpiewamy też razem. Ale czy się uda, zobaczymy.
15: W programie także spektakle i spotkania literackie. Rozkręcają się rozgrywki piłkarskie w ligach europejskich. Bayern Monachium zdobył superpuchar Niemiec. Wygrał z Borussią Dortmund 2-1. W Hiszpanii pierwszy ligowy mecz Realu Madryt. Królewscy wygrali na wyjeździe z Espaniolem Barcelona 2-1. A skoro mówimy o Realu, to trzeba spytać, co tam u Barcelony. Barsa gra dzisiaj wieczorem z Elche.

0: Pogoda.
1: Lekko poniżej 20 stopni dzisiaj nad morzem, w centrum około 20, a na południu Polski do 22. Ładniejszą pogodą cieszy się dzisiaj południe, na północy i słońce, i deszcz. Na Pomorzu Środkowym możliwe też burze. A wszystkim będzie dokuczać wiatr. Co najmniej umiarkowany, a to już taki, który daje się we znaki.

0: Dzisiaj Skaldowie w Radiu Pogoda, grupa, która jest dobrze znana każdemu fanowi polskiej muzyki. To właśnie temu zespołowi zawdzięczamy takie przeboje jak Prześliczna wiolonczelistka, Cała jesteś w skowronkach, Medytacje wiejskiego listonosza czy Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. A my w Radiu Pogoda słuchamy dzisiaj ich trzeciego albumu, Cała jesteś w skowronkach, nazywanego najbardziej przebojowym w ich karierze, bo aż 6 na 11 piosenek z tej płyty stało się hitami. Już za kilka minut Skaldowie w duecie z Marylą Rodowicz, a także historia prześlicznej wiolonczelistki, która po jakimś czasie zmieniła zawód i została recepcjonistką. Witam i zapraszam.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda prezentuje Monika Tarka.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Za chwilę w Radiu Pogoda, jeszcze przed chwilą, to utwór z repertuaru zespołu Skaldowie, skomponowany przez Andrzeja Zielińskiego, z tekstem Leszka Aleksandra Moczulskiego i oczywiście pochodzi ze słuchanego dzisiaj przez nas trzeciego albumu grupy Cała jesteś w Skowronkach, albumu wydanego w 1969 roku. W tym utworze gościnnie śpiewa Maryla Rodowicz, debiutująca wówczas na płycie długogrającej. Artyści poznali się na planie telewizyjnego filmu muzycznego Kulik, kręconego w lutym 1968 roku w Zakopanem. No i być może z tego powodu, że to utwór z gościnnym udziałem innego artysty, Skaldowie bardzo rzadko wykonywali go na koncertach. A jeżeli chodzi o warstwę muzyczną tej piosenki, to natknęłam się na taki opis. Utwór oparty jest głównie na współbrzmieniu dwóch gitar, Jerzego Tarasińskiego i Krzysztofa Paliwody. Brak instrumentów klawiszowych w wersji płytowej utworu, co u Skaldów stanowi dużą rzadkość. No to posłuchaj. Jeszcze przed chwilą i Skaldowie w Radiu Pogoda.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Skaldowie byli jednymi z pionierów teledysków w Polsce i wiedzieli, co przyciągnie wzrok widzów. No, piękna kobieta. I dlatego w dzisiejszej opowieści pojawia się aktorka Ewa Szykulska, piękna twarz piosenek Skaldów. Bo najpierw jako piękność na motorówce zachwycała w klipie do piosenki Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał, a potem pojawiła się jako prześliczna wiolonczelistka. To jest jeden z przebojów z trzeciego albumu Skaldów i za chwilę go posłuchamy. Powiem też, kto był prawdziwą inspiracją do powstania słów tej słynnej piosenki.
2: Autopromocja.
0: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl. Regulaminy.
5: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Została ostatnia reklama.
11: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
12: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
11: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
13: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.

0: Lata na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Prześliczna wiolonczelistka, jeden z najsłynniejszych utworów Skaldów, już niedługo w Radiu Pogoda. Zespół zamieścił go na słuchanej przez nas dzisiaj płycie Cała jesteś w Skowronkach. Muzykę skomponował Andrzej Zieliński, a tekst napisał Wojciech Młynarski. No i to właśnie on podczas jednego z koncertów Marka Grechuty i zespołu Anawa zwrócił uwagę na piękną wiolonczelistkę zespołu, czyli Annę Wójtowicz, no i umieścił ją w tym tekście. Niestety pani Ania nie zagrała w utworze Skaldów partii wiolonczeli, wykonała ją Barbara Marcinkowska, no a w teledysku, jak już wspomniałam, w rolę wiolonczelistki wcieliła się aktorka Ewa Szykulska. Co do tekstu, tak o nim opowiadał Młynarski. Polowałem w Skaldach na takie kompozycje, w których dynamiczny rytm przeplatałby się z klasycyzującym leitmotivem. Melodię, o której marzyłem, Andrzej Zieliński nagrał mi w Krakowie. Tekst był gotów następnego dnia. Zaakceptowali go bez jednej poprawki. Młynarski przyznawał jednocześnie, że nieraz musiał się mocno gimnastykować, żeby do muzyki Zielińskiego napisać odpowiedni tekst. A czy wiedzą Państwo, że później wiolonczelistka zmieniła zawód i została recepcjonistką? Bo w 1978 roku do telewizyjnego kabaretowego widowiska Hotelowe spotkanie z balladą Skaldowie wykonali prześliczną, ale właśnie recepcjonistkę. No ale my słuchamy oczywiście oryginału w Radiu Pogoda.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Skaldowie są bohaterem Radia Pogoda. Powstali w 1965 roku, kiedy na świecie rozwijała się w najlepsze Beatlemania, a w Polsce raczkował Big Beat w Krakowie. Wtedy dwaj muzycznie wykształceni i uzdolnieni bracia Andrzej i Jacek Zieliński zaczęli współtworzyć zespół inny niż wszystkie, bo mieli ambicje tworzenia piosenek do dobrych, literackich, ambitnych, poetyckich tekstów, na przykład Leszka Aleksandra Moczulskiego, Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego. A przed nami kolejna ich kompozycja, pokazująca, jak wiele muzycznych stylów potrafili wplatać do swojej muzyki. Do tekstu Agnieszki Osieckiej "Wieczór na dworcu w Kansas City" w takim swingującym stylu retro, nawiązującym do lat międzywojennych. Piosenka nagrana w grudniu 1968 roku, ale pochodzi oczywiście z płyty, której dzisiaj słuchamy. Cała jesteś w Skowronkach.
2: Reklama. Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
3: Bo mają wszystko taniej.
2: A jeszcze jakiś?
3: Bo mają najlepszy wybór.

0: No i?
1: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
0: Ciekawe, co jeszcze?
1: Jeszcze tę farbę, co chciałaś.
2: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
4: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
10: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Kategoria trawienie.
13: Po jednej nutce.
12: Ciężko na żołądku.
13: A teraz? Uczucie pełności.
12: Dobrze, i ostatni.
13: Gazy.
12: Świetnie, a co można na to zaradzić?
13: Najlepiej zastosować Travisto.
14: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
15: Została ostatnia reklama.
16: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
17: Reklama.
18: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
19: Yes, sir. To drink. Very well, sir.
20: Nice. What do you like?
19: Oh, yes, I see.
20: Well, a draft, maybe.
19: Yes, sir.
20: That's a good place, isn't it? That's a really nice place.

0: Słuchasz Radia Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
3: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
4: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
3: Asia Kruk
4: i Zygmunt Heiser.
2: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
3: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
4: uśmiechnij się.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też. To poprosimy.
6: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Chcę rzucić palenie.
9: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
12: Desmoxan. I już nie palisz.
13: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
14: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
13: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
14: Wygodnie i za darmo.
13: No.
15: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Została ostatnia reklama.
16: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
17: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
16: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
17: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
16: Aflofa.
18: Reklama. Słuchają Państwo Radia Pogoda w samo południe. Czas na najnowsze wiadomości, a po nich wracamy do odsłuchu płyty na lata, czyli albumu Skaldów. Cała jesteś w Skowronkach.
19: Syreny alarmowe omyłkowo wyły dziś rano w Zamościu. Kierowca, który staranował rodzinę z dzieckiem, staje przed prokuratorem. Na siatkarskich Mistrzostwach Europy Polki wygrały z Węgierkami. Następny mecz jutro.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
19: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkańców Zamościa niepotrzebnie obudziły dziś syreny alarmowe. O 7:00 rano zawyły z powodu błędu w czasie tzw. cichych prób systemu, mówi rzecznik prasowy wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
20: Pozytywnie przeszedł cichy test właśnie sygnalizujący o zagrożeniu, natomiast ten odwołujący uruchomił jednocześnie sygnał syreny, do czego nie powinno dojść.
19: Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do tego błędu. Kierowca samochodu, który śmiertelnie potrącił małżeństwo z dzieckiem w wózku, może dziś usłyszeć zarzuty. Kobieta i mężczyzna zmarli w szpitalu. Trwa walka o życie ich niespełnorocznego niemowlęcia, mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
21: Czy to była nadmierna prędkość, w wyniku której ten kierowca mógł stracić panowanie nad pojazdem i uderzyć? Wszystko będzie wnikliwe sprawdzane.
22: Ponoć kierowca miał driftować. Państwo to potwierdzacie?
21: W takich zdarzeniach każda hipoteza jest dokładnie analizowana, sprawdzana. Na tym etapie brane są wszystkie okoliczności pod uwagę.
19: Driftować, czyli celowo wprowadzać samochód w poślizg. Badanie alkomatem nie wykazało, by kierowca był pod wpływem alkoholu. Policja przesłuchała już jego pasażerów. Zatrzęsła się ziemia dzisiaj rano w Zagłębiu Miedziowym. Wstrząs o sile górniczej 7 w 10-stopniowej skali był samoistny na terenie kopalni Rudna w Polkowicach. Jak uspokaja KGHM, w rejonie zagrożenia nie było załogi. Polskie siatkarki pokonały w Stambule Węgry 3-0 w swoim pierwszym meczu grupy A Mistrzostw Europy. W poniedziałek drużyna Stefano Lavariniego zmierzy się z Łotwą. Tymczasem reprezentacja Polski koszykarzy przegrała w Atenach z Grecją 81-89. To mecz towarzyski, przygotowania do eliminacji przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Katarze. I jeszcze nietypowa wpadka organizatorów maratonu w Sydney. Na medalach dla tysięcy biegaczy zamiast stadionu Allianz w Sydney znalazła się słynna Allianz Arena Bayernu Monachium. Organizatorzy przyznali się do błędu, ale nagród nie wymienią. Twierdzą, że pomyłka uczyniła medale jeszcze bardziej wyjątkowymi.

0: Pogoda.
1: Najchłodniej dzisiaj na północy Polski, od 17 do 19 stopni. Nad morzem może padać, na Pomorzu Środkowym możliwe burze. W centrum już raczej bez deszczu i cieplej, około 20 stopni, a na południu zupełnie słonecznie, a stopnie 22.

0: Witam serdecznie po 12. Za chwilę wracamy do albumu Skaldów Cała jesteś w skowronkach, albumu pełnego ich największych przebojów. Słuchaliśmy już m.in. Króliczka czy Prześlicznej wiolonczelistki, a za kilka minut opowiem o jednej z najpiękniejszych polskich ballad, niezwykle poetyckiej piosence Cała jesteś w skowronkach, a także o wielkim hicie Skaldów Medytacje wiejskiego listonosza. Dowiemy się też, jak doszło do współpracy Skaldów z Wojciechem Młynarskim. Witam i zapraszam.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda prezentuje Monika Tarka.

0: na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Opowiadając o skaldach, trzeba wspomnieć Leszka Moczulskiego, bo to on napisał słowa do takich przebojów jak "Cała jesteś w skowronkach, wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał, od wschodu do zachodu słońca, szanujmy wspomnienia, nie domykajmy drzwi". Jego teksty ukazywały się na wszystkich płytach grupy od debiutu Skaldowie w 1967 roku do ostatniego albumu Z biegiem lat z 2010. Pisał do mojej muzyki wielkie przeboje, jak i protest songi, potrafił poezją oszukać cenzurę. W odróżnieniu od Wojtka Młynarskiego, który sam śpiewał i potrafił napisać słowa do mojej muzyki, z Leszkiem pracowałem inaczej. Najpierw on dawał tekst, a potem ja dopisywałem do tego muzykę. Czasem z tekstami, nieregularnymi frazami, odlatywał w kosmos i potrzebny był ktoś, kto napisze do tego nieregularny rytm, a ja to potrafiłem, mówił Andrzej Zieliński. A my za chwilę posłuchamy z trzeciego albumu Skaldów, utworu oczywiście z tekstem Moczulskiego, "Cała jesteś w skowronkach". Dla mnie ta piosenka, tytułowa piosenka z trzeciej płyty Skaldów, jest najpiękniejszą w ich repertuarze i w ogóle jedną z najpiękniejszych ballad w historii polskiej muzyki, ale chyba nie jestem w tej opinii odosobniona, bo sam kompozytor utworu, Andrzej Zieliński, uważa tę piosenkę za swoją ulubioną.

0: na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Dzisiaj, proszę Państwa, słuchamy piosenek z trzeciego albumu Skaldów, Cała jesteś w Skowronkach. Warto powiedzieć, w jakim składzie była nagrywana ta płyta. Oczywiście Andrzej Zieliński, fortepian, organy, farfisa i śpiew. Jacek Zieliński, śpiew, skrzypce, trąbka. Konrad Ratyński na gitarze basowej, ale także śpiew. Jerzy Tarasiński na gitarze, Jan Budziaszek na perkusji i Krzysztof Paliwoda na gitarze. Poza tym towarzyszyły grupie Ali Babki, orkiestra i chór Polskiego Radia i Maryla Rodowicz, która śpiewa w utworze zamykającym album jeszcze przed chwilą. No i do tego te teksty Agnieszki Osieckiej, Leszka Moczulskiego, Wojciecha Młynarskiego. No taki gwiazdorski skład sprawił, że ten album pokrył się złotem i stał się najbardziej przebojową płytą Skaldów. Czego zresztą dowodem jest piosenka, której za kilka minut posłuchamy.
0: Radio Pogoda.

0: Miejsca na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Przed nami kolejny wielki przebój z trzeciego albumu Skaldów, czyli Medytacje wiejskiego listonosza. Piosenka skomponowana przez Andrzeja Zielińskiego do tekstu Leszka Aleksandra Moczulskiego, napisana pod koniec 1968 roku. Zespół premierowo wykonał ją podczas otwarcia ośrodka TVP w Krakowie. W tym samym czasie utwór nagrano dla Polskiego Radia, co poskutkowało tytułem piosenki miesiąca. A w lutym 1969 roku w czasie sesji nagraniowej Skaldowie zarejestrowali ją na swój trzeci album Cała jesteś w skowronkach, czyli na płytę, której dzisiaj słuchamy. Ta piosenka zrobiła też karierę międzynarodową, bo w 1971 roku zespół nagrał jej niemieckojęzyczną wersję, a w 1972 roku w połowie w języku rosyjskim. To też jeden z żelaznych punktów każdego koncertu Skaldów, piosenka, która publiczności nigdy się nie nudzi i nie znudzi. No i trudno się dziwić, bo choć w dzisiejszych czasach już listów ludzie właściwie nie piszą, kartek nie wysyłają, a listonosz jak dzwoni do naszych drzwi, to przynosi rachunek za prąd albo polecony z urzędu, to jednak ta piosenka no, budzi takie wspomnienia sprzed lat, przywołuje ten świat z dawnych lat i nadal urzeka swoim takim sielskim, beztroskim klimatem. Posłuchajmy Medytacje wiejskiego listonosza w Radiu Pogoda.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Skaldowie współpracowali ze znakomitymi tekściarzami. Jednym z nich był Wojciech Młynarski, który tak wspominał tę współpracę. Dla skaldów trzeba było pisać szybko i, jak to się mówi, od razu trafić w melodię. W przeciwnym wypadku Andrzej tekst odrzucał. Do pierwszego spotkania Młynarskiego i kompozytora Andrzeja Zielińskiego doszło w połowie lat 60. podczas odbywającej się w Olsztynie imprezy Harcerski Lipiec Muzyczny. To wtedy właśnie Młynarski zafascynował się dobiegającą ze sceny oryginalną mieszanką góralszczyzny, muzyki klasycznej i big beatu. Potem pracowali razem w radiowym studiu piosenki i tak powstało między innymi Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Najsłynniejsza wspólna piosenka Prześliczna wiolonczelistka, której już dzisiaj słuchaliśmy. A teraz czas na kolejny ich wspólny utwór z trzeciego albumu Skaldów, czyli piosenkę Bas. Za chwilę ją usłyszymy.

0: Słuchaj, Marian.
1: No?
0: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
0: Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
5: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępna również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza. www.dekar.pl.
7: Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmajer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Boli, swędzi,
12: piecze, a do tego nawraca.
13: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
16: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka.

0: i eliminację gazów. Trawisz to fast i trawisz to. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.

0: dziękujemy.
1: Radio Pogoda.
2: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: To było trudne, ale to jest pani Grażyna Świtała.
3: To było trudne i pan bardzo dobrze sobie z tym poradził. 2000 zł na wakacyjne urlopowe wsparcie otrzymuje pan Przemysław. Gratulacje.
2: Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz w czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
1: Została ostatnia reklama.
9: Boli, swędzi,
10: piecze, a do tego nawraca.
11: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
12: Słuchają Państwo Radia Pogoda i audycji Płyta na lata. Za chwilę do niej wracamy, do piosenek Skaldów, ale na razie wiadomości. Jest 13.
13: Są wstępne ustalenia policji po śmiertelnym wypadku w Krakowie. Niemcy obiecały Ukrainie 600 pocisków do obrony powietrznej. Naukowcy potwierdzili, wspólne słuchanie muzyki świadczy o prawdziwej miłości.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To prawdopodobnie nadmierna prędkość była przyczyną wypadku, w którym zginęło dwoje rodziców spacerujących z 8-miesięcznym dzieckiem. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem w Krakowie na Podgórzu. 26-letni kierowca ma dziś zostać doprowadzony do prokuratury. Więcej Cezary Jaszczyk.
14: Mężczyzna ma zostać przesłuchany i może usłyszeć zarzut spowodowania nieumyślnego wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Za to przestępstwo grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. 26-latek jest mieszkańcem województwa mazowieckiego. Wiadomo, że podróżował z 3 pasażerami. Policja na razie nie potwierdza, czy w chwili wypadku driftował samochodem. Zginęli rodzice spacerujący ze swoim 8-miesięcznym dzieckiem. W szpitalu wciąż trwa walka o jego życie.
13: Ukraina dostanie od Niemiec 600 pocisków do systemu obrony Patriot. To tak zwane pociski PAK-2. Ogłosił to Wołodymyr Zełenski. Dostawa rakiet ma trwać przez najbliższe 2 lata. A już jesienią Kijów ma otrzymać z Francji nowe radary i kolejny sprzęt obrony powietrznej. Ukraina spodziewa się zmasowanych ataków Rosji na elektrownie. Prawie 8000 razy wyjeżdżali strażacy po nawałnicach, jakie przechodziły od wczorajszej nocy. 18000 gospodarstw domowych na Podlasiu nadal nie ma prądu. Stałe miejsce w prognozach pogody znalazł Niż Genueński. To nie pierwszy i prawdopodobnie nie ostatni w najbliższym czasie, mówi synoptyk Piotr Szuster.
15: Moglibyśmy mieć teoretycznie do czynienia z podobną sytuacją w warunkach, kiedy on by utrzymywał się przez dłuższy czas nad naszym krajem.
13: Niż Genueński, mówiąc w dużym uproszczeniu, zabiera parującą wodę z Morza Śródziemnego i przenosi ją nad Europę Środkową. Nawałnice były nie tylko u nas. Potężne burze sparaliżowały Litwę i Łotwę. Bez prądu zostało ponad 500 000 domów, a 2 osoby zginęły. Meteorolodzy mówią o jednej z najbardziej niszczycielskich nawałnic na Łotwie od ponad 20 lat. Podobny gust muzyczny może być kluczem do znalezienia miłości życia. Tak twierdzą austriaccy naukowcy. Zbadali ponad 300 par i odkryli, że zakochanych częściej łączy wspólny gust muzyczny niż podobna osobowość. Badacze chcą kontynuować pracę z udziałem osób z całego świata, także z Polski.

0: Pogoda.
1: Na północy Polski możliwe jeszcze dzisiaj opady, a potem im dalej na południe, tym ładniej, tym bardziej słonecznie. Na południu już w ogóle bez deszczu. Od 17 do 19 stopni nad morzem, w centrum 20, na południu Polski najcieplej 22. Wszędzie może nam dokuczać nieprzyjemny wiatr.

0: Wracamy w Radiu Pogoda za chwilę do płyty na lata i do zespołu Skeldowie. To jest zespół taki muzycznie wielowymiarowy. To też w Polsce prekursorzy progresywnego rocka. W swoich utworach łączyli nowe brzmienia z klasyką, elektryczne instrumenty z tradycyjnymi. Inspirowali się też muzyką klasyczną, między innymi Bachem. Łączyli to wszystko z muzyką ludową. No i tak powstawała taka mieszanka jedyna w swoim rodzaju. A na albumie, którego dzisiaj słuchamy, jest jaskółka takiego ich nowego stylu. Piosenka, którą zrywają z Big Beatem. Na dodatek to utwór bardzo osobisty, a to, o czym opowiada, miało wpływ na nagranie w ogóle całej płyty Cała jesteś w Skowronkach, której dzisiaj słuchamy. Już za kilka minut na antenie Radia Pogoda ten niezwykły utwór Skaldów, a ja witam i zapraszam do słuchania.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Powoli będziemy kończyć odsłuch piosenek z trzeciej płyty Skaldów, Cała jesteś w Skowronkach, wydanej w 1969 roku, ale niewiele brakowało, a ten album nie powstałby wcale, a wszystko przez poważny wypadek samochodowy, bo latem 1968 roku autobus wiozący zespół na festiwal w Sopocie uderzył w drzewo. Wokalista Jacek Zieliński miał złamaną nogę, a jego brat Andrzej doznał wstrząśnienia mózgu i trafił do szpitala. Płyta powstawała więc w okresie dochodzenia muzyków do zdrowia, w okresie rekonwalescencji. Być może właśnie taki, nie wiem, brak pośpiechu miał wpływ na to, że powstał album tak jednocześnie różnorodny i zarazem przebojowy. A jedna z piosenek na płycie nawiązuje właśnie do tego wypadku. To jest utwór 20 minut po północy, skomponowany przez Andrzeja Zielińskiego do tekstu Leszka Aleksandra Moczulskiego. W nagraniu płytowym pojawia się taki efekt imitujący silnik jadącego autobusu. A piosenka w momencie powstania została ochrzczona najdłuższym utworem w Polsce. A jednak mimo swojej długości została wykonana na Festiwalu Opolskim w 1969 roku. No i ten utwór pokazuje też odejście Skaldów od big beatu w stronę rocka progresywnego. Posłuchajmy, 20 minut po północy, Skaldowie, czas trwania 6 minut 21 sekund.

0: Lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Skaldowie byli w PRL-u wielkimi gwiazdami. Popularność zapewniła im nie tylko mnóstwo fanów, ale także i możliwość udziału w bardzo ciekawych projektach, na przykład w pewnym filmie. I to zaowocowało powstaniem jednej z najbardziej znanych piosenek świątecznych. Najpierw Polacy usłyszeli ją w filmie telewizyjnym, który pojawił się na ekranach 31 grudnia 1969 roku. To był film Kulik. To krótkometrażowa komedia muzyczna z gwiazdorską obsadą, która opowiada historię turysty, w tej roli Bogumił Kobiela, którego zabiera rozśpiewany kulik. A w Kuligu Maryla Rodowicz, Ada Rusowicz, Wojciech Korda, Niebiesko-Czarni, Ali Babki, no i Skaldowie. No i już się pewnie Państwo domyślają, jakiej piosenki zimowej. Chociaż jest lato, posłuchamy za kilka minut w Radiu Pogoda.
0: Radio Pogoda.

jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigr. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna, brawo, brawo. Upór, co mi z oczu błyska, leszczyny dziedzictwo, jak mnie do ziemi los przyciska, ona mi szepcze nic to. A jak prostuje się wtedy, ona powtarza mi, tak trzymaj, moje drzewo ulubione, leszczyna, leszczyna. Posiwiała ta bożenka, w której się kochałem, postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniartw, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginę, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna, brawo, brawo. Więc ochraniaj ją miłośnie, o każdej dnia dobie, chroń leszczynę, która rośnie.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał 100-kilowy głaz. Płynął strumyk, minął jakiś czas.

Woda brzegi rwie. Szła dziewczyna przez zielony las, popatrzyła na mnie tylko jeden raz. Popatrzyła, minął jakiś czas, lecz widocznie jej uroda była jak ta cicha woda brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz na

na brzegi rwie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

0: Lata na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Utwór z kopyta Kulik rwie za chwilę w Radiu Pogoda. Hit Skaldów skomponowany przez Andrzeja Zielińskiego do tekstu Andrzeja Bianusza. Nagrany po raz pierwszy do telewizyjnego filmu Kulik z 1969 roku, no a potem na płytę, której dzisiaj słuchamy, Cała jesteś w skowronkach. Utwór stał się jednym z najpopularniejszych w repertuarze zespołu, łącząc folklor z bigbeatowym brzmieniem. A tak o pracy nad tym przebojem opowiadał Andrzej Zieliński. Muzyka powstała naturalnie, nie ma w niej cytatu z żadnego utworu góralskiego, jest tu po prostu góralski klimat. Trudno, żeby nie było, skoro z bratem tam się wychowaliśmy, a nasza mama była góralką. Cała rodzina pochodzi z Zakopanego, krwi po prostu płynie góralski folklor, mówił Zieliński. Tekst, jak już mówiłam, napisał Andrzej Bianusz, a Skaldowie do nagrania zaprosili także Ali Babki. W grudniu 2014 roku piosenka zanotowała debiut na oficjalnym notowaniu najczęściej emitowanych piosenek w stacjach radiowych w Polsce. No i do dziś jest jednym z głównych hitów granych w grudniu przez wszystkie stacje radiowe. A jak usłyszycie za chwilę o Pannach od Kmicica, to nie chodzi o sienkiewiczowskiego bohatera. Po prostu Bianusz nawiązał w tekście do słynnej zakopiańskiej kawiarni Kmicic, w której przesiadywały podobne no najpiękniejsze panny w Zakopanem. Spotykała się tam też śmietanka towarzyska, bywał Wojciech Młynarski, bywała Osiecka, no i bywali Skaldowie. Chyba po raz pierwszy w Radiu Pogoda z kopyta Kulik rwie pojawi się latem.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Dzisiaj słuchaliśmy w Radiu Pogoda trzeciego albumu Skaldów Cała jesteś w Skowronkach z jego największymi przebojami Króliczek, Prześliczna wiolonczelistka, Medytacje wiejskiego listonosza, Skopyta kuli grwie, z jedną z najpiękniejszych polskich ballad Cała jesteś w Skowronkach, piosenką z płytowym debiutem Maryli Rodowicz. Albumu, który pokazuje najlepszą bigbeatową twarz Skaldów, ale jednocześnie zwiastuje ich odejście bardziej w stronę rocka, także progresywnego. To też jedna z najważniejszych w ogóle płyt w historii polskiej muzyki. I dlatego dzisiaj jej słuchaliśmy. Ja życzę Państwu przyjemnego niedzielnego popołudnia. Monika Tarka, do usłyszenia. A w przyszłą niedzielę Asia Kruk zaprosi Was do słuchania albumu Marka Grechuty Korowód.
0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.

0: autopromocję.
1: W ręce cytrynowe gelato, a w tle Koloseum. Wiesz, że jesteś we Włoszech. Słyszysz Albano i Romine Power. Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
3: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej

0: Ty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
1: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Trawisto.
7: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
10: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Czy już znasz tę nowość?
12: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
11: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
12: oraz wspierają układ nerwowy,
11: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
12: Bezglutenowy
11: i bez laktozy.
12: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
11: To wszystko takie ważne.
12: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
16: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
16: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
17: Została ostatnia reklama.
18: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
2: Reklama. Living in love.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
0: z wysoką dawką silimaryny,
1: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
0: choliną i chromem.
1: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. www.dekar.pl.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
6: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Została ostatnia reklama.
8: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Nawet 5 lat więzienia za patostreaming. Nowe przepisy już obowiązują. Kolejny kraj deklaruje pomoc Ukrainie. Norwegia obiecuje miliardy euro. Pozew przeciw Netflixowi. Rodzina znanej lekarki walczy o jej dobre imię.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Koniec z bezkarnością patostreamerów. Dziś wchodzą w życie przepisy, które za publikowanie w sieci nagrań pokazujących przemoc, upokarzanie czy znęcanie się nad zwierzętami przewidują nawet 3 lata więzienia, a gdy takie treści dotyczą dzieci, nawet 5 lat. Odpowiedzialność grozi nie tylko twórcom, ale także osobom, które pomagają takie materiały rozpowszechniać. Norwegia dołącza do deklaracji pomocy dla Ukrainy. Po Niemczech i Francji teraz premier Norwegii obiecał 85 miliardów koron, czyli prawie 8 miliardów euro. Większość pieniędzy ma być przeznaczona na wojsko. Zapowiedział także podpisanie z Kijowem deklaracji o partnerstwie strategicznym. Teraz spór o serial Netflixa Ołowiane dzieci. Rodzina profesor Bożeny Hager-Małeckiej zapowiada pozew. Twierdzi, że wybitna lekarka została pokazana w złym świetle. W serialu zastąpiła ją fikcyjna postać Krystyny Berger, grana przez Agatę Kuleszę.
13: W kontekście historii, prawdziwej historii Ołowianych dzieci, mówimy o sile i współpracy trzech kobiet. Pani doktor Wadowskiej-Król, pani profesor Hager-Małeckiej oraz pani Wiesławy Wilczek. I równe uznanie należy się każdej z tych kobiet i absolutnie niesprawiedliwym i nieuzasadnionym jest zupełne pomijanie dokonań jednej z nich w tej prawdziwej historii.
11: Mówi pełnomocnik rodziny Krzysztof Breguła. Rodzina naukowczyni żąda zadośćuczynienia i zamieszczenia przed każdym odcinkiem serialu planszy informującej, że postać profesor Berger jest zupełnie fikcyjna. To ma być ułatwienie dla par jednopłciowych. Wchodzą w życie przepisy umożliwiające transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych w każdym polskim urzędzie stanu cywilnego. Rozporządzenie wprowadza 3 rodzaje dokumentów, zależnie od tego, kto zawarł związek małżeński, czy to związek kobiety z mężczyzną, czy też 2 kobiet albo 2 mężczyzn. Z powodu wysokich fal mamy zakazy kąpieli na części nadmorskich kąpielisk. Tak jest na przykład w Kołobrzegu, a także w Ustroniu Morskim, Krynicy Morskiej i Władysławowie. Sławowie.

0: Pogoda.
1: Nieprzyjemny wiatr może nam dzisiaj dokuczać, szczególnie nad morzem, bo tu będzie padać. No właśnie, na północy Polski możliwe są jeszcze opady, w centrum raczej bez deszczu, a na południu już zupełnie sucho i słonecznie. Temperatura od 17 do 19 na północy, w centrum 20, na południu 22.

0: przygoda to. Tylko w Warszawie, w Warszawie, jak Warszawa to, w maju gdy kwitną.
1: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
3: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
4: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
8: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
11: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
10: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
11: Ach, ci panowie z Media Expert.
10: Prawda?
12: Teraz w Media Expert Twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Słuchasz Radia Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
3: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
4: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
3: Asia Kruk
4: i Zygmunt Heiser.
2: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
3: Włącz Pogody Poranek Radia Pogoda i...
4: uśmiechnij się.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Znowu miałam rację.
5: W czym?
4: We wszystkim.
5: Akurat.
4: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
5: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
4: A nie są?
6: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: A o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Chcę rzucić palenie.
13: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg tabletki Aflofarm.
16: Desmoxan. I już nie palisz.
17: Prognoza na dziś. W Mandorii zawsze piękna pogoda i rodzinna frajda na bajecznie wysokim poziomie. Pod dachem czeka całe renesansowe miasteczko, ponad 30 atrakcji, w tym 5 rollercoasterów. Tu można bawić się cały dzień, bez oglądania się na deszcz czy wiatr. Rodzinny park rozrywki Mandoria. Największy całoroczny park rozrywki pod dachem w Europie. Zapraszamy. Wejdź na mandoria.com. Mandoria. Zawsze jest pogoda na dobrą zabawę.
18: Czy już znasz tę nowość?
19: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
18: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
19: oraz wspierają układ nerwowy,
18: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
19: Bezglutenowy
18: i bez laktozy.
19: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
18: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
19: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
20: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
21: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
23: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
24: Została ostatnia reklama.
18: Czy już znasz tę nowość?
19: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
18: EPA i DHA
19: na wsparcie pracy serca
18: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
19: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
18: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
19: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.

0: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
1: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
0: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
1: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
0: No w Brikomanie, a gdzie?
2: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
3: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
5: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
9: Została ostatnia reklama.
10: Czy już znasz tę nowość?
11: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
10: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
11: oraz wspierają układ nerwowy,
10: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
11: Bezglutenowy
10: i bez laktozy.
11: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
10: To wszystko takie ważne.
11: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
12: Reklama.
13: 9 osób w rękach policji po zabójstwie kibica Hutnika Kraków. Będzie protest nauczycieli. Chcą większych podwyżek niż obiecał rząd. Superman z Borneo podbija internet. 17-latek walczy z pożarami lasów.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 15:00.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zatrzymała 9 osób w sprawie brutalnego zabójstwa w Krakowie. 36-letni kibic Hutnika o pseudonimie Jan Kes został zamordowany w nocy z czwartku na piątek na osiedlu willowym w Nowej Hucie. Zbrodnię nagrała kamera monitoringu. Rośnie liczba rannych po nocnym trzęsieniu ziemi w Japonii. Lokalne władze informują już o 37 poszkodowanych. Wstrząsy miały siłę 5,9. Cezary Jaszczyk.
14: Trzęsienie ziemi było odczuwalne także w Tokio, gdzie służby poinformowały o 15 poszkodowanych. Wstrząsy doprowadziły do opóźnień szybkich pociągów obsługujących lotniska w Tokio i Narita oraz regionalnych pociągów na całym północnym wschodzie Japonii. Nie ma ryzyka zakłóceń pracy miejscowych elektrowni atomowych. Premierka Sanae Takaichi powołała specjalną grupę zadaniową, która ma oceniać szkody wywołane przez żywioł. A to już kolejne trzęsienie, jakie w ostatnim czasie dotknęło Japonię. Do silniejszego, o magnitudzie 7,1, doszło pod koniec lipca w prefekturze Kumamoto. Zginęło wówczas 8 osób.
13: Nauczyciele szykują protest tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego. ZNP i Solidarność domagają się 15% podwyżek, a rząd przewiduje dla nich zaledwie 3%. Związkowcy zarzucają politykom złamanie wcześniejszych obietnic. Zapowiadają demonstrację 31 sierpnia. Magdalena Kaszulanis z ZNP.
15: Ten rząd, politycy rządowej koalicji, jak również sam premier, obiecali nauczycielom przyspieszenie prac nad powiązaniem nauczycielskich wynagrodzeń z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju i tej obietnicy nie dotrzymali.
13: ZNP będzie manifestować przed kancelarią premiera. Solidarność jeszcze nie zdecydowała o formie protestu. Superman ruszył do walki z ogniem. 17-latek z Indonezji gasi pożary lasów i stał się bohaterem internetu. Nastolatek w charakterystycznym kostiumie Supermana pomaga strażakom walczyć z żywiołem na Borneo. Nagrania z jego akcji obejrzały już miliony osób. Szlachetna postawa chłopaka jest nieprzypadkowa. Jego ojciec jest strażakiem. Założył miejscową ochotniczą straż pożarną.

0: Pogoda.
1: Dość już niżów genueńskich. Dziś pogoda spokojniejsza w Polsce, choć na północy może jeszcze padać. W centrum nie powinno, a na południu zupełnie sucho i słonecznie. Front, który przeszedł, zostawił nam chłodniejsze powietrze. Na północy Polski dziś od 17 do 19, w centrum około 20 stopni, najcieplej stosunkowo na południu do 22.

0: emocje.
1: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze. Zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
2: z wysoką dawką sili maryny,
3: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
2: choliną i chromem.
3: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
3: Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Kaufland jest.
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara na mediaexpert.pl.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
9: No to życzę szczęścia.
10: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
11: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
1: Została ostatnia reklama.
13: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

Radio Pogoda. Zawsze w słonecznym nastroju.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: To było trudne, ale to jest pani Grażyna Świtała.
3: To było trudne i pan bardzo dobrze sobie z tym poradził. 2000 zł na wakacyjne urlopowe wsparcie otrzymuje pan Przemysław. Gratulacje.
2: Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję.
0: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
5: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
6: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
6: Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
8: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
9: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
8: ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
10: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
12: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
13: Pan Rembiszewski?
14: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
13: No to życzę szczęścia.
14: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
15: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
5: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
6: oraz wspierają układ nerwowy,
5: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy

0: B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Hej, musisz się tak na nie gapić.
4: No oderwać wzroku nie mogę.
3: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
4: Ale są takie atrakcyjne.
2: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.

Rytety. Rytety. Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. Żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć. I tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy...

0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
2: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
2: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
2: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
5: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
6: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
8: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Została ostatnia reklama.
10: Prognoza na dziś. W Mandorii zawsze piękna pogoda i rodzinna frajda na bajecznie wysokim poziomie. Pod dachem czeka całe renesansowe miasteczko, ponad 30 atrakcji, w tym 5 rollercoasterów. Tu można bawić się cały dzień, bez oglądania się na deszcz czy wiatr. Rodzinny park rozrywki Mandoria. Największy całoroczny park rozrywki pod dachem w Europie. Zapraszamy. Wejdź na mandoria.com. Mandoria. Zawsze jest pogoda na dobrą zabawę. Reklama.
11: Fałszywy alarm na Lubelszczyźnie. Niepotrzebnie zawyły syreny. Ponad trzykrotnie wzrosła liczba antyukraińskich wpisów w internecie. Kluski śląskie na trasie do Katowic. Ryba po drodze na Pomorze. Wars ma nowy pomysł.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przez pomyłkę w Zamościu i powiatach biłgorajskim, zamojskim, chrubieszowskim i tomaszowskim zawyły nad ranem syreny alarmowe. Do nadania sygnału doszło przypadkowo, podczas zaplanowanych wcześniej cichych testów. Poinformował o tym Lubelski Urząd Wojewódzki. Prezydent Ukrainy podpisał ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego Ukrainy. Mają tam być honorowani bohaterowie walk o niepodległość tego kraju. Wśród nich wiele organizacji, także OUN-UPA, Organizacja Nacjonalistów Odpowiedzialnych za Ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Tymczasem liczba antyukraińskich treści w polskim internecie wzrosła o 345%. To wyniki najnowszej analizy Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, mówi współautor badania, ekspert do spraw zagrożeń hybrydowych Filip Bryjka.
13: Te treści bardzo obraźliwe, ofensywne, było to 1 200 000 różnych reakcji, komentarzy, udostępnień, co przekłada się oczywiście na tworzenie takiego wrażenia w świecie cyfrowym, że nastroje antyukraińskie w Polsce znacznie rosną.
11: Badacze zwrócili uwagę na to, że większość wpisów tego typu była tworzona przez prorosyjskie farmy troli i boty działające na zlecenie Kremla. Dania regionalne wejdą do menu w pociągach Intercity. Dla przykładu na trasie z Warszawy do Katowic będzie można zjeść kluski śląskie. Zmiany będą wprowadzane systematycznie, bo nie jest to logistycznie proste, mówi Michał Wrzosek, rzecznik Warsu.
14: Te składy są obiegowane różnie i to powoduje, że pociąg, który na przykład właśnie jedzie do Szczecina po zabiegowaniu, po sprzątaniu, zamienia się na przykład pociąg jadący w inną część Polski. Mamy dania typu Łazanki na przykład, jadąc na południe. Mamy bliny, jadąc na Podlasie.
11: A jadąc na Pomorze, dania rybne. Zmian w menu można się spodziewać na początku nowego roku. Uwaga turyści wybierający się do Grecji. Nadchodzi fala upałów. Sięgną 40 stopni. Najgoręcej będzie na kontynencie i na Peloponezie, a wysoka wilgotność dodatkowo zwiększy odczuwalne gorąco. Na wyspach odrobinę chłodniej, do 37 stopni. Meteorolodzy zapowiadają, że fala upałów potrwa co najmniej do połowy tygodnia.
15: Radio Pogoda.
12: Pogoda.
11: Upały jeszcze prawdopodobnie do Polski wrócą, ale na razie pogoda no dzisiaj nawet w miarę przyjemna, choć wiatr silny dokucza. Na północy od 17 do 19 stopni i może padać. W centrum raczej bez deszczu, około 20 stopni, a na południu najładniej dużo słońca i 22.
9: Radio Pogoda na lato. Tu najpiękniejsze melodie przejmują ster.

krzywym mostem za wiatrakiem, cichutko jakby siał ktoś makiem. Tam ciebie czekam aż z daleka, przez opuszczony przyjdziesz sad. Przywiodą ciebie kolejne.

0: ma nic niższego, niech kto chce mi wierzy, niż rodzinny obiad w sielskiej atmosferze.
1: Nie jest szkoda lata i letnich złotych wspomnień.
2: Autopromocja.
3: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofarm.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert dalej masz.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
10: Czy już znasz tę nowość?
11: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
10: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
11: oraz wspierają układ nerwowy,
10: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
11: Bezglutenowy
10: i bez laktozy.
11: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
10: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
11: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
12: Boli, swędzi,
13: piecze, a do tego nawraca.
14: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Została ostatnia reklama.
15: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
16: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza. www.dekar.pl.

0: Tu Radio Pogoda. Mówi do Was Olgierd Łukaszewicz. Kłaniam się nisko i z pogodnym uśmiechem.
1: Przyszła zakłócając rytm monotonnych szarych dni. Odmieniła wszystko w mig. Pierwsza miłość miała swój wspaniały świat.

0: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Patrz.

0: Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
0: Tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
4: z wysoką dawką silimaryny,
5: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
4: choliną i chromem.
5: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
6: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
7: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
1: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
0: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
0: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
0: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Została ostatnia reklama.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
4: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
5: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
11: Kuba wyspa jak wulkan gorąca, ola, ej ja.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr, swe życie znów.

0: nocy i dni.
1: Autopromocja.
2: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
3: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
4: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
3: Asia Kruk
4: i Zygmunt Heiser.
2: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
3: Włącz Pogody Poranek Radia Pogoda i...
4: uśmiechnij się.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Marian,
6: a
5: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofarm.
10: Nie wszystko na drodze da się przewidzieć, dlatego warto wiedzieć, komu zaufać po kolizji. W Centrum Napraw Powypadkowych w Piasecznie zapewniamy kompleksową pomoc na każdym etapie likwidacji szkody, samochód zastępczy oraz naprawę przeprowadzoną zgodnie z wytycznymi producenta. Działamy w trosce o twoje bezpieczeństwo, abyś po zdarzeniu bez obaw mógł wrócić na drogę. Znajdziesz nas przy ulicy Technicznej 8A w Piasecznie. Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
11: Została ostatnia reklama.
12: Czy już znasz tę nowość?
13: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
12: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
13: oraz wspierają układ nerwowy,
12: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
13: Bezglutenowy
12: i bez laktozy.
13: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
12: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
13: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Reklama.
14: Skutki nawałnic na Podlasiu, 5 tysięcy odbiorców nadal nie ma prądu. Polacy myślą już o zimie, duży popyt na drewno opałowe. Suwałki upamiętniły Andrzeja Wajdę, odsłonięto jego mural.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 5 tysięcy domów na Podlasiu pozostaje jeszcze bez prądu. Po wczorajszych wichurach służby energetyczne usuwają awarie. W szczytowym momencie awarie dotknęły około 120 tysięcy mieszkańców. 3 osoby zostały poszkodowane w wyniku upadku drzew na samochody. Rośnie liczba zakażeń wirusem Ebola w Demokratycznej Republice Konga. Według WHO potwierdzono już ponad 5 tysięcy przypadków. Co drugi zakażony zmarł. Wirusolożka ewolucyjna dr Emilia Skirmund z Uniwersytetu w Oksfordzie twierdzi, że badania nad szczepionką na wirus eboli są już w końcowej fazie.
16: Szczepionka Moderny bez technologii mRNA, czyli właśnie w fragmencie wirusa, który nie wywołuje, jest to sam fragment, więc nie może wywołać choroby, ale sprawia, że nasz układ odpornościowy może rozpoznać wirus, jeżeli dojdzie do zakażenia.
14: Oficjalne dane wskazują na bardzo duży procent śmiertelności wśród chorych. Polacy szykują już opał na zimę, nie zraża do tego nawet wysoka cena. Powodem jest m.in. mroźny ostatni sezon, a także napięcia polityczne na świecie wielu ludzi niepokoją, mówi Marek Czechowski ze składowiska drewna w Lublinie.
17: Że nie będzie gazu, że będzie jakaś awaria. Wolą mieć spokój i jakąś taką gwarancję, że zawsze sobie w jakiś tam sposób to ciepło wygenerują. Rozmawiałem z klientką, że zrobiła kominek w nowym domu, nie zamierza jakby go używać, ale chce mieć jakąś taką alternatywę na ogrzanie domu w razie W, jak to się mówi.
14: Za metr sześcienny drewna trzeba zapłacić nawet do 800 zł. Suwałki uczciły Andrzeja Wajdę. Podczas festiwalu Wajda na Nowo odsłonięto mural poświęcony wybitnemu reżyserowi, który urodził się właśnie w Suwałkach. Autorem dzieła jest znany plakacista Andrzej Pongowski. Mural powstał na ścianie budynku pierwszego liceum. Prezentuje postać reżysera otoczoną brzozami. Festiwal zakończy się galą z udziałem gwiazd polskiego kina. A gwiazda polskiej piłki, napastnik Adam Buksa, przeszedł z włoskiego Udinese do Hiszpanii. Zagra na wypożyczeniu w drugoligowej Majorce. Na filmie opublikowanym dla kibiców Buksa mówi, że chce wprowadzić Majorkę z powrotem do elity. Jeśli się sprawdzi, Majorka ma pierwszeństwo, by go wykupić z Udine.
15: Radio Pogoda. Pogoda.
14: W nocy, tak jak dzisiaj w dzień, na północy deszczowo, a na południu pogodnie. Temperatura trochę powyżej 10 stopni. Jutro deszczowe chmury spłyną trochę na południe Polski i padać będzie w większej części kraju, ale zobaczymy też sporo słońca, a temperatura lekko powyżej 20 stopni.
15: My tu gramy, nie gadamy. Najpiękniejsze melodie na lato w Radiu Pogoda.

siódma, cztery, jakaś podyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od trzech.

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, unapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż.

0: potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

0: wiosna, wiosna, ach to ty.
1: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
2: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
0: EPA i DHA
1: na wsparcie pracy serca
0: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
1: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway jest silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza www.dekar.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

Przez kolejne grudnie, maje człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłonią ci, co palcem wygrażali. My możemy być w kłopocie, ale na rozpaczy dnie jeszcze nie, długo nie. Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym

0: też Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
3: z wysoką dawką syli maryny,
4: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
3: choliną i chromem.
4: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć, ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
6: Nie wszystko na drodze da się przewidzieć, dlatego warto wiedzieć, komu zaufać po kolizji. W Centrum Napraw Powypadkowych w Piasecznie zapewniamy kompleksową pomoc na każdym etapie likwidacji szkody, samochód zastępczy oraz naprawę przeprowadzoną zgodnie z wytycznymi producenta. Działamy w trosce o Twoje bezpieczeństwo, abyś po zdarzeniu bez obaw mógł wrócić na drogę. Znajdziesz nas przy ulicy Technicznej 8A w Piasecznie. Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadanie.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
12: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
11: Pamiętałem o wszystkim.
12: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
11: Dokładnie, kochanie.
12: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
11: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
12: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
13: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
4: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
14: Została ostatnia reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać się z nim. On znów zagląda ci w oczy, jak gdyby pytał cię, choć to boi.

boli się sam, niech sam wpadnie na to, że w kalendarzu jest wciąż taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie.

0: jest wciąż taki dzień przeznaczony wyłącznie dla Ciebie.
1: Witam serdecznie, z tej strony Ireneusz Krosniec Serdeczny. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: To było trudne, ale to jest pani Grażyna Świtała.
3: To było trudne i pan bardzo dobrze sobie z tym poradził. 2000 zł na wakacyjne urlopowe wsparcie otrzymuje pan Przemysław. Gratulacje.
2: Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Boli, swędzi,
8: piecze, a do tego nawraca.
9: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
11: Czy już znasz tę nowość?
12: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
11: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
12: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
11: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
12: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Została ostatnia reklama.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
13: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
14: Zabójstwo kibica w Krakowie. Policja zatrzymała 9 osób. Jeszcze przez tydzień tańsze paliwo, potem koniec programu CPN. Szczęśliwy finał poszukiwań zaginionych nastolatków. Dwaj bracia odnalezieni.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja ustala przebieg śmiertelnego pobicia mężczyzny w krakowskiej Nowej Hucie. Funkcjonariusze zatrzymali 9 osób, mogących mieć związek z morderstwem. Wstępnie ustalono, że to osoby powiązane ze środowiskiem pseudokibiców. Zabójstwo nagrały kamery monitoringu, a pomoc wezwał mieszkaniec osiedla.
15: Ten mężczyzna zauważył nieprzytomnego, jak się później okazało, 36-latka. Ratownicy medyczni tego mężczyznę przynieśli do karetki. Niestety nie udało się uratować życia.
14: Mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji. Ofiara to kibic Hutnika Kraków. Sprawę skomentowała już Wisła Kraków. Klub potępił zbrodnię, zapewnił, że sprzeciwia się przemocy. Wścieklizna na Lubelszczyźnie. Pojawiło się kolejne ognisko, tym razem u Lisa w gminie Janów Podlaski. Zwieje, że błąkało się w pobliżu zabudowań i niepokoiło mieszkańców. Służby apelują, aby w takich sytuacjach nie zbliżać się do zwierząt. Dzikie i chore zwierzęta często zaczynają zachowywać się jak te domowe, przypomina lekarz weterynarii Monika Michałowska.
16: Bardzo często obserwuje się utratę takiego naturalnego lęku przed człowiekiem. Te zwierzęta wręcz zachowują się jak zwierzęta domowe. Często występują objawy nerwowe, to mogą być różnego rodzaju porażenia, niedowłady, skręty szyi. U zwierząt domowych może to być agresja nadmierna.
14: To już trzecie potwierdzone ognisko wścieklizny w Polsce w tym roku. Choroba przenoszona jest przez pogryzienie. Jeszcze przez ponad tydzień kierowcy będą tankować paliwo po cenach ustalonych w rządowym programie CPN. Eksperci ostrzegają jednak, że ropa na świecie drożeje, a więc po zakończeniu programu ceny na stacjach wzrosną. Dziś płacimy mniej więcej 6,50 za benzynę i 7,50 za olej napędowy, mówi Magdalena Robak z portalu ePetrol.
17: Ropa naftowa systematycznie drożeje i w skali tygodnia podrożała już o 5%.
14: Program CPN z obniżką VAT-u i ustalanymi cenami maksymalnymi będzie obowiązywał obowiązywać do końca wakacji. Zaginieni bracia z okolic Drawska Pomorskiego odnalezieni, poinformowała policja. 13- i 15-latek byli poszukiwani po tym, jak od wczoraj nie wrócili do swoich domów i nie dawali znaku życia. Powtarzamy więc, dobre wieści, odnaleźli się.
18: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
14: W nocy około 10 do 12 stopni na północy Polski cały czas może padać. Jutro deszcze pojawią się też w centrum, a miejscami nawet na południu. Województwo świętokrzyskie, lubelskie też będzie częściowo deszczowe. Temperatura około 20 stopni, tak od 19 do 22. Słońca też całkiem sporo.
1: Radio Pogoda. Tu najpiękniejsze melodie mówią same za siebie.

0: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
4: może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
8: No to życzę szczęścia.
9: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
10: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Czy już znasz tę nowość?
12: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
11: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
12: oraz wspierają układ nerwowy,
11: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
12: Bezglutenowy
11: i bez laktozy.
12: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
11: To wszystko takie ważne.
12: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
13: Została ostatnia reklama.
14: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
15: How good is that?

0: Reklama.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
3: No.
2: Tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
6: EPA i DHA
7: na wsparcie pracy serca
6: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
7: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne.
7: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Pan Rembiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony.

0: złotych, 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
0: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
2: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Została ostatnia reklama.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
2: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
3: oraz wspierają układ nerwowy,
2: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
3: Bezglutenowy
2: i bez laktozy.
3: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
3: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Reklama.

0: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
2: z wysoką dawką sili maryny,
3: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
2: choliną i chromem.
3: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
3: Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni nie wiedzą?

Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.

i w głowie zawróciła mu. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna. Niestety krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka. A kto się na miłości zna, wie, że to jest

że takich jak on wielu ma. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna mówiła, że ma już go dość i porzuciła go na złość, jak to.

0: zawróci mu. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

Słyszeć, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Glut wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

Już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o mnie.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
0: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
1: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza www.dekar.pl.

0: dealerów Volvo.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Została ostatnia reklama.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
5: EPA i DHA
6: na wsparcie pracy serca
5: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
6: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
6: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Reklama.

0: Drodzy słuchacze Radia Pogoda, wspaniałego dnia, wieczoru, gdziekolwiek jesteście i cokolwiek robicie. Magdalena Kumorak.
1: Nie miałem prawie nic.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Media Expert.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Złote nuty spadają na rynek i dookoła muzyki jest wbrud.

słowa, dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa, dwa krakusy,

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Pan Rembiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
6: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
7: z wysoką dawką sili maryny,
8: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
7: choliną i chromem.
8: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
8: Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza www.dekar.pl.

Sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek.

Adio, ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w

I dziewczyna, i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dewu kwiat naszych ciał. Porwał dziewczę z

za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ, te witaminy przebogate.

0: w sklepach i na mediaexpert.pl. Została ostatnia reklama.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.

jabłuszko, pełne snu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, tam i tu. Jabłuszko pełne snu.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
0: EPA i DHA
1: na wsparcie pracy serca
0: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
1: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.

0: ale w Media Expert jest mega.
1: No.
0: Tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
3: Została ostatnia reklama.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Reklama.

0: pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Koci, łapci, kici, kici, ole, ole, Janko. Zajmujemy razem z babcią urocze mieszkanko. My mieszkamy na parterku, babcia w oficynce. Drepce rząd dla informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie, babciu, idzie, jak po sznurku. A dokładniej informować babci nikt nie śpieszy. Po co babcię denerwować, jak się babcia cieszy.

aż rodzinnie osiągniemy. Prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci, koci, łapci o tym też nie powie.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
0: z wysoką dawką sili maryny,
1: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
0: choliną i chromem.
1: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Została ostatnia reklama.
0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
0: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
1: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.

0: rzekł.
1: Słów mi brak.
0: Już świt.
2: Krzysztof Dałkrzewicz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy fantastycznego Radia Pogoda.

bogactwa i klejnoty. Nam nie dał nic, nie mamy nic, serca i tęsknoty. Lecz my bez skarb, płomieniem war, stopimy świat na złoto. Gdy się pieszczotą,

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Reklama.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Zaprasza Tamara Pawlik-Lipska.
4: Dzień dobry, tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska przy mikrofonie, a przy drugim mikrofonie Czesław Majewski. Dzień dobry.
5: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
4: Pianista, kompozytor. Jak Pana zapowiadałam w naszych zapowiedziach w mediach społecznościowych, to na aktor kabaretowy lekko się Pan skrzywił.
5: Nie, bo wie pani, no ja jestem z wykształcenia muzyk. Skończyłem Akademię Muzyczną, a nie teatralną. Oczywiście miałem taki epizod, i to dość długi,
4: no
5: w życiu, że występowałem jako aktor, ale nie, znaczy naśladowałem aktorstwo, powiedzmy tak, no bo przecież nie jestem zawodowym aktorem, ale bardzo miło wspominam tamte czasy, pewno o nich będziemy rozmawiali.
4: No właśnie, no to skoro one już się tutaj pojawiły, to właściwie może od tego trochę zacznę, że jak właściwie doszło do tego, że znalazł się pan w kabarecie Olgi Lipińskiej?
5: Ja zacząłem pracę w teatrze komedia, który właśnie objęła, to było w 78 roku, objęła Olga Lipińska. Ponieważ wcześniej znaliśmy się z takich kabaretonów opolskich, które ona organizowała, znaczy była reżyserem. Natomiast ja tam uczestniczyłem jako człowiek akompaniujący wykonawcom, więc już się znaliśmy. Ona mnie zaprosiła do współpracy jako kierownika muzycznego teatru Komedia i wtedy właśnie to był początek 78 roku, czyli chyba luty, ona organizowała pierwszy nowy kabaret, bo wcześniej był właśnie Leci Kabarecik, był Galux Show, a w 78 roku, w lutym, ona rozpoczęła z nową obsadą. To się było pod nazwą Kabaret Olgi Lipińskiej, Kurtyna w górę. I tam właśnie były te, no, największe, tak nazywam to, nazwiska aktorskie, bo Basia Wrzesińska, Krysia Sienkiewicz, Janek Kobuszewski, Gajos, Pokora, no, Piotr Franceski, no same wielkie nazwiska. I tam potrzebny był pianista, taki, który tam będzie podgrywał. No i ona mówi, słuchaj, czy byś się zgodził? To ja mówię, no, bardzo chętnie. Tym bardziej, że ja kiedyś, naprawdę przyznam się, kiedyś marzyłem i żałowałem, że skończyłem szkołę muzyczną, a nie teatralną. Aha. Tym bardziej tak, że wtedy, kiedy ja studiowałem jeszcze w Łodzi, to była Akademia Łódzka imienia Bacewicz, moja akademia była na piętrze takiego starego pałacu właściwie poznańskich, natomiast parter cały zajmowała szkoła aktorska, czyli teatralna, jeszcze przed połączeniem z filmową. To były dwie oddzielne szkoły. I ja studiując na pierwszym piętrze, schodziłem po zajęciach na dół i pracowałem w szkole aktorskiej jako pianista, jako asystent, to się nazywało, w klasie piosenki. No więc miałem właśnie wtedy kontakt już pierwszy z Januszem Gajosem. Mogę powiedzieć, że to mój uczeń, chociaż jesteśmy właściwie równolatkami. No ale tak to się złożyło, że ja prowadziłem zajęcia z Januszem, z Elą Starostecką, sporo nazw w tej chwili wszystkich nie będę wymieniał. No i wracam do tego, że bardzo żałowałem wtedy, że nie studiuję aktorstwa. Bardzo mi się to podobało. I jak Olga się zwróciła, żebym ja coś tam robił w kabarecie, no to ja oczywiście Bardzo, bardzo chętnie.
4: No i z tej roli kabaretowej pańskiej, no to chyba tak już naprawdę na długie lata do języka weszło. Mam grać.
5: Tak, to z tym, że wie pani, to jest właśnie, to jest, bo wiele osób mnie pytało, kto to wymyślił. Mhm. Co, ani Olga nie wymyśliła, ani ja nie wymyśliłem. Okay. Tylko to było wzięte jak gdyby od Jurka Derfla, wspaniałego mojego przyjaciela, kompozytora, genialnego pianisty, który niestety przed kilkoma miesiącami odszedł od nas. Ale on we wcześniejszym kabarecie Olgi Lipińskiej, tym właśnie Leci kabarecik, mhm. on tam jako pianista występował też, tylko że on tak z życia, rzeczywiście on taki był, no taki, no nie bardzo wiedział, tak nieśmiało bardzo, i mówił: Olga, no ja nie wiem, czy ja mam już grać, czy nie. I to było w czasie prób i w czasie nagrań. On ciągle pytał, czy już ma grać, bo nie bardzo wiedział, czy już teraz nie. I Olga mówi: słuchaj, to jest takie wspaniałe powiedzenie, że czy ja mam grać? Ty będziesz pytał, czy ja mam grać. To, i to cały czas będziemy powtarzali. Oczywiście tam jeszcze wymyśliła, ta postać była troszkę taka zwichrowana. Mhm. No i tak. I stąd powstało to, czyli właściwie ja przejąłem po Jurku Derflu powiedzenie, czy mam grać.
4: Czyli coś rzeczywistego pojawiło się tak. w kabarecie. To tak. nawet nie było tak. specjalnie wymyślone.
5: Nie było wymyślone, tylko to z życia wzięte. Tak. Mhm.
4: Gdy wspomina pan tamte czasy kabaretu Olgi Lipińskiej, czy to już wtedy wydawało się, że to no, stanie się takim kultowym w pewnym sensie produktem, że jednak po latach ten kabaret nadal będzie bawił? Bo nawet oglądając teraz jakieś, na przykład czasami w internecie, niektóre z tych odcinków, no to one są absolutnie nadal aktualne.
5: Tak, tak, to prawda. My wtedy bardzo ciężko, że tak powiem, przeżywaliśmy każde nagranie. Mhm. Olga była bardzo wymagającą osobą. Mhm. Ale miała prawo, bo wiedziała, o co jej chodzi, naprawdę. Mhm. I tutaj nie można mieć do niej o to żadnych pretensji. Wymęczyła nas czasem do końca, no im, do imentu. Ale wiedzieliśmy, że po jej jeszcze opracowaniach, w sensie montażu tych wszystkich nagrań, to będzie perełka. I rzeczywiście wychodziła jedna perełka po drugiej. Każda edycja nowego programu kabaretowego było rzeczywiście wspaniałe. I my wiedzieliśmy, już przy realizacji, wiedzieliśmy, że pod jej egidą to będzie bardzo dobre. Mhm. I to zostanie na lata.
4: Mam takie też skojarzenie, że pan jest takim pianistą telewizyjnym. W dużej mierze. Choć oczywiście absolutnie, no grał pan też z gwiazdami, ale zawsze właśnie to były duże nazwiska. Czy zaczynając w ogóle tę przygodę z pianinem, z akademią, pan miał na siebie taki pomysł, że właśnie to chciałby pan robić, być na estradzie, być popularny?
5: Oczywiście, wie pani, kończąc studia muzyczne, w tamtych czasach wiadomo było, że muzyka rozrywkowa tak zwana, czyli każda poza muzyką poważną, mhm. czy to jazzowa, czy stricte rozrywkowa, tak zwany pop music, była niedopuszczalna w szkole. Nie wolno było. Nie wolno było, to było bardzo ganione i tępione przez grono profesorskie. Oczywiście każdy z nas gdzieś tam, jeżeli miał jakieś tego typu ciągoty, czy tak powiem, mhm. to gdzieś tam sobie podgrywał. Ja jeszcze nawet w liceum muzycznym, a potem na studia to się przeniosło, grywałem w takim zespole Dixielandowym. Mhm. I to mnie, ta muzyka właśnie bardzo mnie ciągnęła. Moja pani profesor nie mogła przeboleć, że ja nie chcę przełożyć dyplomu o 2 lata, i przygotować się do konkursu Chopinowskiego. Mhm. To w 65 roku do tego konkursu, a ja w 63 miałem dyplom robiłem. Ona mhm. wcześniej już, ponieważ były przygotowania, namawiała mnie bardzo, a ja mówiłem: pani profesor, ale ja to inny kierunek. No i ona się w końcu pogodziła. Zresztą zezwoliła mi nawet później na uczestnictwo w tych zakazanych zespołach rozrywkowych, ale to jest inna historia, to może jeszcze będzie czas, to opowiem, dlaczego tak się stało, dlaczego się zgodziła.
4: Jakich argumentów pan wtedy użył?
5: To znaczy, ja właśnie nie użyłem żadnych argumentów, tylko po jednym, na zakończenie jednego z roków kolejnych, był tak zwany koncert, znaczy popis to się nazywało, w Filharmonii. Wszyscy instrumentaliści mieli w czerwcu, to było to na zakończenie roku, występ w Filharmonii. Bez orkiestry, tylko solowe utwory. I ja miałem wykonać utwór Bacha, koncert włoski, pierwszą część, bo drugą ledwo tam liznąłem, a trzecią tam kilka razy przegrałem, ale nie znałem w ogóle trzeciej. No, uhonorowali mnie wielką, znaczy czułem się uhonorowany, ponieważ jako ostatni występowałem, co jest tak jak gdyby na zakończenie całości, taki ukłon. I niestety początek pierwszej części tego koncertu i trzeciej części były bardzo podobne. I ja usiadłem, zaczynam grać i czuję, ja to pamiętam dokładnie, wszystkie te przemyślenia. Czuję, że coś nie pasuje mi pod palcami, że coś jest nie tak, że ja muszę się zastanawiać, co dalej jest, a nie idzie to automatycznie, jak w utworze przygotowanym dobrze. Ja sobie zdaję sprawę w pewnym momencie, że ja zacząłem trzecią część, której nie znam do końca. No i tutaj takie szybkie myśli przez głowę przeleciały. Co zrobić? Przerwać? Przeprosić i zacząć jeszcze raz, no to będzie skandal. To nie. Może zemdleć. Upaść, zemdleć. Że nagle,
4: to ciekawa
5: tak, takie miałem myśli, naprawdę. Ale cały czas jeszcze grałem, nie przerywałem tego. I w pewnym momencie już nie wiedziałem, co dalej jest i zacząłem improwizować tego Bacha. Pod Bacha jakieś takie zagryweczki, ale to właśnie przydało mi się uczestnictwo w zespole Dixielandowym, który cały Dixieland polega na improwizacji przecież. I ja tak jakoś mi się udało wywinąć to, wróciłem do tej tonacji, do tej F-dur i zacząłem pierwszą część jeszcze raz. I moja pani profesor właśnie wtedy powiedziała, no ja nie wiedziałam, jak ty z tego wybrniesz, ale ponieważ wybrnąłeś, to możesz brać udział w tych zespołach. No, takie to było.
4: No, ale rzeczywiście to było takie rozwiązanie chyba niezbyt typowe, bo myślę, że jednak większość osób po prostu no, zestresowałaby się, przerwałaby i zaczęłaby od początku.
5: Albo
4: zemdlała. No to z kolei jest bardzo pomysłowe rozwiązanie.
5: Więc nie, no, oczywiście to było bardzo nietypowe i wieści o tym całym wydarzeniu przez lata, przez moją uczelnię istniały w opowieściach moich przyjaciół, kolegów i nawet profesorów też podobno jeden z profesorów opowiadał o tym w czasie zajęć z młodymi ludźmi.
4: Czyli prawie do miana legendy miejskiej to urosło. No ale to najważniejsze, że się udało.
5: Udało.
4: Rozumiem, że no, jednak na publiczności były osoby, które zorientowały się, że tutaj nastąpiło pewne oszustwo.
5: No oczywiście, oczywiście, zrozumiały. No. Przecież moja wcześniejsza pani profesor ze szkoły jeszcze podstawowej muzycznej, też, która mnie, pierwsza moja pani profesor, ona też oczywiście przyszła tam po zakończeniu tego koncertu i pokiwała tylko głową, mówiła, nie wierzyłam, co ten Bach ci zawinił.
4: No ale to rzeczywiście jest ogromna sztuka jeszcze improwizować Bacha, bo to nawet to nie była muzyka rozrywkowa, improwizowana.
5: Nie, właśnie starałem się tak troszkę pod Bacha jakoś coś tam wymyślać, jakieś zagrywki.
4: Ale czytałam w jednym z wywiadów, że ma pan słuch absolutny. to być może on się tutaj wtedy przydał rzeczywiście.
5: Tak, na pewno. To jest słuch, tak, który jest no, bardzo, bardzo dobrą rzeczą. Dzięki zresztą słuchowi absolutnemu ja otrzymałem pianino jako dziecko, bo to był instrument poniemiecki, tak zwany, zostawiony w naszym mieszkaniu, którego byliśmy wysiedleni na czas okupacji. Niemcy zostawili pianino.
4: Ta rodzina, która tam mieszkała w czasie okupacji, w Niemcy, państwu tak. mieszkania.
5: Tak, w naszym mieszkaniu przedwojennym. To pianino zostało, ale po kilku miesiącach, już po tak zwanym wyzwoleniu, no w 1945 roku, wyszło jakieś zarządzenie Urzędu Miejskiego, że wszystkie instrumenty po niemieckie, tak zwane, trzeba zwrócić miastu, że miasto będzie decydowało to. Chyba, że ktoś jest już zaawansowanym muzykiem, albo jakieś zdolności wykazuje w tym kierunku. Ja nie byłem zaawansowanym, bo miałem 6 lat wtedy, no więc...
4: Dopiero się zaczynała ta przygoda.
5: Ale już zacząłem grać u takiego pana profesora, sąsiada, prywatnie oczywiście. On mnie nauczył pierwszych nut i klawiszy tam tak. No i niestety musiałem się zgłosić na taką komisja, taka była miejska, to znaczy z Urzędu Miejskiego. Nie pamiętam, jak się wtedy ten urząd nazywał, ale to wszystko jedno. I stwierdzono właśnie, że z tym słuchem to mam prawo uczyć się dalej i mieć. Ale na przykład właśnie ten tak zwany absolutny słuch bardzo mi przeszkadzał w czasie studiowania. Przeszkadzał autentycznie, ponieważ na studiach na pierwszym czy drugim roku, już nie pamiętam, obowiązywał pianistów, szczególnie jakiś dodatkowy instrument. Przez 2 lata tylko, tak żeby... Próbowałem na skrzypcach, ale nie wyszło mi zupełnie. Natomiast klarnet. Klarnet mi się spodobał, grałem. Tylko, że klarnet jest tak zwanym instrumentem transponującym. Czyli naciska się nutę C, ale brzmi B.
4: Okay.
5: I to mi bardzo przeszkadzało, że ja co innego słyszę, a co innego jest napisane. Znaczy nuty są inne. I to tak samo było z instrumentem. Kiedyś, pamiętam, trafiłem na tak zwany strój francuski. To jest o pół tonu niżej nastrojone pianino. Po kilku tak przerwałem. Nie potrafiłem zagrać, dlatego że słyszałem co innego niż grałem. I te palce mi nie chciały iść, bo to szukały tego właściwego niby brzmienia. No, to więc, i to właśnie jest, to jest rzecz, która bardzo przeszkadzała. Znaczy właśnie w tym wypadku ten absolutny słuch bardzo przeszkadzał. Ale wie pani co, jak każdy muzyk w tej chwili, ja już jestem prawie głuchy, więc już nie ma o czym mówić z tym słuchem.
4: Ale to odgrania?
5: Odgrania od...
4: Wie pani, słuchawek?
5: Nie, to zresztą stwierdził pan profesor, nie, pan doktor laryngolog. Nagrania szczególnie, a ja całe życie właściwie nagrywałem. Albo jeszcze w Łodzi dla telewizji i Radia Łódzkiego, bo pierwsza moja praca to była w orkiestrze Henryka Dybicha, radiowej orkiestrze. I każdy utwór nagrany potem był przesłuchiwany. Potem sprowadziłem się do Warszawy, no to bez przerwy były nagrania albo dla radia, albo dla telewizji. I każdy utwór przez... I wtedy, nie wiem dlaczego, ale zasadą akustyków, panów akustyków, czy pani akustyk, było odsłuchiwanie bardzo głośne, że to wtedy wszystkie takie niuansiki, czy jakieś błędy się wysłucha, co jest właśnie nieprawdą. I to głośne słuchanie ciągle, w wielkim hałasie całe życie właściwie, więc... Trochę to się odbija dzisiaj.
4: No, też zakładam, że na scenie, jak gra cały zespół, to też raczej cicho nie jest.
5: Tak, no ale to jest znów inny rodzaj głośności, naprawdę. Inny jest z głośnika, i szczególnie jeszcze jak się człowiek wsłuchuje i przybliża się do tego głośnika, no to jest w ogóle już idiocyzm, ale tak to się działo, no.
4: Chciałabym wrócić też na chwilę do tego pianina, no bo to wspomniał pan o pierwszym pianinie. Tak. Dużo tych pianin w życiu pańskim się pojawiło?
5: I, no tak, no właściwie co przeprowadzka to była zmiana instrumentu, aha, ale no nie wiem, przy ostatniej przeprowadzce, czyli przed 40 laty, bo już tyle mieszkamy w jednym miejscu.
4: To całkiem sporo.
5: Tak. W ogóle zrezygnowałem z pianina klasycznego, uh-huh, i wstawiłem taki, no Yamaha, bardzo, bardzo dobry instrument.
4: Elektroniczny.
5: Elektroniczny, ale to ze względu tylko na to, że mogłem grać o dowolnej godzinie na słuchawki. I to zaważyło. Poza tym trochę też to mieszkanie nie było aż takie wielkie, żeby sobie fortepian czy pianino wstawiać. I pozbycie się tego instrumentu dużego, jakim było pianino, jednak było też spore, no, pomogło na co dzień tak troszkę, bo to ten elektroniczny tak wstawiłem sobie w inne miejsce i tak nie zawadzał za bardzo w domu.
4: No, ale też tak sobie myślę, miał pan na przykład jakiś taki ukochany instrument, że trudno się było panu z nim rozstać? Czy raczej podchodził pan jako tak stricte do instrumentu, jako no, środka do pracy?
5: Tak, to zawsze był środek pracy. Nie specjalnie przywiązałem się do żadnego z tych instrumentów. Nie kojarzę czegoś takiego. Po prostu no, wiedziałem, że muszę mieć w domu instrument, bo to albo jakaś próba się zdarzała, albo coś trzeba było napisać, a wtedy no, troszkę trzeba sobie posłuchać chociaż z samego siebie.
4: To prawda. Kiedy pan zaczął w ogóle komponować?
5: No pierwsze moje, to było w 60 roku, ale to takie przemiarki, to były to jeszcze w czasie studiów właśnie, pierwsza piosenka, ale pierwszą taką bardziej już znaczącą rzeczą to był w 65 roku, pracowałem wtedy, już byłem po studiach, pracowałem w orkiestrze Henryka Dybicha w Łódzkim Radiu, i został ogłoszony konkurs na piosenkę patriotyczną. Warszawskie Radio ogłosiło to. No i ja tam napisałem do tekstu kolegi mojego, zresztą obecnego przewodniczącego Związku Literatów Polskich, Marka Waszkiewicza. On wtedy też pracował w Łodzi jako redaktor. Do jego tekstu napisałem i jury pod przewodnictwem, o tak najlepsze, jury pod przewodnictwem pana Wasowskiego przyznała nam pierwszą nagrodę, więc utwór był wykonywany na koncercie specjalnym, dwa razy, przez panią Halinę Kunicką i Jerzego Połomskiego. Czyli to było takie moje pierwsze właśnie zetknięcie się i z Warszawą, i z jakimś takim, no, z wielkim światem muzycznym.
4: Z estradą taką.
5: Z estradą,
4: w takim pojęciu właśnie, typowym, estradowym.
5: I to była to... potem rozmawiałem z panem Wasowskim, powiedział, że poza melodią, która bardzo mu się odpowiadała i spodobała się, urzekł go tekst, bo to przecież były lata komuny, głębokie komuny, 60 lata, że nie ma nic politycznego w tym tekście, tylko jest miłość, czuje się miłość do Polski. Bardzo fajna piosenka. Mam ją zresztą tutaj i ja zostawię państwu, jeśli pani się zgodzi, kilka rzeczy, które mam, a których wy nie macie.
4: Okay.
5: Może ktoś sobie posłucha, może któreś da się dać na antenę na przykład.
4: Dobrze, bardzo.
5: Między innymi jest to właśnie ta biało-czerwona, to się nazywa ta piosenka w wykonaniu Jurka Połączkiego.
4: Kiedy nadszedł taki moment, kiedy jednak bardziej urzekło pana komponowanie rozrywkowych rzeczy?
5: To znaczy, jeżeli w ogóle zacząłem coś pisać, bo komponowanie jest to słowo takie bardzo, bardzo duże. Ja układałem melodię raczej.
4: Okej, okay, to tak, ale też myślę, że tutaj zawiera się w komponowaniu układanie melodii.
5: Wie pani, nie próbowałem nigdy komponować, wtedy mogę użyć tego słowa, muzyki poważnej. Jeżeli coś wymyślałem, jakąś melodię, to właśnie to była rozrywka. Czyli ja już dawno, znaczy bardzo wcześnie już wiedziałem, że ja nie będę muzykiem klasycznym, nie będę uprawiał muzyki stricte poważnej, tylko na rozrywkę, w rozrywkę pójdę.
4: No tak, ale jednak jakby to właśnie wykształcenie na Akademii Muzycznej, no to było takie klasyczne wykształcenie.
5: Ale oczywiście, tak, i to mi bardzo się przydało, bo wie pani, no umiejętność operowania tymi palcami, no to właśnie dzięki studiom, dzięki nauce, najpierw w podstawowej, potem w liceum muzycznym, potem na studiach muzycznych. No i w trakcie dalszego życia też czasem trzeba było poćwiczyć. Ale to wszystko, te podstawowe rzeczy, nauczyłem się tych rzeczy właśnie w czasie studiów. Grając muzykę poważną. Ale to mi się przydało również w muzyce rozrywkowej.
4: Słyszałam, że teraz na przykład już czasami jest takie trochę rozróżnienie, że a ktoś jest właśnie pianistą rozrywkowym, a ktoś jest pianistą klasycznym i że na przykład w tych projektach rozrywkowych ci klasyczni trochę mniej się sprawdzają.
5: Tak. Tutaj, no, wie pani, nie chciałbym wypowiadać się na temat moich kolegów, ale jeżeli chodzi o muzykę rozrywkową, stricte rozrywkową, to albo gdzieś tam jest ten bakcyl od nowa, od dawna w człowieku, jakaś umiejętność taka, bo to jest inna umiejętność, naprawdę. Uprawianie muzyki rozrywkowej to jest troszkę inny rodzaj uprawiania zawodu niż tym. Także tutaj trzeba mieć chęci na pewno też, ale jakaś, nazwijmy to, zdolność, czy ukierunkowanie, nie wiem jak to nazwać, no coś, co się otrzymało z góry.
4: Na przykład właśnie umiejętność zaimprowizowania Bacha.
5: No, choćby tak, nawet nie wiedziałem, że to potrafię, no ale tak w sytuacji podbramkowej się sprawdziło i udało.
4: Czy potem często zdarzały się panu sytuacje podbramkowe, że jednak trzeba było mocno improwizować, bo coś na scenie szło nie tak, jak powinno iść od początku?
5: To znaczy, to nagminnie się zdarzało przy akompaniamencie różnym solistom, którzy czasem gdzieś tam gubili się w swojej twórczości, nawet nie twórczości, tylko w swoim wykonaniu. Trzeba było szukać, wyprzedzać, zmieniać tonację czasem nawet, bo artystka śpiewała w innej tonacji i z uporem nie zmieniała, więc trzeba było zmienić i iść za wykonawcą. A takie rzeczy naprawdę zdarzały mi się i to dość często.
4: Czyli to nie jest tak, że to jednak pianista prowadzi wykonawcę, śpiewaka, tylko to pianista do śpiewaka musi się dostosować.
5: Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie akompaniator musi towarzyszyć śpiewakowi i iść za nim. No, tak to jest. Takie życie pianisty.
4: Okej. Czy ma pan jakąś taką osobę, z którą najmilej pan wspomina współpracę, taką muzyczną?
5: Mam wiele osób, które bardzo mile wspominam i naprawdę tutaj nie potrafiłbym jakoś akurat wymienić, że z tą osobą najbardziej. Pracowałem naprawdę z bardzo wieloma osobami. Wymienię tylko takie kilka. No, czy to pani Halina Kunicka, czy Rena Rolska, Jurek Połomski, Janek Kobuszewski też w wiele razy mieliśmy poza kabaretem też występy. Violetta Villas, przez 10 lat pracowałem z panią Violettą Villas. To wszystko były bardzo... Marysia Koterska. No jeszcze wiele innych. Nie chciałbym nikogo... Znaczy, pomijam w tej chwili bardzo wiele osób, ale nie będę wymieniał wszystkich. To wszystko mam bardzo, bardzo miłe wspomnienia, a naprawdę zdarzały się i przykre nawet jakieś tam, znaczy przykre może przesadzam, ale jakieś takie no zaskakujące sytuacje, w których musiałem bardzo się nagimnastykować, żeby znaleźć się razem z wykonawcą. Ale to były sporadyczne rzeczy, natomiast bardzo, bardzo wspominam właśnie ich wszystkich, no właściwie trudno mi powiedzieć, że z tą osobą bardziej, a z tą trochę mniej. Mhm. To były rzeczy, które zostały mi w pamięci i cieszę się, że mogłem przez takie sytuacje, w takich sytuacjach być i pracować z takimi ludźmi w ogóle.
4: A gdy na przykład trafia się taka sytuacja, że jednak przez 10 lat, tak jak z Violettą Villas się z kimś współpracuje, to nie miał już pan w pewnym momencie takiego poczucia, że jest pan absolutnie integralną częścią zespołu, że to jakby nie jest tylko szyld Violetta Villas, ale że i pan jest w tym prawie na równi?
5: Owszem, tak. Na przykład w tej chwili mamy sporo koncertów, no powiedzmy występów, o tak bym to nazwał, z panem Bogdanem Łazuką,
4: tak.
5: Z którym właściwie już się tak, właśnie to, co pani wspomniała, że tak się jakoś związaliśmy, połączyliśmy w tym, co robimy na scenie, że właśnie to już jest, on sam też twierdzi, że to my już tworzymy jedność. Jest to bardzo miłe dla mnie. Ale rzeczywiście bardzo, bardzo tutaj, no, wiele lat już pracujemy razem, ale w tej chwili jakoś to tak się jeszcze spotęgowało. No, z każdą z tych osób, które wymieniłem, z którymi pracowałem i z tymi, których nie wymieniłem, w jakimś tam momencie człowiek się... No, muzycznie wiąże i to właściwie jest no jeden utwór się robi w wykonaniu dwóch osób, ale to tak jakby jedno.
4: Często pan jeszcze występuje?
5: No więc właśnie teraz z panem Łazuką bardzo często. I z panem Januszem Tylmanem i jeszcze dwie osoby śpiewające, mamy taki... Założyliśmy przed kilkoma laty duet fortepianowy. Troszkę na wzór Marka Iwacka, nie? Marek Kisielewski.
4: Tak.
5: Marek Tomaszewski i Iwacek Kisielewski. I właśnie w tym stylu właśnie, czyli muzyka klasyczna grana rozrywkowo. I to na dwa fortepiany plus zespół muzyczny i dwie osoby śpiewające i bardzo dużo też mamy występów z tym.
4: Czyli całe życie tak naprawdę jest pan gdzieś w trasie, w drodze, bo to jednak nie są tylko występy w okolicy domu, że tak to ujmę.
5: Oczywiście. I moja żona właśnie niedawno wspomniała, że właściwie ty 3/4 życia to spędziłeś poza domem, więc ja sam się, ale dlaczego mówię? No mówię o występach, że tak. Zresztą, ale ona jest bardzo, bardzo moja, ona, mówię, moja małżonka jest wyrozumiała, jeżeli chodzi o to, bo sama jest z wykształcenia tancerką, a z zawodu aktorką, bo pracowała wiele lat w Teatrze Rozmaitości, a wcześniej w STS-ie. I ona rozumie to, bo sama jeździła, występowała, zresztą poznaliśmy się przy okazji właśnie takich występów wyjazdowych. I to daleko, bo to i do Związku Radzieckiego się jeździło wtedy, i do Stanów Zjednoczonych i Kanady, więc i tu. I właśnie przy okazji takich wyjazdów poznaliśmy się, no i jesteśmy do dzisiaj. 50 parę lat.
4: To może właśnie dlatego tak się ładnie udaje taki piękny wiek osiągnąć razem, bo często państwo wyjeżdżali.
5: Tak, tak też. Teraz już ona nie uczestniczy w tym, nie chce. Chociaż miała niedawno propozycję występu, ale ona już nie chce. Natomiast tak jak powiedziałem, że ona akceptuje tą moją cały czas to moje aktywne życie, jeżeli chodzi o występy, o wyjazdy, o tak. I niebytność w domu.
4: No właśnie, bo ja tak trochę z tego zażartowałam, natomiast no to chyba jest dość trudno budować takie życie prywatne, gdy się po prostu pracę ma nie na miejscu, nie od 8 do 16, tylko ciągle się gdzieś wyjeżdża.
5: Tak, ale to już takie sobie życie wybraliśmy, decydując się na taki zawód. To już wiadomo było, że to tak będzie wyglądało.
4: A miał pan moment w swoim życiu, że pomyślał pan, że jednak nie bycie muzykiem, a kimś innym?
5: No to właśnie jako młody człowiek, żeby aktorem być.
4: Okej, okay, tak. Ale to nadal artystyczny zawód bardzo.
5: Tak, żeby aktorem być. No ale jestem zadowolony z tego, jak jest.
4: Myślę sobie o tym też, że to, co pan wspomniał o graniu na dwa fortepiany, czy to jakieś nieco pokłosie śpiewających fortepianów?
5: Tak, tak, bo tam oczywiście byliśmy niby jako w przeciwnych drużynach, niby jakaś tam była rywalizacja między nami, chociaż to wiadomo, że to nie była żadna rywalizacja, tylko po prostu chodziło o to, żeby jak najwięcej polskich piosenek wykonać w takim programie. Czasem przecież sobie pomagaliśmy, jak on miał odgadnąć, to sobie podpowiadaliśmy. Chodziło, no, żeby zabawa jakaś była. Ale właśnie pozostało to, jak już skończyliśmy edycję tych śpiewających fortepianów, zwróciła się do nas telewizja, że potrzebny jest taki występ duetu fortepianowego na takim programie telewizyjnym, wręczanie nagród Kisiela, profesora Kisielskiego, no i że tam taki, no będzie, nasze władze będą, będzie pan premier, będzie tego, i że żeby coś wymyślić i no, że najlepiej jakby były dwa fortepiany. No i Janusz mówi, słuchaj, przecież możemy zrobić, sobie opracujmy tego. No i zaczęliśmy nad tym pracować, bo to tak z wyprzedzeniem nam troszkę zaproponowano. No i wystąpiliśmy tam. I to się jakoś tam zaakceptowało przez władze telewizji. I następne nagrania jakieś tam nam zamówili u nas. No i to rozwinęliśmy ten repertuar. No i zaczęły się występy estradowe. Taka pani nas prowadziła po Polsce. Jeździliśmy, byliśmy również we Francji. No i jakoś tak do dzisiaj Nina Terentię, może wtrącę, że tego. Zwróciła się do nas telewizja, to znaczy dokładnie pani Nina Terentię, która była wtedy szefem Dwójki. To były lata 10-12 chyba. 2010-12.
4: Tak.
5: Z propozycją właśnie występu w tej audycji Nagrody Kisiela.
4: Mam też takie wrażenie, że te śpiewające fortepiany też mocno zmieniły w ogóle takie patrzenie na muzykę wśród publiczności, wśród ludzi takich w cudzysłowie normalnych, że po prostu ta muzyka w końcu zaczęła być taka bardzo dostępna, bo ludzie zobaczyli, że można coś, co znają z radia, czy nie tylko z radia, można zagrać, można sobie zaśpiewać też pod nosem i że to stało się właśnie dzięki temu programowi trochę bliższe ludziom.
5: Tak. Poza tym, to, co nas, znaczy mnie osobiście, najbardziej ucieszyło, bo na tych programach, do udziału w tych programach przychodzili oczywiście widzowie. I bardzo dużo młodzieży przychodziło. I oni potem, po nagraniach, przychodzili do nas i mówili, że oni w ogóle nie mieli pojęcia, że jest tyle pięknych polskich piosenek. Mm-hmm. Bo my odświeżaliśmy właśnie i przedwojenne, i mm-hmm. powojenne, właśnie tam przecież cały przekrój był tych wszystkich piosenek. A oni w ogóle tego nie znali. Oni siedzieli w swoich tych słuchawkach i swoją tą i nagle usłyszeli zupełnie inną muzykę. I to ładną muzykę, bo kiedyś by pisano ładne piosenki. Mm-hmm. I to było naszym, uważam, że osiągnięciem, że właśnie przekazanie tym młodym ludziom, zainteresowanie ich tą muzyką, która nie tylko w tej chwili jest to w słuchawkach bum, bum, bum, bum, tylko jest jeszcze z melodiami ładnymi też muzyka. No i to chyba to się udało, bo naprawdę oni byli zaszokowani, ale wciągali się w to i śpiewali. Wprawdzie nie znali za bardzo, ale tam czasem były wyświetlane teksty, więc...
4: Można było improwizować.
5: Tak, starali się, tak. Bardzo to fajne było.
4: Skoro zdradził pan już nam tutaj, że pan słucha Radia Pogoda, to takie pytanie mi się nasunęło, czy nie lubi pan słuchać zatem nowych polskich piosenek? Czy to albo odbije, czy to raczej taki sentyment do tych starszych melodii?
5: Sentyment na pewno, mhm. bo sam jestem z tamtych melodii, z tamtych czasów. Natomiast oczywiście, że słucham, co się dzieje w tej chwili, ale no, czasem trochę jestem zagubiony, o tak bym powiedział, że, mhm. że staram się wsłuchać w jakiś no, ciąg melodyczny, a tej melodii ciągle nie mogę się dosłuchać. Jest, owszem, jest wspaniały rytm, jest wymyślony nawet aranż bardzo dobry, a sama melodia jakaś taka jest jakby uboższa. Mhm. Według mnie. To jest opinia starego człowieka, więc to trzeba brać pod uwagę.
4: Ale to jest też opinia człowieka, który naprawdę zagrał bardzo dużo piosenek różnych, nie tylko polskich, w swoim życiu.
5: No tak, to prawda.
4: To tak się też zastanawiam, czy ma pan coś takiego, że już teraz właściwie po jednej nutce pan rozpoznaje wszystkie piosenki?
5: Tak, to jest w ogóle ta bzdura po jednej nutce. Proszę, przecież wiadomo, że od jednej nuty się wszystkie piosenki na świecie, miliardy, zaczynają się od jednej nuty.
4: No to prawda.
5: Bo musi się od pierwszej
4: od jakiejś.
5: Nuty.
4: No tak.
5: Więc odgadywanie po jednej nucie, to wiadomo, że to jest zgadywanka, że jest jakaś ilość, myślę w tej chwili konkretnie o audycji telewizyjnej, że jest jakaś konkretna ilość piosenek w tej znanych, albo branych pod uwagę w danym programie. I no i to jest strzelanie, no bo przecież po jednej nucie nie ma takiej siły, nikt nie odgadnie.
4: No ale domyślam się, że jednak gdyby pan brał udział w takim konkursie, gdzie kto szybciej zgadza,

0: nagrać, ale niedawno napisałem rzecz, która jeszcze nie została oceniona przez osobę, która zamówiła u mnie tę piosenkę. Także zobaczymy. Ale jeżeli mu się nie spodoba, to nie będę miał żadnych pretensji, bo nie, tak jak mówiłem, przestałem w siebie wierzyć. No, kiedyś trochę jakoś to podchodziłem do tego odważniej i uważałem, że jeżeli dla mnie jest nieźle, i żona powiedziała, że jest fajnie, no to jest fajnie.
1: Aha, czyli żona jest pierwszym tutaj krytykiem muzycznym.
0: Zawsze, przy każdej rzeczy, którą napisałem, ona pierwsza słyszała i mówiła.
1: No ale dlaczego pan przestał w siebie wierzyć? No, mam też takie wrażenie, że lata doświadczenia jednak dają pewną większą wiarę w siebie, że coś się umie już w życiu, nie?
0: Ja pani powiem dlaczego. Dlatego, że to o czym mówiliśmy przed kilkoma minutami, że w tej chwili inaczej się pisze.
1: Okej.
0: Ja boję się, że to, co w tej chwili ja wymyślę, to będzie bardzo trąciło myszką. To będzie bardzo stare. Nie, będzie to na tak zwanym topie w tej chwili. Mhm. I bo nie potrafię wejść w tej chwili w ten rodzaj muzyki. Także po co na siłę?
1: Co pan bardziej lubił robić? Układać melodię, czy jednak grać, występować na scenie?
0: No więc grać, występować na scenie. To mnie zawsze pociągało, naprawdę. Każde wymyślenie melodii kolejnej, a szczególnie w kabarecie u Olgi, a tam sporo kazała mi pisać.
1: Kazała.
0: Bo powiedziała, do tego napiszesz.
1: Uprzejmie prosiła, rozumiem.
0: Tak. To było bardzo wielkie przeżycie i strach, jak zostanie przyjęte. Bardzo często zdarzało się, że Olga mówiła, no tak, ale to ja inaczej troszkę chciałam tego. I musiałem zmieniać. Mhm. A ja mówię, Olga, ale jak ty byś chciała tego? A ona mówi, no tak inaczej trochę. Więc to była taka fajna rozmowa, ale w końcu udawało mi się tak, że to inaczej troszkę zrobiłem i Olga akceptowała. Ale każda prezentacja pierwsza poza domem, poza odsłuchaniem przez moją żonę, każda następna prezentacja była dla mnie wielkim przeżyciem, co słuchający czy słuchająca jak oceni to. I takie spięcie. Także, a na estradę wychodziłem luźny, siadałem, robiłem to, co umiem. Także naprawdę wolałem występy niż wymyślanie muzyki.
1: A zdarzył się panu taki występ, że tak jak pan mówi, że czasami trzeba było improwizować tutaj gdzieś, tam oszukać. A czy zdarzyło się panu tak, że no niestety trzeba było przerwać i zacząć od nowa, bo już mówiąc potocznie nie było co zbierać?
0: Nie. Czegoś takiego nie było. Ale tutaj może taki przytoczę taką sytuację właśnie z Violettą Villas, gdzie ona wykazała się takim
1: nonszalancją?
0: Nie, nawet nie nonszalancją. Ja myślę, że raczej poczuciem humoru niż jakimś takim zagubieniem się. Bo występowaliśmy w Zabrzu. Tam jest ogromna sala, to się nazywa Dom Muzyki i Tańca. To jest poniemiecka sala, ogromna. I między innymi śpiewała Mamę. To jest o mamo, smutno bez ciebie. I to wykonywała nie z zespołem, tylko z samym fortepianem. No i gramy to już pod koniec, ja już zaczynam kodę taką robić, ale słyszę, że ona wraca, nic tego nie zauważyła, zaczyna od środka jeszcze śpiewać. No więc ja za nią, oczywiście, no bo tak jak mówiliśmy, że pianista za...
1: Podąża, tak.
0: Tak, za...

0: za solistą. Jedziemy, jedziemy. Jeszcze kawałek od początku zaczęła. Poszatkowała tą mamę kompletnie. I zrobiła się z tego bardzo, bardzo długa pieśń. No w końcu skończyliśmy, dojechaliśmy do końca. I po zakończeniu występu całego ja do niej podszedłem, ponieważ to była popołudniówka, a jeszcze wieczorem mieliśmy drugi występ. Mówię, pani Wioletko, czy mamę tak jak w pierwszym, taką wydłużą? Wie pan, tak sobie tak popatrzyłam, że taka duża ta sala, pomyślałam sobie, że trzeba dłużej zaśpiewać. No, no więc tak sobie pomyślałem, czy ona to mówiła serio, czy to jest dowcip? No, to wszystko jedno. W każdym razie było śmieszne.
1: Czy druga wersja rzeczywiście też była dłuższa?
0: Nie
1: druga była
0: druga
1: normalna.
0: Druga wersja
1: już.
0: Była normalna.
1: Okej.
0: Okay. Znaczy w drugim koncercie,
1: tak. No ale to rzeczywiście, no jak jest duża sala, no to jest tutaj jakaś taka rzeczywiście zgodność w tej myśli.
0: Ale oczywiście. To.
1: Jak najdłuższy koncert zdarzyło się panu grać?
0: Jeszcze mieszkając w Łodzi, czyli to była głęboka komuna, lata 60., koniec lat 60., bo już miałem kontakty z wykonawcami z Warszawy i często przyjeżdżałem do Warszawy na podwieczorek przy mikrofonie, bo przez 2 lata grałem, to był właśnie w koniec lat 60. To radiowa taka audycja była. I dostałem telefon do Łodzi, że czy mogę być za 2 czy 3 dni w Warszawie, ale bardzo wcześnie rano. Ja mówię, wcześnie rano to znaczy, no wie pan, o 5 rano.
1: Oho, zaczyna się dobrze.
0: Tak. Ja mówię, no oczywiście, że mogę, ale może ja przyjadę wieczorem. Nie, wie pan, bo nie mamy hotelu, bo to z radia było, nie z radia, przepraszam, to było z estrady, estrady stołecznej.
1: Tak.
0: Telefon. No mówię, no dobrze, no w końcu no, jeździłem wtedy samochodem, więc mogę w nocy wyjechać. W tamtych latach szosy były puste, szczególnie nocą, więc mogę wyjechać. Co się okazuje? To jest koncert 4-godzinny, to dlatego o tym wspominam, w sali kongresowej o 5, od 5 do 9. To były wszystkie największe nazwiska z Warszawy i z Polski ściągnięte, nazwisko w nazwisko, aktorzy, śpiewacy, piosenkarze, no komplet. Dużo pianistów do akompaniowania, bo bardzo dużo wykonawców. Ja tam swoją działkę dostałem. I to. Co się okazuje? Tego dnia, to była niedziela rano, były na stadionie 10-lecia dożynki.
1: Aha.
0: I goście, którzy przyjeżdżali w nocy autokarami z całej Polski, nie mieli hotelu. Trzeba było ich gdzieś zagospodarować. To ich wszystkich upychali w sali kongresowej i koncert
1: No brzmi to absolutnie egzotycznie.
0: To był najdłuższy i najwcześniejszy koncert, jaki miałem w życiu.
1: No ale to jest w ogóle bardzo ciekawy pomysł, tak? Żeby koncert o 5 rano. Raczej chyba nam się kojarzy, że to tak bardziej wieczorem, powiedzmy, chodzi się na koncerty.
0: Tak, tak. Ale okay. A tutaj proszę bardzo, 5 rano.
1: Pomysł był rzeczywiście dość osobliwy. A czy z jakichś takich występów, powiedzmy o normalniejszych porach albo w normalniejszych warunkach, ma pan jakiś taki, który rzeczywiście pan sobie wspomina z dużym uśmiechem?
0: To jest właśnie to jest pytanie, które bardzo często pada, na przykład czy to w kabarecie, w czasie nagrań, w czasie przygotowań, czy gdzieś na scenie. Jakieś śmieszne sytuacje. Śmiesznych sytuacji było, wie pani, dziesiątki, setki. Tylko to były tak zwane sytuacje sytuacyjne, jeżeli tak, tak można powiedzieć. Czyli historyjki, które w tym momencie, w tej sytuacji są bardzo śmieszne, bardzo, bardzo, które się, zresztą ponieważ ich jest tak dużo, to się szybko zapomina. Mhm. I właściwie opowiadanie jakiejś tam historyjki teraz, dzisiaj, to właśnie tak, no aha, no i co? A nie, a to już koniec był. Wie pani, w tamtej sytuacji to było bardzo śmieszne, a ja mogę teraz opowiedzieć, to będzie zupełnie nieśmieszne. Także, no, zawsze wiem, żeby sobie przygotować coś. I kurczę, i nie pamiętam.
1: Ale nawet nie pytam o takie, że śmieszne rzeczy. Może użyłam tutaj słowa z uśmiechem, no bo czasami jednak, nie wiem, za tym uśmiechem idzie też jakiś, powiedzmy, sentyment, albo po prostu, no nie wiem, zdarzy się czasami coś, że potem się opowiada jednak na przykład znajomym przez kolejnych 10 lat, że gdzieś na przykład nie udało się dojechać, albo właśnie udało się dojechać na 5 rano, tak jak przed chwilą pan opowiedział.
0: To, wie pani, no to właśnie w związku z wyjazdem z panią Wioletką Villas, mhm, do Stanów, bo dwa razy byliśmy tam, mhm, i w jednym z tych, pierwszy koncert, my już dojechaliśmy na miejsce, gdzie mieliśmy występować, to było pod Nowym Jorkiem, Greenpoint, taka mhm, słynna pod nowojorska miejscowość, przez Polonię kiedyś bardzo tego, w tej chwili podobno już nie, już tam inne nacje wchodzą. Natomiast kiedyś to była bardzo polonijna taka miejscowość, taka właściwie oaza polskości. Sklep, każdy po kolei to polskie wędliny, polskie pierogi, polskie tamto. I tam dojechaliśmy, autokarem nas dowieziono, a Wioletka miała przyjechać samochodem. Ktoś miał ją tam przywieźć. No i zbliża się godzina występu, jej nie ma. Ona telefonu nie odbiera. No i co się dzieje? No ona... Coś tam, ktoś zawinił w hotelu, czy ten pan kierowca, który tego, coś ją obraził. Ona się obraziła i nie przyjechała w ogóle. No i organizator mówi, trudno, musicie a oprócz pięcioosobowego zespołu muzycznego, mhm, jeszcze były cztery osoby młodych ludzi, aktorów z teatru Syrena, mhm, tancerze i piosenkarze, tacy młodzi bardzo. I no, musieliśmy wykonać, znaczy najpierw polecił nam pan impresario, który nas przywiózł tam do Stanów, polecił grać cokolwiek. Więc ja zrobiłem koncert życzeń, że rozmawiałem z publicznością, jaki utwór państwo sobie życzą.
1: Okay.
0: Już tam miałem taką przymiarkę do śpiewających fortepianów, bo musiałem... On rzucali hasło, ja musiałem zagrać. No więc to graliśmy, to tak pół godziny, ale to już się zaczęło robić nudne. No to zaczęli wychodzić młodzi ludzie. Mówi, słuchaj, zagraj mi to. No więc i całe te 2,5 godziny my wykonaliśmy ten koncert bez Wioletki, a był to koncert Wioletty Villas. Więc to było jedno takie no, zaskoczenie właściwie, bo musieliśmy na poczekaniu właściwie z głowy kompletnie nieprzygotowani zagrać 2,5-godzinny koncert. Ale udało się. Natomiast druga rzecz to już jest innego rodzaju wspomnienie, bo między innymi w Nowym Jorku, już w samym Nowym Jorku, na Manhattanie, pan impresario zorganizował Wioletcie koncert w Carnegie Hall. No więc to jest już najwybitniejsza sala właściwie światowa. Mhm. Taka, że występ w Carnegie Hall, no to rzeczywiście jest tego. Ale... oczywiście odbył się cały koncert, ale ponieważ w tymże koncercie całym był moment, kiedy Wioletka sobie schodziła, żeby odpocząć, mhm, koledzy muzycy moi schodzili, żeby odpocząć, ja zostawałem na scenie i grałem taki 6-minutowy utwór, czyli mogłem mówić potem w Polsce i mówię w tej chwili, że między innymi koncertowałem w Carnegie Hall.
1: Czesław Majewski, pianista. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę dzisiejszą naszą.
0: A ja dziękuję za zaproszenie do mojego ukochanego radia.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: autopromocja.
1: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.

0: rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej.
1: I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata,
0: herbaty szklanka.

0: O, jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem drzwi cicho skrzypną
0: i witaj nam herbatą.
1: A, cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki.
3: Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Krystyna Mazurna.

0: promocje.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza, pewnie nie.

Wygoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło Jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał Jabłuszek, może calus od gruszek,

Wtem usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy, nie dogonił go kapral, choć po

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć niedługie. Oj, nieprędko pan kapra znowu będzie mieć w czubie. Wy nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy.

Kiedy pada deszcz, kiedy jest szaro i smutno, wsiadam do samochodu, włączam radio jedyne.

Czasem na twój widok przystanę, by po chwili spostrzec, że to znów nie ty, że jeszcze raz odejdę sam. Ale w